więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

że ty wiesz. Cały hajs bawię się cały czas, melodry i cały świat nawet jak nienawidzi mnie. Jestem sobą, jestem sobą, jestem sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz, że nie obchodzi mnie to, co myślisz o mnie. Zaufaj mi, o dobry. Zaufaj mi, o dobry, tak. I nadej wiesz, cały hajs, bawię się cały czas. Delodrej, cały świat, nawet jak nienawidzi mnie.

cały świat, nawet jak nienawidzi mnie. A ty bądź sobą, też bądź sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz mi. Niech nie obchodzi cię, co tu myślą o tobie. Zaufaj mi, podej to. Zaufaj mi, podej to. I wiesz, ten cały hajs, baw się cały czas. I podej cały świat, nawet jak nienawidzi cię. Bądź sobą, bądź sobą. Bądź sobą. Ja zamykam się na weekend w domu. Ja zamykam się na weekend w domu. Piszę i zamykam się na weekend w domu.

wieczór, drodzy Państwo. Przy mikrofonie Marian Księżycowy, a to jest audycja Piosenki z końca czasu. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już...

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

reached out. Yes, I. Yeah.

wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: To wrogie terytorium. Konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. Nikt nie spyta.

odgonić złe wspomnienia. Uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W Boże neon milczenia.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Środa to dzień, który rozpoczyna weekend, niektórzy by tak powiedzieli ładnie. No słuchajcie, mamy dość ciepło nawet dzisiaj, 14 stopni teraz na Celsjuszach, ale będzie trochę cieplej. O tym, o pogodzie oczywiście później, no ale ja was chciałem przywitać już tymi pozytywniejszymi newsami bardziej. Słuchajcie, no cóż, zaczynamy, 6:30 na zegarach, dzień dobry.

0: 29 dzień lipca w kalendarzu mamy, moi drodzy. Tak spoglądam na dzień, bo mi się wszystko ostatnio mniejsza tak trochę. No i powiedziałbym wam, że jest poniedziałek przypadkiem, ale okazuje się, że spoglądając bardziej szczegółowo, to środę mamy.
1: A to dlatego, że ty przyszedłeś pierwszy dzień, tak? Do radia i stwierdzę, że to jest poniedziałek.
0: No to musi być poniedziałek.
1: Ale słuchaj, najważniejsza wiadomość brzmi, że...
0: Dwa dni do weekendu zostały.
1: Ja już zacząłem właśnie tym, że już mamy weekend praktycznie, bo środa to już, tak można powiedzieć, że to weekend przecież.
0: Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, Faustyn, Antonina, Prosper, Lucena i Symplicyusz obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Również życzę jak najbardziej. Światowy Dzień Tygrysa dzisiaj obchodzimy.
0: Czyli że znowu pytamy prawdopodobnie o wasze wewnętrzne zwierzę?
1: Mam już inny pomysł, ale to później zdradzę.
0: Już do tego chyba trochę przywykliśmy. Moi drodzy, do godziny 10:00. Natalia Król odpowiedzialna za realizację programu.
1: A jeśli chodzi o serwisy informacyjne, to Zuzanna Pobłocka-Bulczak oraz Paulina Bernard.
0: Mikołaj Pokorzyński.
1: Oraz Kamil Strużyński po Marii Lewej.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: No my się tutaj do systemu zalogowaliśmy, moi drodzy, i my sobie spoglądamy na to, co dzisiaj. Patrzę od początku, czyli po godzinie 7:00 zejrzymy sobie do porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna Rzeczpospolita i Głos Wielkopolski. Dokładnie tak. Potem po godzinie 7:30 to będzie czas na serwis komunikacyjny, na kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne. No a przed godziną 8:00 czas na sport o 7:50.
1: Jeśli chodzi o 8:05, to czas na kolejny kawałek z płyty tygodnia. 8:20 to trochę kultury na naszej antenie. Tak trochę odmiennie od nas, oczywiście. 8:30 to jak co tydzień dzika strona Poznania, jeśli chodzi o tą wakacyjną ramówkę. Później 9:00 przegląd wydarzeń w Poznaniu, 9:05 dokładniej, a 9:30 doliczony czas. I tak do godziny 10:00 będziemy z wami, również jeśli chodzi o muzyczne nowości, również jeśli chodzi o serwis, 3 minuty przed pełną godziną, a pogoda to już niedługo.

0: Ja przypominam jeszcze aferanek@mobafera.com.pl to adres mailowy, pod którym będziemy czekali na wiadomości od was, moi drodzy, do godziny 10 właśnie, więc można się już rozpisywać. Zapraszam serdecznie.
1: Dawajcie znać, jak spędzacie dzień z aferankiem. Ja zachęcę jeszcze na afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku do godziny 12 możecie głosować na nowości, chociażby na tą, jak Michał Kisielewski i już nie będzie takiego lata.
2: W kieszeniach nosiliśmy zapach traw, na skórze wciąż tkwi.

0: A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły, moi drodzy. O poranku można powiedzieć, że rzeźko.
1: 14 stopni, jeśli chodzi na ten moment, na jeśli chodzi o termometry, tak? Dzisiaj odczuwalna będzie nieco wyższa niż ta faktycznie na termometrach, bo to 29 stopni, nawet już o godzinie 13, a tak jeśli chodzi o same termometry, no to wtedy 27, tak najwyżej o godzinie 18.
0: Tak, moi drodzy, opad dzisiaj przewidziany zupełnie żaden, to informacja z tych ważnych. Ciśnienie 1016 hektopaskali, spadające do 1014, wiatr umiarkowany w porywach do 36 km na godzinę. No i dodatkowo chmur, praktyczny brak. To tyle można powiedzieć o dzisiejszej pogodzie.

0: do studia nadeszły, moi drodzy, Zuzanna Popłocka-Wólczak i Paulina Bernard. 3 minuty to oznacza, zostały nam do 7.
1: Zuzanna Popłocka-Bulczak
2: i Paulina Bernard. Zapraszamy. Poznaniacy chcą nocnej prohibicji.
1: W przeprowadzonych od połowy kwietnia do końca maja konsultacjach społecznych wzięło udział 1225 mieszkańców.
2: Prawie 83% z ankietowanych opowiedziało się za zakazem sprzedaży trunków po ciszy nocnej. Co miałaby na celu nowa regulacja?
3: To nie jest nasza misja na poziomie chcemy ludzi oduczyć spożywania alkoholu. Nie o to kompletnie w tym zakazie chodzi. W tym zakazie chodzi przede wszystkim o zachowanie porządku. Porządku, który jest spowodowany tym, że nie będą już działać w nocy sklepy z alkoholem, pod którymi dochodziło do burd, awantur, krzyków, śpiewu, co dokuczało okolicznym mieszkańcom.
1: Mówił radny miasta Poznań Przemysław Plewiński.
2: Zebranie opinii mieszkańców było tylko jednym z kilku etapów wprowadzenia prohibicji w stolicy Wielkopolski, który nie jest rozstrzygający.
4: O sporcie na 98,6.
1: Aż 25 poznańskich klubów sportowych otrzyma dofinansowanie ze strony miasta.
2: Chodzi o konkurs ofert na udział w rozgrywkach ligowych w sezonie 2026-2027.
1: Pieniądze otrzymają m.in. po 2 zespoły koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej oraz aż 5 klubów hokeja na trawie.
2: Największe dofinansowanie otrzymają grające na najwyższym szczeblu ligowym koszykarki Enei AZS Politechniki Poznańskiej, a zaraz za nimi koszykarze pierwszej ligi Enea Basket Poznań.
1: W związku z niedawnym awansem na środki będą mogli liczyć również piłkarze Warty Poznań.
2: Co więcej, miasto zdecydowanie stawia w tym sezonie na sport kobiecy, ponieważ niemal połowa z przekazanych funduszy trafi do drużyn sportowczyń.
1: Stolica Wielkopolski podejmuje kolejne kroki prośrodowiskowe. Tym razem postawiła na zbieranie deszczówki.
2: Poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na 3 inwestycje retencyjne, które miałyby się znaleźć przy przedszkolu Promyczek, przy szkole podstawowej nr 90 oraz szkole podstawowej nr 80.
1: Punkty mają być częścią błękitno-zielonej infrastruktury, co oznacza zarówno dostosowanie nawierzchni miejskich i zbiorników na wody opadowe, jak też nasadzenia, które pomogą utrzymać wodę w mieście.
2: Projekt jest istotny tym bardziej, że Wielkopolska ma coraz większe problemy z suszą i stopniowo stepowieje.
4: Wiadomości z Uniwersytetu.

0: dyrektorka szkoły letniej UAM Karolina Galewska. Osoby uczestniczące w kursie to w dużej mierze zagraniczni poloniści lub osoby z polskimi korzeniami.
1: Program ma na celu zaznajomienie ich z polską kulturą, ale też Poznaniem jako atrakcyjnym punktem na mapie. To już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejne zapraszamy za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Słońce wstało już 2 godziny temu, więc budzimy się i my. Proszę bardzo, Kuro.

0: bo godzina 7.01 już na zegarku. Moi drodzy, mamy 29 dzień lipca, to środa.
1: Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix i Wilhelm. Im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego. Z nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa.
0: No i to wszystko, co mamy wpisane w kalendarz. Przysłowia są już przygotowane, moi drodzy, ale z tymi przysłowiami to spotkamy się jeszcze dzisiaj w trakcie audycji, więc jeszcze trzeba troszkę poczekać.
1: Godzinę dokładnie trzeba poczekać, a to
0: co... O, straciłeś wszystko.
1: No tak, już niektórzy stali słuchacze to wiedzą przecież, więc taki mały tylko spoiler. A to co niedługo już, jeśli chodzi o nasz program, no to przegląd prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna oraz na koniec Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

0: 5 minut prawie na zegarku po godzinie 7. To oznacza, że zaczynamy przegląd porannej prasy na sam początek, jak zawsze. Gazeta Wyborcza.
1: A tam na jedynce czytamy o Konfederacji, która wierzy w mijankę z PiS-em. Jarosław Kaczyński chciał nas podzielić, a to jemu rozleciała się partia. Z taką satysfakcją mówią politycy.

0: raporty Konfederacji oczywiście wypominają chociażby błędy Mateusza Morawieckiego jako premiera zarządów PiS-u. No i politycy Konfederacji nie ukrywają, że problemy PiS-u są dla nich właśnie szansą. Przewidują też koniec, początek końca duopolu tak naprawdę. No i liczą właśnie, że te głosy po rozleconym PiS-ie będą powoli zbierać. Nie przewidują też przyszłej koalicji z nimi, a o tym więcej przeczytacie na Jedynce Wyborczej. Na czwartej i piątej stronie też przeczytacie o wyboistej karierze Mateusza Morawieckiego. Tam też są te jego wypominane błędy przez polityków Konfederacji. O czym jeszcze czytamy w Gazecie Wyborczej? Tłumy chętnych na medycynę. Rywalizowali, by dostać się do najlepszych liceów, a teraz część z nich walczy o miejsce na uczelniach medycznych. O tym na stronie siódmej, a na Jedynce Wyborczej czytamy jeszcze o Zidanie, który poprowadzi Les Blues. Pragnęliśmy, by kadrę objął ktoś, kto posiada aurę, kompetencje, a także skradł serca kibiców. Tym kimś jest Zinedine Zidane. Jak mówi prezes francuskiej federacji, przedstawił właśnie on nowego selekcjonera. O tym więcej może powiemy w serwisie sportowym. A co w Rzeczpospolitej?
1: W Rzeczpospolitej na Jedynce o mieszkaniach i o rodzinnym kredycie 2.0. Jolanta Szymczyk-Przewoźna pisze: rząd wraca do pomysłu systemowego wsparcia dla osób mniej zarabiających, których nie stać na zakup własnego mieszkania ani na najem komercyjny. Rzeczpospolita do tego projektu dopisała, no i opisuje. Dzisiaj państwo pomaga tym, którzy chcą kupić mieszkanie na kredyt, ale nie mają wkładu własnego. Tymczasem ci, dla których kredyt hipoteczny jest nieosiągalny, muszą mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych, a czasem więcej, by zamieszkać w mieszkaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego czy spółdzielczym lokatorskim. Wkrótce ma to się zmienić. O korzystnych zasadach, o największych barierach, no i o 130 tysiącach, bo na tyle szacuje się liczbę mieszkań w zasobach TBS, przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 11. O kadrach również słów kilka na dzisiejszej Jedynce. Czy Karol Nawrocki zahamuje wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy Women on Boards, która ma zwiększyć udział kobiet w kierownictwach dużych spółek giełdowych? No właśnie, kobiety czekają na podpis prezydenta, bo tam czeka również ustawa wprowadzająca obowiązek dbania o większą równowagę płci w zarządach i radach nadzorczych największych firm z giełdy. Wymaga ona 33% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci. Karol Nawrocki ma czas na decyzję do 30 lipca, więc do jutra. Obawy są również tutaj opisane na stronie pierwszej oraz na stronie 18. Polacy chcą cięcia PiT-u, ale koszt tego byłby ogromny. To sondaż dla Rzeczpospolitej. No i pytaniem, czy popiera pan pani, by jeszcze w tej kadencji Sejmu przeniesiono kwotę wolną od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy? No i na tak odpowiedziało 89,4%, na nie 77,4% ankietowanych. No a dodatkowo kolejne pytanie o podniesienie drugiego progu podatkowego w PiT ze 120 tysięcy do 140 tysięcy. No i tutaj również zdecydowana większość na tak, bo to aż 80% ankietowanych. Więcej szczegółów na stronie pierwszej oraz na stronie 17. O PiT-cie, o podatkach, o kwocie wolnej od podatku, no i o progach podatkowych. To w Rzeczpospolitej.
0: W dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że AI nie zwolni urzędników. Jak mówi Krzysztof Gawkowski, czyli wicepremier i minister cyfryzacji, przekonuje, że wprowadzenie w urzędach narzędzia Extract skróci czas pracy urzędnika średnio 5-krotnie. To oznacza, że zadania, które wcześniej wymagały pracy 5 osób, przy obsłudze aktów notarialnych dziś może wykonywać 1. To rozwiązanie chcemy stopniowo wdrażać w całym kraju. No i już dziś w Międzyzdrojach pokazują, jak dzięki nowym technologiom samorządy mogą usprawniać swoją pracę i ułatwiać mieszkańcom dostęp do usług publicznych. A te ułatwienia nie przełożą się jednak na ograniczenie zatrudnienia i wydatków budżetowych. To możemy też przeczytać w tekście Artura Radwana na Jedynce Dziennika Gazety Prawnej. A co jeszcze? Na Jedynce oraz rozwinięcie tego tekstu na 6 o tym, że Trybunał Konstytucyjny mówi nie dla małżeństw par tej samej płci. Przepisy regulacyjne regulacyjnych wzorów dokumentów stanu cywilnego dotyczą zagranicznych związków osób tej samej płci, a wyrok zapewne nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. No i zdaniem Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie nie może umożliwić oznaczania jako małżeństwa związków, które nie odpowiadają konstytucyjnej definicji małżeństwa. Co jeszcze w Dzienniku Gazecie Prawnej? Przeczytamy kilka wywiadów na stronie 5. Tam z nową rzeczniczką praw obywatelskich, czyli Sylwią Gregorczyk-Abram. Na stronie 5 również przeczytamy wywiad z profesorem Adamem Bodnarem, czyli byłym ministrem sprawiedliwości i byłym rzecznikiem praw obywatelskich, oraz na stronie 3 wywiad z profesorem Radosławem Markowskim.
1: To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a na sam koniec zaglądamy do Głosu Wielkopolskiego, czyli do prasy lokalnej. Moi drodzy, na jedynce w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego pytanie. Wiecznie mokre dłonie? Mamy już skuteczny sposób na tę dolegliwość.
0: No proszę.
1: Tak, Sylwia Rychalska pisze o
0: tym, że... Doczekaliśmy się.
1: Zaczyna artykuł takimi słowami. Przez lata unikała podawania ręki, rezygnowała z tańca i spotkań towarzyskich. Każdy uścisk dłoni wiązał się z ogromnym stresem, bo pot dosłownie spływał z jej rąk. Dopiero zabieg wykonany w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu pozwolił jej po raz pierwszy od wielu lat zobaczyć suchą dłoń. To na jedynce, moi drodzy. To w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim na stronie 1. Dodatkowo rozwinięcie tego artykułu o zabiegu takim właśnie na stronie 3. Znajdziecie z rzeczy innych, które na pierwszej stronie możemy zobaczyć, no to oczywiście o sporcie i o tym, że Lech gotowy do obrony zaliczki zdań. Dzisiaj mecz z Orchus na Enea Stadionie. To na stronie 1, na stronie 16. Dodatkowo w naszym przeglądzie sportowym na 10 minut przed godziną 8. O święcie policji, o tym, że były odznaczenia i festyn. No i cytat. Niebiescy są dla was na stronie 4 w dzisiejszym artykule. O żużlu również na stronie 4. To w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim.
0: To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. I suche dłonie mamy.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Kamil, czy ty masz jakieś takie ulubione newsy od amerykańskich naukowców?
1: O, na przykład o prezydencie amerykańskim, na przykład o tym, co dzieje się w Kongresie, na przykład o tym, co dzieje się w ogóle w Stanach Zjednoczonych, jak działa gospodarka Stanów Zjednoczonych, jak działa polityka Stanów Zjednoczonych i jak rzeczy nie działają w Stanach Zjednoczonych.
0: To prawda i dobrze zahaczasz w ogóle o temat, który chciałem też poruszyć, bo nie może od właśnie amerykańskich naukowców, ale bardziej o nich, bo już ponad 10 tysięcy naukowców z tytułem doktora lub wyższym straciło pracę w publicznych instytucjach badawczych w USA, odkąd urzędowanie rozpoczęła administracja Donalda Trumpa. Część z nich odnajduje się w sektorze prywatnym, inni migrują w poszukiwaniu pracy w Europie.
1: No, Do Polski trzeba wyjechać w takim razie.
0: Na przykład, jak najbardziej, zapraszamy w takim razie. No kiedyś to naukowcy właśnie wyjeżdżali z Europy do Stanów, teraz ta tendencja jest odwrotna. Słuchaj, emigrują nawet do nas. Jak się okazuje, i na naszą listę aferowych nowości. Tam amerykańscy naukowcy od AMBA.

0: To nie amerykańscy naukowcy, ale Maria Peszek kiedyś zrobiła taką piosenkę o najbrzydszych i najładniejszych słowach. Ja bym to rozwinął, na przykład o słowo takie. Pieniążki.
1: Ach, o nie.
0: Wspaniałe, tylko, nie?
1: Albo pracka.
0: Pracka.
1: Albo wakajki. Wakajków nienawidzę.
0: Albo kawka.
1: Kawka to jeszcze tak, no wiesz, ptak taki jest, to nawet jeszcze ujdzie.
0: To już nawet nie jeszcze jest zdrobnienie, ujdzie,
1: ale
0: patrząc na to, że mamy takiego ptaka. No cóż, moi drodzy, tak, ale mówimy o zdrobnieniach. Nie bez powodu mówimy o zdrobnieniach, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tygrysa.
1: Mm-hmm. I właśnie niektórzy zwracają się do siebie, tygrysku na przykład też. Dobra, już skończmy.
0: Ja dzisiaj, do ciebie będę mówił na antenie.
1: No właśnie tego się obawiałem też. Dlatego nie, szukamy od was tak naprawdę najgorszych zdrobnień, no ale to dlatego, żeby wygrać koncert, który, uwaga, już dziś o godzinie 19 w klubie Dwa Progi zagra Terror i Stick to Your Guns.
0: Terrorek i Stick to Your Gunsek.
1: Gunsek do waszych broniek. Dobra,
0: czekamy do godziny 10. 7148 to numer, pod który możecie wysyłać wiadomość. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie konkursowe właśnie.
1: Jakie są najgorsze zdrobnienia i dlaczego? Koszt to złotówka i 23 grosze.
0: Tak, macie jeszcze 2,5 godziny na wysyłanie swoich wiadomości. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Możecie też dzwonić 618 750213, to w sprawach drogowych.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobłocka-Bulczak. Zapraszam. Na ten moment odczytujemy z termometrów około 19 stopni Celsjusza, choć ostatecznie będzie dziś nawet 28, ale przynajmniej będzie i słońce, i chmurki. Natomiast jeśli chodzi o korki, no to na razie ich jakoś szczególnie nie ma, przynajmniej żadne się jakoś bardziej nie odznaczają. Natomiast nadal trwają prace torowe w tunelu Franowo, na wjeździe na pętlę autobusową Franowo, na weźle Wierzbięcicy, na ulicy Kraszewskiego i na ulicy Zamenhofa, od ronda Starołęka do przystanków osiedle Rzeczypospolitej. W tych miejscach więc naturalnie jest nieco trudniej z przejazdami. Za to na drogach krajowych wszystko póki co gra. Co momentowo się nowego dzieje i czy oddziałuje to na komunikację miejską? Szybko przypomnę o ogłoszeniach z początku tygodnia, czyli budowie sieci cieplnej w ciągu ulic Pusta i Mogileńska. To zmienia linie tramwajowe 6, 7, 8 i 5 linii autobusowych. Przypominam również o otwarciu przejazdu kolejowego w ulicy Naramowickiej oraz o zakończeniu prac torowych w obrębie ronda Jeziorańskiego. Te ogłoszenia wiążą się z wieloma zmianami w rozkładach, po które odsyłam na strony ZTM i MPK Poznań, a z dzisiejszych ogłoszeń możemy się spodziewać wzmocnienia transportu zbiorowego na mecz Lecha Poznań, a także od dzisiaj zmiany lokalizacji przystanku Szwajcarska Szpital 03, co także trochę wpływa na przejazdy komunikacji miejskiej w tym miejscu. Jeśli chcecie poinformować innych o sytuacji na drogach, dzwońcie pod 61 875 0213.
0: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: 25 minut zostało do godziny 8. To oznacza, że kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne przed nami otwiera się.
1: Zaglądam do roku 1423. Wtedy w Przedbożu nad Pilicą król Władysław II Jagiełło nadał prawa miejskie Łodzi, w tym prawo odbywania targów w środy i dwóch jarmarków rocznie. No proszę, jaki łaskawy. No środy, jeśli chodzi o targi, to takie dość częste chyba są.
0: Jak zajrzeliśmy już do Łodzi, no to ja zaglądam do roku 1998, bo wtedy to Prząśniczka została oficjalnym hejnałem Łodzi. To rok 1998, 29 dzień lipca.
1: Ja bym zajrzał jeszcze do 1921. Wtedy w Pruszkowie koło Opola zanotowano najwyższą temperaturę w historii na terenie obecnej Polski, 42 stopnie Celsjusza. No byłoby tak, ale miesiąc temu ta temperatura, ten rekord został pobity. W tej chwili wynosi 40,5 stopnia Celsjusza, a wartość tę odnotowano 28 czerwca tego roku w Słubicach, a jest to województwo lubuskie.
0: To kalendarium historyczne, no a w kalendarium muzycznym rok 1990.
2: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się...
0: I to urodziny tak o Hemingwaya. Z tego powodu gramy?
1: Ja bym powiedział, że wszystko jedno co zagramy, to będzie dobrze.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law, w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmena.

0: naprzód i wsiadają do grosika.
1: Autopromocja.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
4: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
5: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
6: Afera. Lubię to.
1: Autopromocja.

0: A pan widział Wielki Błękit?
1: Masz na myśli Wielkie Niebo?
0: Oj, nie. Widziałem Wielki... Nie widziałem. Mówię o Wielkim Błękicie, ale dobrze, to jak pan nie widział Wielkiego Błękitu, to w takim razie ja do Wielkiego Błękitu zapraszam, bo to świetny film. No i porozmawiamy jutro na poranku. Do jutra masz obejrzeć. Takie masz zadanie domowe.
1: Oj, jeny, to nie wiem, czy dam radę, ale postaram się jak najbardziej. Myślałem też, że mówisz o jakimś może wielorybie. No nieważne w takim razie. Będę musiał nadrobić. A przed nami...
0: Lista aferowych nowości. Oczywiście Sad Smiles do nas przychodzą ze swoim najnowszym singlem.

0: 12 niecałych minut zostało nam do godziny 8. Moi drodzy, zaglądamy do świata sportu. No i od piłki nożnej zaczynamy.
1: Oczywiście, no bo dzisiaj gra Lech. No to jak żeby inaczej, gra z AGF-em Arus. No i co? No mamy nadzieję, że na bułgarskie będzie dość spokojnie. Dlaczego? No bo ponieważ Lech Poznań wygrał pierwszy mecz w Danii 4-1, więc no miejmy nadzieję, trzymajmy mocno kciuki, żeby nic złego tam się nie stało. Inaczej może powiem. Ja jestem pewien, że nic innego niż awans do dalszej rundy się nie wydarzy. Oprócz tego, oprócz Lecha, dzisiaj gra również Górnik Zabrze oczywiście z Fenerbahcze. Lech o godzinie 19 gra, Górnik o godzinie 20. No tam nie będzie aż tak łatwiej przeprawy, no bo Fenerbahcze to śmiałbym też powiedział, że lepszy zespół od duńskiego mistrza. No i przede wszystkim Fenerbahcze wygrało z Górnikiem ostatnio 1-0. No czekamy na tę rewanżę, czekamy, szczególnie też dlatego, że, uwaga, Ekstraklasa w rankingu za lata 2025-2027 zdobyła 10 miejsce w rankingu UEFA. No, czyli jest 10 najlepszą ligą na świecie, tak się wydaje. No cóż, cóż tu dużo mówić. UEFA, no to bardziej w Europie. No właśnie, no to może dlatego też, że jesteśmy w tym top 10. No patrząc, tak zerkam na tą listę. Pierwsza jest angielska liga, no i my jesteśmy chociażby przed czeską czy grecką również. No i to tyle, jeśli chodzi o naszą Ekstraklasę.
0: I tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną, moi drodzy, za Lech oczywiście trzymamy kciuki. Tak samo jak trzymamy kciuki za polskie tenisistki, polskich tenisistów, bo ja w końcu mogę sobie do tego tenisa wrócić i w końcu sobie trochę o tym tenisie mogę opowiadać. Co prawda nie na tym najwyższym poziomie, ale turniej ATP Tour rangi 500 i WTA rangi 500, taki jak Washington Open, czyli City Open, to jest również dobra rzecz. Szczególnie, że w tym mamy takich zawodników, jak na przykład Kamil Majchrzak, który wczoraj pokonuje Tomiego Pola 7-5 i 7-6. No, bardzo dobrze rozgrzewa się ten nasz młody zawodnik tak naprawdę. Chociaż wiekiem to tak patrząc ostatnio chyba nie aż tak młody, ale taki rozwijający się zawodnik. O, może w tym kierunku warto to powiedzieć. No bo coraz to dalej dochodzi, coraz to większe nazwiska pokonuje. Ten nie ma chyba sobie równych w takim szybkim rozbiegu w tym momencie, jeżeli chodzi o zawodników na scenie tenisowej. 1/16 finału przechodzi do kolejnego etapu Washington Open Kamil Majchrzak. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał sobie równych, jeżeli chodzi również o ten turniej. No, bo kolejne swoje spotkanie rozegra z kolejnym naprawdę dużym nazwiskiem. To w 1/8 finału z Taylorem Fritzem już dzisiaj po godzinie 20:10. Trzymamy kciuki oczywiście za Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który gra w turnieju singla męskiego. No, ale to nie jedyny Polak, jeżeli chodzi o cały turniej. No, bo trzeba zajrzeć też do singla kobiet. Przypominam, że w miniony poniedziałek Magdalena przegrała z Fernandez. To 1-6 i 4-6. No, a Magdalena Fręch, moi drodzy, wygrywa wczorajsze swoje spotkanie z reprezentantką Stanów Zjednoczonych, z Ann Lee. To 6-4 i 6-3. Kolejny mecz, który będziemy mogli zobaczyć, jeżeli chodzi o naszą polską reprezentantkę. O, duże nazwisko kolejne. To z Jessicą Pegulą Magdalena Fręch się zmierzy już jutro. Nie wiadomo jeszcze o której godzinie, ale to wszystko do ustalenia będzie. To w 1/8 finału. I to City Open, to Washington Open, moi drodzy, i to świat tenisa.
1: Ja bym jeszcze wrócił jednak do tej piłki nożnej, bo tak jak wspomnieliśmy na przeglądzie prasy o Zinedinie Zidaniem, to można powiedzieć, że nikt tak nie jest cierpliwy, jeśli chodzi o posadę trenerską. On podobno czekał 14 lat, żeby objąć reprezentację Francji i podobno też nie przyjmował żadnych ofert z wielkich klubów, również z Realu Madryt, właśnie po to, żeby przejąć Les Blues, no i też wprowadzić lepszy styl gry, tak jak piszą dziennikarze Sportowe Fakty WP.pl. Czy coś jeszcze mamy w sporcie? Zerkam, jeśli chodzi o naszą siatkówkę, polską oczywiście. Tam Liga Narodów. Już jutro mecz z Ukrainą o godzinie 13:30. Wcześniej o godzinie 9:00 zagrają Włosi z USA, a dzisiaj już zagra Słowenia z Turcją. Oni grają już o godzinie 9:00, a o godzinie 13:30 Japonia z Chinami.
0: No i to wszystko, jeżeli chodzi o przegląd porannego świata sportowego. Moi drodzy, zostało nam 7 minut do 8:00.

0: nami w studiu jest już Zuzanna Pobłocka-Bulczak i Paulina Bernard. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Witamy. O, już mikrofony nawet są włączone. Widzę, że newsy są konkretne i poważne, a czy będzie też w innym klimacie coś? Widzę, że też o PiSie coś będzie.
1: Tak, ale myślę, że najprzyjemniejsza rzecz została zostawiona na koniec serwisu.
0: No dobrze, no to nie możemy się doczekać. 3 minuty pozostały do godziny 8.
1: Paulina Bernard i Zuzanna Pobłocka-Bulczak. Zapraszamy. W Poznaniu odbyły się dyskusje na temat kobietobójstwa. Mowa o spotkaniu Fundacji Czas Kobiet i innych organizacji feministycznych z byłą ministrą do spraw równości.
2: Wydarzenie było odpowiedzią na apel środowisk feministycznych o powołanie zespołu do spraw badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
3: To jest zabójstwo ze względu na płeć. Patrząc na statystyki przypadków, które zostały przebadane, widać, że 80% z tych przypadków wydarzyło się w momencie, kiedy kobieta odchodziła od swojego partnera. I tutaj właśnie pojawia się ten mechanizm. Wtedy zadaje jej ten ostateczny cios. To się różni od innych przypadków zabójstw, które są bardzo często przypadkowe.
1: Tłumaczy prezeska Fundacji Czas Kobiet Agnieszka Sumelka.
2: We wrześniu ma powstać zespół, który będzie zajmował się analizowaniem przypadków kobietobójstwa i na podstawie tych analiz wypracował rozwiązania mogące mu zapobiegać.
1: Politycy PiS skomentowali opóźnienia w budowie S11. Mówili o odcinku Poznań-Oborniki z obwodnicą Obornik, po którym dziennie porusza się około 19 tysięcy samochodów.
2: Prace nadal nie ruszyły, mimo tego, że od przetargu niedługo miną 3 lata. Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Poznania Zbigniew Czerwiński upatruje przyczynę w złej współpracy instytucji.
4: Takie drogi się projektują lat 6 lub 8. W związku z tym, jeżeli nie będzie ciągłości, jeżeli nie będzie tego, że nasi następcy, którzy wygrali wybory, a nie podjęli rękawicy chociażby w kwestii szybkiego realizowania tego odcinka północnego, to my tej drogi nigdy nie zbudujemy, bo nie ma współpracy między wojewodą, między Główną Dyrekcją Dróg i Autostrad, między chociażby samorządami.
1: Do słów polityka odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, dla którego problemem jest brak porozumienia między mieszkańcami i samorządami.
2: Brane jest również pod uwagę stworzenie specustawy mającej na celu przyspieszenie prac.
5: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych odnawia kamienicę na Jeżycach. Tym razem zakończył się remont zabytkowego XIX-wiecznego budynku przy Wawrzyniaka 14.
2: Prace rozpoczęto w marcu zeszłego roku. Zmodernizowano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną, a także przystosowano budynek do aktualnych standardów przeciwpożarowych.
1: Zmienił się również system ogrzewania. 21 pieców kaflowych wymieniono na ogrzewanie gazowe.
2: Projekt był wyzwaniem, ponieważ podczas robót w kamienicy mieszkało 16 rodzin. Koszt remontu wyniósł prawie 5,5 miliona. Na złotych.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Zbliża się prawdziwie poznańskie święto. Dzisiaj startuje Festiwal Tradycji Poznańskich, którego kulminacją będą obchody 31. Święta Bambrów Poznańskich.
2: Obie imprezy mają bawić oraz skłaniać do refleksji nad historią miasta i jego dziedzictwem.
1: Na gości czekają koncerty, spektakl muzyczny, spacery z przewodnikiem czy gra miejska z nagrodami.
2: Festiwal Tradycji Poznańskich zainauguruje dziś o 18:00 wydarzenie w Bibliotece Raczyńskich.
1: Z kolei poznańscy Bambrzy, czyli potomkowie niemieckich katolickich

0: W kalendarzu mamy środę, 29 dzień lipca. No coś
1: no,
0: tutaj.
1: No, nie mamy już Melek Oteluk, moi drodzy.
0: No, dobrze, zajawka taka.
1: To my nie przedłużamy. Marta, Olaf, Mariamów obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Światowy Dzień Tygrysa w kalendarzu. No i przysłowia jeszcze dzisiaj zostały.
0: Około Dnia Świętej Marty ze żniwami już nie żarty.
1: Święta Marta wodzi głód do czarta.

0: 8:05 już praktycznie na zegarach. Przechodzimy do tego segmentu programu.
1: Moi drodzy, w tym tygodniu spoglądamy sobie na płytę od Sonbird, którzy przychodzą do nas ze swoim albumem Świetnie. To drugi album w ich teczce wydawniczej. Tak przypomnieć sobie próbuję, kiedy był ten pierwszy i wydaje mi się, że to już sporo czasu minęło,
0: on jeżeli chodzi o wydawnictwo. On był, 7 lat temu.
1: Tak?
0: 7 lat temu.
1: Czyli się nie pomyliłem, że dawno.
0: Dawno, to prawda. I myślę, że większość osób też by tak pomyślała, że dawno.

0: I co dziwne, powiedziałeś, że drugi album, a słuchaj, jak oni piszą w 2020 i od 2020 do 2023 przygotowali już dwie płyty. To o co chodzi?
1: No to chodzi o to, że większość tego materiału trafiło do kosza.
0: No niestety,
1: no niestety. Czasami tak bywa, moi drodzy. Ten materiał, który teraz prezentujemy, to do kosza nie trafił. Ten materiał to świetnie.
0: Bo tak się nazywa album, a my gramy Spadam Stąd od Sunbird. Właśnie to kawałek numer 10.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie idziemy spać, nic się buja.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: To taki utwór, który by nam audycję mógł bardzo ładnie zakończyć. Get You Down to sam Fender, moi drodzy, za nami. No ale audycję się nie kończymy nieustająco do godziny 10. Będziemy z wami, więc warto być. Można też napisać aferanek@afera.com.pl. Czekam na informacje, co u was o poranku.
1: No właśnie, jak spędzacie ten poranek z nami? Ale chyba nikt, wydaje mi się, że już nie powinien być zaspany o tej 8.15, prawda? Z nami.
0: Tak, moi drodzy, szczególnie, że zaglądamy na listę aferowych nowości, no i tutaj ciarki nas przejdą.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli tak jak ja jeszcze czekacie na urlop, albo o zgrozo właśnie wróciliście ze swojego, to mam dla was dobrą wiadomość. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i opowiem wam, że w mieście nie trzeba się wcale nudzić.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czasem jedna przyjaźń potrafi poruszyć cały świat, a żeby się o tym przekonać, wystarczy letni wieczór i dobry film pod gołym niebem. W ramach Lata z animacją, jednego z cykli Lata z estradą, będzie można zobaczyć wyjątkową animację Studia Ghibli. Ponio to opowieść o niezwykłej przyjaźni pięcioletniego Susukę i magicznej rybki, córki władców podwodnego świata. Kiedy rybka postanawia zostać człowiekiem, równowaga natury zostaje zachwiana, a bohaterowie muszą zawalczyć nie tylko o swoją przyjaźń, ale także o losy całego świata. To ciepła, pełna wyobraźni historia legendarnego studia, która zachwyca widzów niezależnie od wieku. Park Górczyński, godzina 21. A jeśli zamiast lekkiej animacji macie ochotę na coś bardziej kameralnego i skłaniającego do refleksji, Lato z estradą ma także propozycję dla was. After Sun to film dla tych, którzy cenią subtelne historie i emocje ukryte między słowami. Bohaterką filmu jest 11-letnia Sophie, która spędza wakacje ze swoim rozwiedzionym ojcem w tureckim kurorcie. Po latach wraca do tych wspomnień, próbując na nowo zrozumieć ich wspólny czas. Debiut Charlotte Wells zachwyca wrażliwością i spokojnym tempem, a opowieść o relacji ojca i córki zostaje z widzem jeszcze na długo po seansie. Park Władysława Czarneckiego, godzina 21. A jeśli macie ochotę na coś innego niż kolejny głośny koncert, warto zwrócić uwagę na te propozycje. W ramach Lata z estradą ruszy nowy cykl Baroque and Chill, który udowadnia, że muzyka sprzed kilkuset lat wcale nie musi być sztywna ani zarezerwowana dla filharmonii. Podczas koncertu usłyszycie kameralną muzykę barokową wykonywaną na instrumentach z epoki. Historyczne brzmienia połączą się z luźną, letnią atmosferą, tworząc przestrzeń do odpoczynku i chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu. To propozycja zarówno dla miłośników muzyki klasycznej, jak i tych, którzy dopiero chcą odkryć jej mniej formalne oblicze. Container Art, godzina 19.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

sądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowi.

0: A jeżeli jesteście w Poznaniu, moi drodzy, nie musicie być do końca z Polski, no to możecie wybrać się na Terror i na Stick to Your Guns, moi drodzy, w dwóch progach już dzisiaj wieczorem. Zapraszamy bardzo serdecznie, mamy wejściówkę pojedynczą na to wydarzenie.
1: No nawet jeśli nie jesteście z Poznania, ale zdążycie przyjechać tutaj na tą godzinę 19 i wygrychacie faktycznie tą wejściówkę, no to jak najbardziej możecie się właśnie wybrać na ten koncert. 7148, wystarczy wysłać SMS-a na ten numer o treści
0: afera. Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj pytamy o zdrobnienia, mój tygrysku.
1: Jakie są najgorsze właśnie i dlaczego? To z racji właśnie Światowego Dnia Tygrysa. Złotówka i 23 grosze to koszt SMS-a. My czekamy do godziny 10 na wasze odpowiedzi.
0: 7148 to numer.

0: I jak klawo się na naszej antenie zrobiło. Moi drodzy, 8:30 na zegarku. My teraz zaglądamy do tego, co w dziczyznach miasta Poznania się dzieje. I to nie po raz ostatni. Uwaga, uwaga, bo po godzinie 9:00 jeszcze trochę tematów nam się nawinęło.
1: Ale spoiler dajesz. Na
0: no
1: pewno
0: trzeba
1: jeden,
0: czasami
1: na
0: to
1: pewno, na pewno jeden się znajdzie taki temat jeszcze dziki, dziczyzny.
0: A dzika strona Poznania to teraz.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30. Drodzy słuchacze, witamy po dzikiej stronie Poznania. Z tej strony Hania, a dzisiaj ze mną jest doktor inżynier Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym.
4: Dzień dobry.
3: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o lisach i w nawiązaniu trochę do tego, o czym było tydzień temu. Tydzień temu były bobry, które są trochę, są w stanie dopasować środowisko do siebie, mogą sobie zbudować tamę, a lis jest w stanie zmienić trochę swoje zachowanie, prawda, jeśli zmienia środowisko.
4: Lisy są w ogóle wszystkożerne i są gatunkiem bardzo plastycznym, no bo występują na całym świecie i od pustyni po koło podbiegunowe, więc dobrze im w każdych warunkach. Są drapieżnikami, ale czy to jest mysz, czy jaszczurka, czy żywe, czy martwe, czy resztki z ludzkiego obiadu, to im zupełnie obojętne.
3: Więc lisy mają bardzo szeroki areał występowania i czy one na tych wszystkich terenach są gatunkami rodzimymi, czy są inwazyjne?
4: Nie, one są gatunkiem rodzimym, tak? Ale mamy też takie gatunki rodzime, które się mają bardzo dobrze, jest ich dużo, albo takie gatunki rodzime, które się wcale tak dobrze nie mają, no i jest ich mało. Lisy są gatunkiem bardzo powszechnym i to, że wchodzą do miast, jest jednym właśnie z tego dowodów. Wielkość populacji lisa to działanie człowieka. Trochę efekt uboczny naszych działań, których chronimy zwierzęta gospodarskie. O co chodzi? Chodzi o wściekliznę, chorobę wirusową, którą mogą chorować i zwierzęta dzikie, i zwierzęta gospodarskie, także psy, tak, krowy, wszystko praktycznie. Jest to choroba śmiertelna dla ludzi. Nie znamy na nią żadnego lekarstwa. Jest to po prostu choroba niezwykle groźna. Chcąc chronić ludzi i zwierzęta gospodarskie, w latach 90. zaczęto szczepić lisy, ale także gryzonie, występujące w lesie, na wściekliznę. Oczywiście nikt im nie robi zastrzyków. Są zrzucane takie buro-zielone, małe dyski, wyglądające jak takie grubsze tabletki albo smaczki dla psów, właśnie ze szczepionką. Lisy, ale także inne zwierzęta w lesie je zjadają i się uodparniają. Przez co lisy przestały zdychać na wściekliznę i ich populacja zaczęła rosnąć. I na przykład w Polsce na początku XXI wieku było 150 tysięcy lisów. Obecnie, jak podaje GUS, jest 250 tysięcy, tak? Czyli przez 20 lat gdzieś o 70% zwiększyła się populacja tych zwierząt. One budują nory, mieszkają rodzinnie, no ale też potrzebują odpowiedniej wielkości terenu do tego, żeby polować i żeby przetrwać. Więc no, młode lisy wychodzące z domu muszą sobie poszukać nowego miejsca. Ludzkie osiedla są świetne, bo mamy śmietniki. Na śmietnikach mamy kostki z kurczaka, z zupy, tak? Resztki z kebaba i mnóstwo, mnóstwo jedzenia. Do tego w wielu miejscach w mieście jest się też gdzie schować, tak? A to jakaś piwniczka, to sterta czegoś, a to miejsca w ogrodach czy w parkach. No i są lisy, które się do tego przystosowały i zamieszkały w mieście. I w Poznaniu mamy ich całkiem sporo. Ja mieszkam na Sołaczu i regularnie widuję lisy. Czy to jak idę wieczorem na spacer, czy jak wracam wieczorem z pracy, czy jak rano idę do pracy ulicą Wojska Polskiego. To są zwierzęta, które przystosowały się w mieście do życia takiego, żeby się nie spotykać z ludźmi. Zmieniły. One normalnie, jak są w lesie, to głównie polują w dzień. Mieszkając w mieście, zmieniły swój sposób życia na bycie zwierzętami nocnymi. Stąd, nawet jak jakiś list jest regularnie w czyimś ogródku przydomowym, to ktoś może tego zupełnie nie wiedzieć.
3: Czy biorąc pod uwagę tę dużą zmianę, ten wzrost o no, około 70%, czy to już jest problematyczne, czy mierzymy się ze zbyt dużą ilością lisów?
4: Jeśli chodzi o lisy, to sama liczebność lisa jakby dla człowieka nie jest dużym problemem. Jest dużym problemem dla innych zwierząt leśnych i jest dużym problemem, jeśli chodzi o zdrowie ludzi. Jeśli chodzi o liczebność innych zwierząt, no to lis przez to, że jest oportunistą, no to poluje na to, co jest wolniejsze. tak? Nie ma wielkich wymagań, lubi jeść różnorodnie. No więc jeżeli jest dużo myszy, to będzie polował na myszy, na norniki, nornice, tak? Wszystkie myszowate, gryzonie różne. Ale bardzo chętnie poluje na wszelkie ptaki. I wzrost populacji lisów powodował, że mamy dużo mniej kuropatw i bażantów, ale także zajęcy. Generalnie w Polsce w środowisku naturalnym. Więc to jest taki problem środowiskowy, że mamy bardzo dużo drapieżnika, no więc jego ofiary są coraz rzadsze. Kolejna sprawa to to, że lisy przenoszą choroby. I mówiliśmy już o wściekliźnie, którą praktycznie wyeliminowaliśmy. To są pojedyncze przypadki w całym kraju, ale jest bardzo groźna choroba, która przez WHO jest uważana za najgroźniejszą chorobę na półkuli północnej i jest to bąblowica wielojamowa. Lisy mają w sobie, i to dość często, 1/3, czasami nawet ponad połowa lisów, akurat nie w Wielkopolsce, ale są takie miejsca w Polsce, ma w sobie tasiemca lisiego. No i od tego tasiemca odrywają się człony z jajami i lis te człony wydala, gdziekolwiek. Tak? Jaja tych tasiemców są bardzo inwazyjne, bardzo takie pancerne, są w stanie przetrwać mróz, gorąco i tak dalej. No i one, jak się rozłoży kupa lisa, to te jaja dalej zostają w środowisku. No i są na różnych rzeczach. Na jagodach, na grzybach, na roślinkach w ogródku, na trawie przed blokiem. I my, jedząc, niemy te jagody, maliny, cokolwiek sobie zrywamy w lesie. Ale także, jak ktoś ma ogród, niemyte owoce takie blisko ziemi, truskaweczkę sobie wezmę, tak? Z krzaczka. Możemy takie jajo połknąć i się nim zarazić. Taki młody tasiemiec, jego forma pośrednia, larwalna, osadza się człowiekowi w wątrobie, czasami w mózgu i powoduje rozrost takiej wielkiej bańki, która bardzo często jest uważana za nowotwór, więc jest to choroba w większości przypadków śmiertelna. W Polsce bardzo wiele osób, które na nią umiera, jest źle diagnozowanych i nawet nie wiemy, że na nią umarło. Bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że właśnie w naszych ogródkach, tam gdzie dzieci chodzą na przykład pobawić się na plac zabaw, na przykład nie wiem, w Parku Sołackim czy w Parku Wodziczki, gdzie są duże place zabaw, że tam żyją lisy i one zostawiają te jaja i że właśnie trzeba myć te ręce, że zdrowe z krzaczka, przecież swoje nieprskane, też trzeba umyć i że jagody z lasu to do słoika, a nie do buzi. I najpierw umyć, a potem zjeść.
3: Tak, jeszcze żeby w świetle tej informacji, żeby się upewnić. Umycie owoców starcza, żeby je bezpiecznie zjeść.
4: Tak, dlatego że chodzi o to, żeby spłukać po prostu te małe jaja, które nawet trudno zauważyć pod mikroskopem.
3: Jak już mówimy o takich sprawach, kwestiach powiedzmy bezpieczeństwa, myślę, że zawsze warto podkreślić jest to, że lis jest jednak dzikim zwierzęciem. Jeśli go spotkamy w mieście, no to wiadomo, raczej nie podchodzimy, prawda? Lis, jak
4: tak,
3: to wygląda?
4: Nie podchodzimy, nie karmimy z ręki. Warto pamiętać, że mimo tego, że walczymy z wścieklizną, to ona się czasem zdarza. Zwier, że chore na wściekliznę, traci lęk przed człowiekiem. Więc jeżeli lis się zacznie zachowywać jak pies, podchodzić do nas, to tym bardziej żadnego głaskania, karmienia i tak dalej. W tył zwrot, naprzód marsz biegiem. Pamiętajmy, że to są zwierzęta dzikie, nie starajmy się ich udomowić.
3: Myślę, że to jest idealny sposób, żeby podsumować tę rozmowę. Lis zwierzęciem dzikim i to będzie na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo pani za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
5: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
6: Hej! Jara! Gramy na aferę!
7: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00. Autopromocja. Radio

0: Więc jak w nauce, moi drodzy, są pewnego rodzaju zasady takie, jak na przykład pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody, to również w podróżowaniu po lesie i znajdowaniu różnych tworów wspaniałych przyrody też są zasady. Pamiętaj, podróżniku leśny młody, jak zbierzesz jakiś owoc, to go najpierw umyj. I to się nawet rymuje.
1: Ja bym nawet uważał w ogóle, czy jeść dany owoc i to sprawdził konkretnie. Tak samo jak z grzybami, to z owocami, bo się można nieźle przejechać.
0: To prawda.
1: I nie dojechać do domu na przykład.
0: To prawda. Nie wiem, czy sanepid sprawdza owoce. Wiem, że sanepid sprawdza grzyby, ale czy owoce? Czy na przykład poziomka jest naprawdę poziomką? Ale czy poziomkę da się pomylić z czymkolwiek innym?
1: Sanepid sprawdza grzyby w lesie?
0: Nie, no jak zbierzesz sobie grzyby i zaniesiesz do oddziału sanepidu, to sanepid może ci powiedzieć: o, to jest dobre, a to panie wywal lepiej.
1: Rozumiem,
0: wszystko.
1: Pewnie, myślę, że owoce też muszą sprawdzać w takim razie.
0: To w takim razie, jeżeli wiecie, moi drodzy, to możecie nam napisać aferanek@afera.com.pl, chociaż wracam do tego, że nie wiem, czy poziomkę można z czymś pomylić. Może z malutką truskawką.
1: No to tak, ale
0: nie wiem, czy jeżynę
1: inaczej.
0: Można z czymś pomylić.
1: Jeżynę z zgniłą maliną może.
0: No dobrze, a maliny jadalne również są. Myć.
1: Takie przeczucie mam,
0: i jeszcze raz myć. To informacje najważniejsze. A propos tego, co na naszej antenie informacyjnie, to lista aferowych nowości.
1: I przeczucie właśnie od Marcina Szczurskiego. Czas na retro, moi drodzy, 8:45 na zegarach.

0: Ja się trochę poczułem, jakbym na jakimś weselu był w tym momencie. O 8.47 zaczynać wesele to jest ciekawy pomysł.
1: Można kończyć chociażby o tej godzinie, ale też właśnie takie miałem przeczucie co do tych wesel. Czy ty bywasz jeszcze na takich weselach, co są właśnie takie klimaty retro, czy już bardziej takie nowobogackie, bym powiedział?
0: No dlaczego nowobogackie od razu? To, że muzyka się zmienia z biegiem czasu i z biegiem pokoleń,
1: klimat.
0: To
1: klimat się również zmienia.
0: To nie określiłbym tego jako nowobogackie. Nie wiem. Tak zero-jedynkowo bym tego nie traktował. Na pewno tego rodzaju muzyka jest słyszalna na niektórych salach. To była lista nowości. I to był Marcin Szczurski z jego kawałkiem najnowszym Przeczucie na retro. A teraz Rad Crew do nas wracają na antenę na 12 minut przed 9.

0: The James Taylor Quartet to na naszej antenie za nami. No a w studiu już Zuzanna Pobłocka-Bulczak i Paulina Bernard. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: O szybki skrót serwisu informacyjnego bym prosił, bo o Kaszubach chyba nie będzie nic.
1: Mhm, dobra, no to będzie o piłce nożnej, będzie o pieniążkach, o kolejnych pieniążkach i o planetach.
0: O Jezus, a my dzisiaj pytamy
1: jak to? O Jezus.
0: Najgorsze zdrobnienia, jakie są.
1: Pieniążki.
0: Tragicznie się tego słucha, przepraszam, nie mogę. To oznacza, że tylko 3 minuty zostały nam do godziny 9:00. Mam nadzieję, że nie będzie o pieniążkach, tylko będzie o pieniądzach. To serwis.
2: Zuzanna Pobłocka-Bulczak i Paulina Bernard. Zapraszamy. Czy kolejarz dokończy dzieła? Dziś wieczorem Lech Poznań podejmie duński Orhus GF w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Niebiesko-biali są wyraźnymi faworytami. Przed tygodniem ograli Duńczyków na wyjeździe aż 4-1.
2: Trener kolejarza Nils Fredriksen zapowiada jednak, że jego zespół zagra tak, jakby 3-bramkowej przewagi nie było.
4: Jesteśmy drużyną, która znacznie lepiej radzi sobie z piłką niż bez niej. Złą strategią byłoby ustawienie się w niskiej obronie i trzymanie zaliczki. Musimy zagrać inteligentnie, więc oczywiście nie ma potrzeby, żebyśmy naciskali w każdej sekundzie meczu. Podejdziemy normalnie i będziemy atakować, żeby wygrać to spotkanie. Moim zdaniem to będzie mądry wybór.
3: Wygrany z tego dwumeczu zapewni sobie jesienną grę w fazie ligowej europejskich pucharów, choć nie będzie jeszcze wiedział, w jakich rozgrywkach.
2: W trzeciej rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów na zwycięzcę czeka już azerski Sabah Baku. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania przy bułgarskiej o godzinie 19:00.
5: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
3: Są nowe środki na rozwój wielkopolskiej infrastruktury drogowej. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027 do samorządów trafi ponad 256 milionów złotych.
2: 179 milionów złotych z tej kwoty zostanie przeznaczonych na budowę, przebudowę i remonty lokalnych dróg, a 77 milionów złotych samorządy będą mogły wykorzystać wyłącznie na modernizację.
6: Takie były też oczekiwania gmin i powiatów, szczególnie tych gmin mniejszych, które nie muszą robić takiej rozbudowanej infrastruktury, która dotyczy budowy i przebudowy. Dlatego prosiły o to, żeby był stricte wyodrębniony ten fundusz remontowy i to też nastąpiło. Ministerstwo Infrastruktury przychyliło się do tych głosów i mamy w tej chwili tą kwotę, która wynosi 256 milionów, rozdzieloną właśnie na takie duże projekty, ale też ten drugi fundusz 77 milionów będzie wynosił na tylko remonty.
3: Tłumaczy wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Mówi też o tym, że to rządowe wsparcie jest jednym z najbardziej wyczekanych przez gminy i powiaty.
2: Samorządy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach funduszu do 24 sierpnia.
3: Zaplanowano projekt ronda na trasie Poznań-Swarzędz. Chodzi o skrzyżowanie ulic Borówki i Kobyle Pole, które od lat generuje korki.
2: O przebudowę tego odcinka radny miasta Przemysław Plewiński zapytał wiceprezydenta.
7: Mam wrażenie, że to jest ostatni dzwonek, w którym trzeba myśleć o tym, żeby budować to rondo. Czy powinno być wcześniej? Oczywiście, że powinno być wcześniej, bo te korki tam nie są od dzisiaj, ale cieszę się, że efekt jest taki inny, czyli już mamy jasną deklarację prezydenta.
3: Zastępca prezydenta miasta Bartosz Derech odpowiedział, że w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich zapisano na budowę ronda 250 tysięcy złotych, które zabezpieczyła gmina Swarzędz. Realizację projektu przewidziano na drugi kwartał roku 2028.
5: Czy wiesz, że...
2: Planetoidy zostały nazwane imionami badaczy z Wielkopolski. 200 nowo odkrytych ciał niebieskich otrzymało miana, z czego 30 na cześć naukowców Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Wśród nich znaleźli się dr Krzysztof Langer, Emil Villaverczy i magister Monika Kamińska.
2: Planetoidy znajdują się pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, jednak nie można dokładnie określić ich położenia, ponieważ pozostają w ruchu i poruszają się z prędkością nawet kilkunastu kilometrów na sekundę. I na ten serwis to już wszystko. Ostatni podczas tego aferanka o 9:57.

0: A na kalendarzu, jak sobie tak patrzę, to 29 dzień lipca, moi drodzy, to środa dzisiaj.
1: To by się zgadzało, a imieniny dzisiaj obchodzi Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego życzymy.
0: Światowy Dzień Tygrysa mamy również zapisane. To oznacza, że przypominam wam, że pytamy o najgorsze zdrobnienia, moi drodzy. Mój ty tygrysku, moje pieniążki i tak dalej, można by wymieniać, ale nie będziemy tego ani sobie, ani wam robić. Około Dnia Świętej Marty ze żniwami już nie żarty, to przysłowie numer jeden.
1: A przysłowie numer dwa, około Świętej Marty, płać za żniwo, dawaj kwarty.
0: No i jeszcze trzecie się zmieści. Święta Marta wodzi głód do czarta. A za chwilę informacje.

0: 9:04 na naszych zegarach już w tej chwili właśnie, a my zaglądamy do przeglądu wydarzeń. Co w Poznaniu słychać?
1: Tak, moi drodzy, co w Poznaniu i co w regionie. Zaczynamy od naszego miasta oczywiście. No i tak, i rozmawiamy od dawna tak naprawdę o nocnej prohibicji. Jedni są za, drudzy są przeciw. Ta nocna prohibicja została wprowadzana już w kilku miejscach w mieście, w kilku dzielnicach. No i planuje się rozszerzenie takiej nocnej prohibicji. Nie na kolejne dzielnice, moi drodzy, ale na całe miasto. Okazuje się, że tych głosów przeciw takiemu rozwiązaniu jest mniej, bo patrząc na raport z konsultacji społecznych w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na cały Poznań, 83% uczestników tych konsultacji było za. To wielu z nich zażądało dodatkowo bardziej radykalnych rozwiązań. Wśród nich było wydłużenie godzin zakazu oraz cofnięcie możliwości picia alkoholu nad wartą, więc nie tylko nocna prohibicja w takich godzinach, jak mamy teraz od godziny 22 bodajże do godziny 6 rano, z tego co pamiętam. To dodatkowo wydłużenie tych godzin, prawdopodobnie koło godziny 20, na przykład do 6, albo to te poranne godziny, żeby mogły zostać przedłużone, a dodatkowo, żeby nad wartą alkoholu pić nie można było. Uwaga! I dodatkowo Przemysław Plewiński irytuje się, że to wszystko może się nam niestety rozmydlić. Przewodniczący Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa na ten temat się wypowiada. Mówi, że urzędnicy przesuwają pracę nad rozszerzeniem nocnej prohibicji, no i przez to cały ten temat się rozciąga, a ludzie tematem koniec końców mogą przestać się po prostu interesować. No tak to ludzko może wyglądać. Zapowiada dodatkowo Przemysław Plewiński interwencję na ten temat, bo jeżeli ponad 80% osób, które uczestniczyły w konsultacjach społecznych, opowiedziało się za zakazem sprzedaży alkoholu w całym mieście, no to o czymś to świadczy. Cytat. Nad czym jeszcze mamy myśleć? Moglibyśmy dalej rozmawiać, gdyby w konsultacjach okazało się, że mieszkańcy są przeciw. Przy tak jednoznacznym wyniku nie ma już o czym dyskutować.

0: Dawać. Tak Plewiński na łamach Gazety Wyborczej się wypowiada. No i dodatkowo pyta o terminy. Mieszkańcy są za prohibicją, a terminów nadal brak. Prace niby mają trwać. No ale nie wiemy, jak te prace będą przebiegały i do czego te prace koniec końców doprowadzą, bo ewidentnie jest jakiś opór.
1: Ja z kolei przejdę do Festiwalu Tradycji Poznańskich, który ruszy już dzisiaj i potrwa do 2 sierpnia. A to ten właśnie festiwal oraz 31. Święto Bamberskie. A w programie czytamy o tym, że tam znajdziemy darmowe plenerowe koncerty, spacery z przewodnikiem, gry miejskie oraz potańcówkę na świeżym powietrzu.
0: Ja na taką potańcówkę na świeżym powietrzu to bym się chętnie wybrał.
1: A rozumiem, że jesteś fanem takich też klimatów.
0: Mam nadzieję, że padać nie będzie. To wszystko, moi drodzy, od dzisiaj, czyli od 29 dnia lipca do 2 dnia sierpnia. Festiwal Tradycji Polskich 31. Festiwal Tradycji Polskich i 31. Święto Bamberskie będzie się odbywało.
1: Główną atrakcją w ogóle ma być niedzielny barwny korowód bamberski, który przejdzie również i przez Stary Rynek. Jeśli chodzi o cały harmonogram, tam znajdziemy jeszcze, no chociażby dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich prelekcja w świecie Marii Wicherkiewiczownej, połączona z unikalnym pokazem jej autentycznych rękopisów. No i ten harmonogram jest spory. Polecam zajrzeć zainteresowanym. Co tam słychać? No my obiecywaliśmy również zajrzeć do tej dzikiej strony Poznania. Oprócz tego, że o 7, o 8.30 to i teraz właśnie tam zaglądamy.
0: Tak, moi drodzy, bo wiewiórki zostaną są wypuszczane w Poznaniu na wolność. I to nie takie wiewiórki, co myśmy sobie wyhodowali po prostu w zamknięciu, ale takie wiewiórki, które musiały przejść rehabilitację w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt.
1: No one w ogóle zostały rehabilitowane z racji tego, że niektóre z nich były po kolizjach z samochodami lub po innych urazach, a inne straciły matki. No i bez fachowej pomocy nie miałyby szans na przeżycie. One mają być właśnie wypuszczone w piątek o godzinie 12 przy pomniku zakochanych na Cytadeli. No jak pięknie się to składa.
0: O, czyli nawet chyba będzie można pooglądać takie wydarzenie. 20 wiewiórek na wolność zostanie wypuszczonych. No i tym samym, moi drodzy, tymi dzikimi informacjami zamykamy przegląd wydarzeń z miasta, przegląd wydarzeń z regionu. No bardziej poznańskie dzisiaj było niż regionalne, ale tak czy tak udało się wszystko.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: A na 16 minut po godzinie 9, moi drodzy, nie informacja z Poznania, nie informacja z regionu, a informacja z branży muzycznej.
1: No i to właśnie przychodzi do nas Renata Ślecicka razem z Jakubem Magierą, ich slow foodem.
0: To lista aferowych nowości. Bardzo proszę.

0: Dobrze możecie się również bawić dzisiaj o godzinie 19 na koncercie Terror i Stick to Your Guns w klubie Dwa Progi, ponieważ my mamy dla was wejściówkę do rozdania.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, możecie pisać pod numer 7148, jeżeli chcielibyście powalczyć właśnie o to wydarzenie. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj pytamy o najgorsze zdrobnienia. No bo Dzień Tygrysa, to tak jakoś z tym tygryskiem połączyliśmy i z tymi pieniążkami również jakoś się tak to wszystko zgrało.
0: No tak, Miśku, jeszcze można mówić, jak jeszcze pszczółko? Pszczółko nawet nie brzmi tak źle.
1: To prawda, zdrobnienie pszczoły jest bardzo ładne. Do godziny 10 czekamy, macie jeszcze 40 minutek.

0: afera.com.pl. Tutaj nasza skrzynka mailowa, moi drodzy, piszecie. I piszecie również odpowiedzi konkursowe poza konkursem.
1: Rzeczy, chyba nie chcecie wygrać, mi się wydaje, po prostu. No cóż.
0: Rzeczy, której się nie spodziewałem, bo ani pieniążki, ani... Dobrze, my musimy też jakieś wymyślić, coś innego oprócz pieniążków.
1: Już dużo było. Komputerek. Komputerek jest jeszcze. Zabieram swój komputerek do pracki.
0: Jeśli chodzi o zdrobnienia, to moim ulubionym jest zdrobnienie nazwy Wielka Oceaniczna Plama śmieci, mianowicie zdrabnia się to na przykład na UK. Jest to jakaś odpowiedź.
1: Daleko idąca bardzo.
0: Ewidentna niechęć do Wielkiej Brytanii od Sławusia, który tego maila nam wysłał, i to nie ja zdrobniłem imię Sławek, tak. To sam pan Sławomir.
1: Pozdrowionka od Sławusia.
0: Zdrobnił imię Sławek. Dziękujemy bardzo serdecznie za pozdrowienia również. Mamy szczęście, że jesteśmy w Poznaniu, a nie w Wielkiej Brytanii.
1: To prawda, ale słuchajcie, nie jest tak, że musicie wytrzymać z nami z tymi zdrobnieniami do godziny 10.
0: Poczekaj. Mhm. Od teraz tylko z drobnionkami.
1: Proszkę, nie?

0: No dobrze, to w takim razie spróbujemy, moi drodzy. Proszę teraz zrobić wejście antenowe tylko z drobnieniami.
1: A więc wchodzę teraz i nie musiałem używać żadnych zdrobnień, więc jest dobrze.
0: Zdrobnionek.
1: Zdrobnionek, przepraszam. Przeproszonka wysyłam tobie. Jedno może być, wystarczy, bo ja nie wiem, czy więcej mogę.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Mój współprowadzący już nie będzie się odzywał do końca dzisiejszego poranka, moi drodzy. No, czasami tak bywa, że
1: chyba
0: trzeba
1: się
0: kogoś,
1: wolę nie odzywać już niż
0: że, trzeba kogoś z anteny zdjąć, żeby jakkolwiek to słuchalne było. A propos słuchania, no to my teraz schodzimy tak naprawdę i zaglądamy do tego, co w sporcie się działo. Podsumowanie tygodnia w doliczonym czasie.
1: Tam będzie o meczyku kolejorza w pierwszej kolejeszce Ekstraklasy i o dzisiejszym meczu rundy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów, o Warcie Poznań, o PSŻ-cie Poznań, o lekkoatletyce oraz o hokejku na trawce.
0: To prawie na 30 minut po 9.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Kilka minut dla sportu w eterze. Michał Rogoziński, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Start sezonu Ekstraklasy bez fajerwerków. Lech Poznań bezbramkowo zremisował z Krakowią w sobotnim domowym meczu pierwszej kolejki. Mistrz Polski był stroną prowadzącą grę, ale nie potrafił przebić się przez zagęszczony środek pola i niską defensywę gości. Po spotkaniu niewiele mówiło się o sytuacjach strzeleckich, za to sporo o ryzykownej interwencji Mateusza Lisa z 55 minuty. Golkiper kolejarza złapał piłkę, znajdując się nogami poza polem karnym, za co w pierwszej chwili obejrzał czerwoną kartkę. Ostatecznie analiza VAR wykazała, że futbolówka i ręka Lisa zmieściły się na linii. Ostrożny w ocenach był po tym spotkaniu trener Lecha Niels Frederiksen.
4: Dzisiejszy mecz i występ z mojego punktu widzenia nie były katastrofą ani czymś bardzo złym, ale nie były też idealne. Uważam, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić lepiej, zwłaszcza gdy gramy przeciwko drużynie, która dobrze się broni, ustawia nisko oraz maksymalnie ogranicza wolne przestrzenie.
3: Dziś Lech wraca do gry w Europie. Przy bułgarskiej podejmie duński Aarhus. To rewanżowy pojedynek drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Na wyjeździe kolejusz rozbił rywala aż 4-1 i jest zdecydowanym faworytem w meczu. Prezes Lecha Karol Klimczak podkreśla jednak, że przed rewanżem drużynie przyświeca jedno hasło.
5: Pokora, tak, no nic jeszcze nie zostało zdecydowane. To nie jest tak, że właśnie awansowaliśmy do kolejnej rundy. My sami pamiętamy nasze mecze chociażby z Fiorentiną. Na pewno Duńczycy przyjadą tutaj po to, żeby zmienić losy dwóch meczu i po prostu awansować i my musimy z pełną pokorą podejść do tego meczu, skoncentrowani, no i po prostu wygrać i grać dalej.
3: Pierwszy gwizdek o godzinie 19. Znacznie ciekawsza była inauguracja Zielonych. Warta Poznań uległa Polonii Bytom 3-4 w wyjazdowym meczu otwierającym sezon piłkarskiej pierwszej ligi. Pierwszego gola nowej kampanii Duma Wildy strzeliła sobie sama. W 15 minucie do własnej bramki futbolówkę skierował Oleksandr Azacki. Kwadrans później było już 0-2. Warta wyrównała po trafieniach Kacpra Lepczyńskiego i Marcela Stefaniaka. Bytomianie ponownie jednak odskoczyli na 2 gole, a Zielonych było stać już tylko na jedną bramkę Mateusza Stenka w doliczonym czasie drugiej połowy. Mimo porażki trener Poznań Maciej Tokarczyk dostrzega więcej pozytywów niż negatywów.
6: Szkoda wyniku, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby tym meczem budować siebie dalej. My jesteśmy drużyną, która ma wielu nowych zawodników, która trochę jest taka odnowiona. Potrzebujemy trochę czasu, żeby pewne automatyzmy wdrożyć. Ten czas działa na naszą korzyść.
3: Ze względu na trwającą przebudowę stadionu przed Radzy Dębiński, Warta będzie kontynuować swoje wyjazdowe turnę. W piątek zmierzy się ze spadkowiczem z Ekstraklasy Lechią Gdańsk. Początek meczu o 20:30. Zmieniamy dyscyplinę. Żużlowiec PSŻ-tu Poznań na podium krajowego czempionatu. Antoni Mencel zajął 3. miejsce w sobotnim finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Na torze w Bydgoszczy junior Skorpionów uzbierał 10 punktów, a w biegu dodatkowym pokonał Kacpra Manię z Unii Leszno i Oskara Polucha ze Stali Gorzów. Walka o złoto była wewnętrzną sprawą miejscowych. Z kompletem 15 punktów triumfował Maksymilian Pawełczak. Drugi był Wiktor Przyjemski, który w bezpośrednim pojedynku spowodował upadek obu żużlowców Polonii. Poznański żużel ma co świętować. Antoni Mencel zdobył dla PSŻ-tu pierwszy medal krajowej rangi od 15 lat. W sezonie 2011 brąz mistrzostw Polski par klubowych wywalczyli Norbert Kościuch, Robert Miśkowiak i rezerwowy Adrian Szewczykowski. Jeżeli chodzi o młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski, trzeba sięgnąć jeszcze głębiej. W latach 2007 i 2008 odpowiednio 3. i 2. juniorem w kraju był Daniel Pytel. Radość zapewne będzie widoczna na Golęcinie jeszcze w niedzielę. Wtedy w meczu kluczowym dla układu tabeli drugiej Ekstraligi Skorpiony podejmą ROW Rybnik. Start o godzinie 13. Zostajemy na szczeblu krajowym, ale przenosimy się do Białegostoku. 9 medali AZS-u i 1 AZS-u UA. UAM to dorobek poznańskich lekkoatletów podczas odbywających się w weekend Mistrzostw Polski. Najlepiej stolica Wielkopolski wypadła w męskim rzucie młotem. 9 złoto w karierze zdobył Paweł Fajdek, a tuż za nim uplasował się Marcin Wrotyński. Srebro dla AZS-u wywalczyli również Mikołaj Pyszka w biegu na 200 metrów oraz członkowie męskiej sztafety 4x400 metrów. Dwa brązowe medale na 1500 i 3000 metrów z przeszkodami zdobyła Alicja Konieczek. Z jednym wrócili tyczkarz Paweł Pośpiech, 400-metrowiec Marcin Karolewski oraz sprinterki w sztafecie 4x100 metrów. Poznańską kolekcję uzupełnił wicemistrzostwo kraju Mateusza Nowaka z AZS-u UAM w chodzie na 10 km. AZS Poznań był trzeci w punktowej i ósmy w medalowej klasyfikacji mistrzostw. Najlepszy w obu rankingach okazał się AZS UMCS Lublin. Przechodzimy na arenę międzynarodową. Udane otwarcie Mistrzostw Europy II Dywizji zanotowała męska reprezentacja Polski w hokeju na trawie do lat 21. Na inaugurację turnieju, który w poniedziałek rozpoczął się na Politechnice Poznańskiej, biało-czerwoni rozbili Litwinów aż 11-0. MVP meczu został wybrany Henryk Wolsztyński, który podkreślał, że z biegiem rywalizacji będzie coraz trudniej.
7: Wydaje mi się, że Litwa to był właśnie jeden z gorszych rywali, oczywiście nie umniejszając im. No ale miejmy nadzieję, że my zachowamy taką samą skuteczność i formę.
3: Wczoraj z kolei Polacy pokonali Ukrainę 2-1. Tym samym są obok Irlandczyków i Włochów jedną z trzech niepokonanych reprezentacji. Z tymi rywalami biało-czerwoni zmierzą się na zakończenie turnieju. Tymczasem dziś o godzinie 19 podejmą Chorwatów. Mistrzostwa Europy potrwają do soboty. A na koniec dzisiejszego Dolicianego Czasu mam dla Was zaproszenie na kortę przy ulicy Noskowskiego. Tam rozpoczyna się właśnie tenisowe Grand Prix Wojciecha Fibaka. To już 50. edycja jednego z najważniejszych turniejów młodzieżowych w kraju. Za nami dwa dni zmagań w eliminacjach. Dziś o godzinie 10 ruszy turniej główny, a jego triumfatorów poznamy w niedzielę. Na obiekcie AZS-u zaprezentują się najzdolniejsi polscy tenisiści do lat 18, choć turniejowe jedynki przyjechały z zagranicy. Wśród chłopców to Hindus Tavish Pahwa, a wśród dziewcząt Dunka Caroline Hermans. Wstęp na cały turniej jest wolny. To wszystko na dziś. Dolczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18.00. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
8: Autopromocja.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
10: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
8: Autopromocja. Aferanek.

0: Moi drodzy, tak chciałoby się o poranku zajrzeć na te poznańskie ulice i zobaczyć, gdzie są korki, gdzie są jakieś utrudnienia. No ale przez to, że są wakacje, to tak, spoglądając na mapę miasta Poznania, to tak te korki trzy po trzy można by było wymieniać. Ulice zapchane... No właśnie, tak 50-50, samochodów dużo, mało, też tak 50-50 albo nawet 40-40, no i za bardzo nie ma o czym powiedzieć, chyba że się jakieś zdarzenie drogowe wydarzy. No i tak, na skrzyżowaniu ulicy Marcelińskiej i na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej kolizja, wypadek dwóch pojazdów, nikt na szczęście nie ucierpiał, no ale tam może się korkować, tam mogą się samochody piętrzyć, skrzyżowanie ulicy Marcelińskiej i ulicy Grochowskiej. Jeżeli wy macie więcej szczegółów na ten temat, no to dajcie nam znać 618750213. Z tych 50-50 to właśnie to jest to pierwsze 50.
1: No żeby to tak nie brzmiało, że my chcemy tych korków, oczywiście nie i oby tych wypadków kolizji nie było, no ale cóż, to chyba dobrze, że w trakcie wakacji tych korków aż takich nie ma ani rano, ani po południu tak naprawdę. Tak zerkam na te mapy, chyba Rondo Bornicka w stronę wschodnią, jeśli chodzi o Lechicką ulicę, tam korkują się najbardziej. No ale to jak to rondo, a reszta to wygląda na to, że to po prostu są światła. No w razie czego, tak jak Kamil powiedział, dzwońcie do nas i dawajcie nam informacje z druku.

0: No tak, moi drodzy, a jeżeli was denerwuje na przykład stanie na ulicach w korkach, chociaż tych korków to mało, ale no, w sezonie szkolno-studenckim to delikatnie więcej ich się piętrzy, no to można sobie pobiegać i nie można powiedzieć, że ach, tu mnie plecy bolą, a tu mnie kolano boli, a tu mi się nie chce. Nie, trzeba po prostu wziąć się w garść i biegać, jak jedna z 88-latek, która biega na przykład maratony i Ranmagedony.
1: No na przykład właśnie ona, 88-latka, słuchajcie, i ona zaczęła biegać wcale nie wcześniej. I to nie znaczy, że ona była już taka, że tak powiem, wyrobiona biegowo, czy miała super kondycję.
0: Że całe życie trenuje.
1: Właśnie, od dziecka i tak dalej, bo zaczęła biegać dopiero w roku 2018. Pierwszy występ wtedy miała z przeszkodami. Zaliczyła w 2018
0: roku. No to na 80. urodziny.
1: No właśnie.
0: Zacząć biegać Ranmagedony. To jest naprawdę bardzo ciekawe życiowe, bardzo ciekawy życiowy cel. Chociaż wydaje mi się, że można by było to zacząć robić już wcześniej. Uwaga! Dewiza tego jest jedna. Ruszaj się, bo zerdzewiejesz.
1: Dokładnie, tak ona też poleca. No, a co, jak u ciebie wygląda to z biegami w takim razie?
0: No mnie kolano boli.

0: No tak, a propos, moi drodzy, połączeń międzynarodowych i a propos tych wysp, o których już dzisiaj mówiliśmy bardzo zdrobniale, no to Arek do nas napisał, że pozdrawia z UK, z Gloucester, właśnie razem z aferą tam, w tamtym miejscu. To dobrze, no, że nas tak daleko słychać, tyle powiem.
1: No to fajnie, jeśli fale tak niosą rzeczywiście 98,6 w świat, świetnie, no ale ja się obawiam, że Arek ze Sławusiem, czyli Areczek, może tak, ze Sławusiem, mogą mieć jakiegoś bifa, skoro Sławek nie lubi Wielkiej Brytanii i UK i tak dalej.
0: A może chłopaki się spotkają, może chłopaki sobie to wszystko przegadają na spokojnie, jakoś to wszystko wyjdzie na dobre każdemu. aferanek@afera.com.pl do godziny 10:00. Zapraszamy.
1: No miejmy nadzieję, że po całej rozmowie powiedzą, że jest mi dobrze, tak jak Julie Fox, którą mogliście już słyszeć na naszej antenie. Za nami właśnie ta nowość. No a teraz domek z sauną. Tam też chłopacy w razie czego mogą się pogodzić.

0: duet Zuzanna Pobłocka-Bulczak oraz Paulina Bernard już w studiu. Cześć wam.
1: Cześć, cześć.
0: Nie pierwszy i nie ostatni raz dzisiaj. Bo o godzinie 16 jeszcze się pojawicie.
1: No zgadza się, tak, tak.
0: I to już nie w serwisach informacyjnych, ale w prowadzeniu hurtowni. Także zapraszamy też na tą godzinę, jeśli chcecie posłuchać dziewczyn. No ale warto posłuchać oczywiście też serwisu informacyjnego, który już na 3 minuty przed godziną 10.

0: Kabulczak i Paulina Bernard. Zapraszamy. Kładka pieszo-rowerowa łącząca Poznań z Czerwonakiem już otwarta. Przeprawa ma umożliwić szybsze poruszanie się z przedmieść do miasta, stać się miejscem rekreacji, a także przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.
1: Na inwestycje złożyło się kilka instytucji.
2: Prace rozpoczęły się wiosną zeszłego roku, 2 kwietnia podpisaliśmy umowę. Wartość inwestycji to jest 14 milionów złotych, z czego Unia Europejska poprzez Stowarzyszenie Metropolia Poznań dołożyło prawie 10 milionów złotych i po 2 miliony z budżetu miasta Poznania i z budżetu gminy Czerwonak.
1: Wyjaśnia wójt gminy Czerwonak Marcin Wójtkowiek.
0: Kładka, podobnie jak ta w Owińskich, może stać się miejscem turystycznym, ponieważ prowadzi do Puszczy Zielonki.
3: Głos natury na 98,6.
1: Zamiast dawnego amfiteatru na Cytadeli powstanie ogród miododajny. Przestrzeń zapełni 10 tarasów roślin przyjaznych owadom.
4: W ogrodzie będą rośliny stanowiące źródło pożywienia dla pszczół. W sumie kompozycje stanowić będzie ponad 80 gatunków bylin, docelowo w sumie ponad 11 tysięcy sztuk roślin. Bylinom towarzyszyć będą też krzewy stanowiące szkielet i wzbogacenie kompozycji. Pojawi się też kilkanaście drzew.
0: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ogród zostanie podzielony na 14 sekcji, które stworzą efekt gradientu kolorów.
1: Linie oddzielające barwy kwiatów będą kształtem nawiązywały do fal ultradźwiękowych, za pomocą których komunikują się pszczoły.
0: Projekt ogrodu zostanie wkomponowany także w wyremontowany najwyższy taras amfiteatru razem z jego charakterystycznymi bocznymi ścianami.
1: Zbliżają się pierwsze koncerty festiwalu Na Falach. Wydarzenie odbywać się będzie nad Strzeszynkiem i nad Jeziorem Maltańskim od 31 lipca do 25 sierpnia.
0: Kolejno w piątek i sobotę zagrają Oskar Cyms i Mary z Polski. W późniejszych datach nie zabraknie również występów Roxy Węgiel czy Dawida Kwiatkowskiego. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach festiwalu, wstęp jest darmowy.
1: Szczegółowe informacje o programie możecie znaleźć na stronie internetowej i mediach społecznościowych wydarzenia.
3: Radio Afera. Pociąg do informacji.
0: Będzie więcej pociągów z Poznania nad morze i do Warszawy, ale niestety dopiero po wakacjach. Obecnie do Gdyni odjeżdża 13 pojazdów dziennie.
1: Ta liczba w okresie wakacji i urlopów okazuje się niewystarczająca. Kupienie miejsca siedzącego z kilkudniowym wyprzedzeniem nierzadko graniczy z cudem. Tym bardziej, że z roku na rok liczba pasażerów kolei wzrasta. Na trasie Poznań-Trójmiasto jest to różnica aż 16% względem ubiegłego roku.
0: Ku uciesze użytkowników tych połączeń, PKP Intercity zapowiedziało aż 4 nowe pary pociągów do Warszawy i tyle samo nad morze przez Bydgoszcz. Zmiana ma zostać wprowadzona w grudniu.
1: I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Życzymy miłego dnia i słyszymy się jutro o 6.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 na zegarku wybiła, a to oznacza, że po raz kolejny i ostatni witamy się z Kurą.

0: Mamy środa, więc najważniejsza informacja to...
1: To, że mamy dwa dni do weekendu,
0: moi. Oczywiście. 29 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzi Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, Faustyn, Antoni, Prosper, Lucyla i Simplicjusz.
1: Bardzo pięknie dziękuję za tę wspaniałą i długą listę. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Tygrysa w kalendarzu. Jeżeli chodzi o przysłowia, to proszę bardzo po jednym. Około Dnia Świętej Marty ze żniwami już nie żarty.
0: Około Świętej Marty płać za żniwo, dawaj kwarty.
1: Święta Marta wodzi głód do czarta.
0: Mówisz, że po jednym, a ty dwa sobie wziąłeś, jak to jest?
1: No, ale tak na zmianę miało być, a to mi dokładnie chodziło.
0: No,
1: moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami od godziny 6:30. Do zwycięzcy konkursu, który wybrał

0: Simon Jones, basista grupy The Verve.
1: Tak, człowiek, który również z Gorillaz sobie pograł, człowiek, który dodatkowo w tym The Verve backing wokale śpiewał, no ale... Ale my stwierdziliśmy, że nie będziemy jakoś się zagłębiać w twórczość. Zagramy klasykiem. No bo to najpiękniejszy klasyk na świecie, Bittersweet Symphony, na sam koniec, moi drodzy. To The Verve. Dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie idziemy spać, nic się bujać.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Słuchasz.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
8: W środę o 20.
6: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja.
9: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Get yourself locked in to bump and grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli tak jak ja jeszcze czekacie na urlop, albo o zgrozo właśnie wróciliście ze swojego, to mam dla was dobrą wiadomość. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i opowiem wam, że w mieście nie trzeba się wcale nudzić.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czasem jedna przyjaźń potrafi poruszyć cały świat, a żeby się o tym przekonać, wystarczy letni wieczór i dobry film pod gołym niebem. W ramach Lata z animacją, jednego z cykli Lata z estradą, będzie można zobaczyć wyjątkową animację Studia Ghibli. Ponio to opowieść o niezwykłej przyjaźni pięcioletniego Susukę i magicznej rybki, córki władców podwodnego świata. Kiedy rybka postanawia zostać człowiekiem, równowaga natury zostaje zachwiana, a bohaterowie muszą zawalczyć nie tylko o swoją przyjaźń, ale także o losy całego świata. To ciepła, pełna wyobraźni historii legendarnego studia, która zachwyca widzów niezależnie od wieku. Park Górczyński, godzina 21. A jeśli zamiast lekkiej animacji macie ochotę na coś bardziej kameralnego i skłaniającego do refleksji, Lato z estradą ma także propozycję dla was. After Sun to film dla tych, którzy cenią subtelne historie i emocje ukryte między słowami. Bohaterką filmu jest 11-letnia Sophie, która spędza wakacje ze swoim rozwiedzionym ojcem w tureckim kurorcie. Po latach wraca do tych wspomnień, próbując na nowo zrozumieć ich wspólny czas. Debiut Charlotte Wells zachwyca wrażliwością i spokojnym tempem, a opowieść o relacji ojca i córki zostaje z widzem jeszcze na długo po seansie. Park Władysława Czarneckiego, godzina 21. A jeśli macie ochotę na coś innego niż kolejny głośny koncert, warto zwrócić uwagę na tę propozycję. W ramach Lata z estradą ruszy nowy cykl Baroque and Chill, który udowadnia, że muzyka sprzed kilkuset lat wcale nie musi być sztywna ani zarezerwowana dla filharmonii. Podczas koncertu usłyszycie kameralną muzykę barokową wykonywaną na instrumentach z epoki. Historyczne brzmienia połączą się z luźną letnią atmosferą, tworząc przestrzeń do odpoczynku i chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu. To propozycja zarówno dla miłośników muzyki klasycznej, jak i tych, którzy dopiero chcą odkryć jej mniej formalne oblicze. Container Art, godzina 19.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Panowie!
4: To jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A! Dobra! To na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Alt.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

tkliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Maszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Audycja Warehouse. Czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 20.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie idziemy spać, nic się pojawia.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Piekła, tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie bądź wściekła. Odgarnę piasek spod stóp twoich, rozprawię się z tym, czego się boisz. Jestem spragniony ciebie, sobą mnie poisz. Jestem spragniony ciebie.
1: Jestem spragniony.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materac.

0: Słońce zaszło,
1: ale energia może zostać.
0: Dlatego myślę o magazynie energii.
1: Dobry kierunek.
0: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
1: Właśnie tak.
0: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
1: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
2: Reklama.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli tak jak ja jeszcze czekacie na urlop, albo o zgrozo właśnie wróciliście ze swojego, to mam dla was dobrą wiadomość. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i opowiem wam, że w mieście nie trzeba się wcale nudzić.
0: Przynęta kulturalna.
2: Czasem jedna przyjaźń potrafi poruszyć cały świat, a żeby się o tym przekonać, wystarczy letni wieczór i dobry film pod gołym niebem. W ramach Lata z animacją, jednego z cykli Lata z estradą, będzie można zobaczyć wyjątkową animację Studia Ghibli. Ponio to opowieść o niezwykłej przyjaźni pięcioletniego Susukę i magicznej rybki, córki władców podwodnego świata. Kiedy rybka postanawia zostać człowiekiem, równowaga natury zostaje zachwiana, a bohaterowie muszą zawalczyć nie tylko o swoją przyjaźń, ale także o losy całego świata. To ciepła, pełna wyobraźni historia legendarnego studia, która zachwyca widzów niezależnie od wieku. Park Górczyński, godzina 21. A jeśli zamiast lekkiej animacji macie ochotę na coś bardziej kameralnego i skłaniającego do refleksji, Lato z estradą ma także propozycję dla was. After Sun to film dla tych, którzy cenią subtelne historie i emocje ukryte między słowami. Bohaterką filmu jest 11-letnia Sophie, która spędza wakacje ze swoim rozwiedzionym ojcem w tureckim kurorcie. Po latach wraca do tych wspomnień, próbując na nowo zrozumieć ich wspólny czas. Debiut Charlotte Wells zachwyca wrażliwością i spokojnym tempem, a opowieść o relacji ojca i córki zostaje z widzem jeszcze na długo po seansie. Park Władysława Czarneckiego, godzina 21. A jeśli macie ochotę na coś innego niż kolejny głośny koncert, warto zwrócić uwagę na tę propozycję. W ramach Lata z estradą ruszy nowy cykl Baroque and Chill, który udowadnia, że muzyka sprzed kilkuset lat wcale nie musi być sztywna ani zarezerwowana dla filharmonii. Podczas koncertu usłyszycie kameralną muzykę barokową wykonywaną na instrumentach z epoki. Historyczne brzmienia połączą się z luźną letnią atmosferą, tworząc przestrzeń do odpoczynku i chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu. To propozycja zarówno dla miłośników muzyki klasycznej, jak i tych, którzy dopiero chcą odkryć jej mniej formalne oblicze. Container Art, godzina 19. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Na zegarkach godzina 16, a to oznacza, że zaczynamy pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Witamy się z wami w to środowe popołudnie, a za konsoletą realizatorską dzisiaj Maurycy Mytych i przy mikrofonach
0: Zuza Pobłocka-Bulczak
2: i Paulina Bernard. Od razu życzymy wszystkim obchodzącym dzisiaj imieniny wszystkiego najlepszego, a jest to Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstantyn, Flora, Rufin, Serafina, Beatrice, Faustyn, Antonin, Prosper, Lucylla i Simplicjusz.
0: No, jestem ciekawa, ilu z was z tych imion jest po drugiej stronie faktycznie. Jeżeli po drugiej stronie są też jakieś tygrysy, to także pozdrawiamy, ponieważ dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Tygrysa. Zatem, jeżeli mamy jakieś tygrysy na pokładzie, to wszystkiego dobrego. Może ktoś z was sprawdzał na przykład swój zodiak chiński i macie znak tygrysa, to jest na przykład o was. No ale dobra, no poza tym, co się dzieje w kalendarzu, to dzieją się również rzeczy na świecie, czy też w naszym małym świecie, jakim jest Poznań, i o tym będziemy sobie w trakcie hurtowni oczywiście rozmawiać i rozmawiać między innymi z gośćmi. Kto będzie pierwszym z nich?
2: Pierwszym naszym gościem będzie pan Jacek Konieczny, czyli koordynator biegu Motyli, organizowanego już tej jesieni przez Hospicjum Palium.
0: A z kolei drugą gościnią, właściwie pierwszą w takim razie gościnią, o 17.45 będzie Dagmara Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich, która opowie trochę o zbliżającym się bamberskim święcie, 31. bamberskim święcie. Nie mogę się doczekać i jestem bardzo ciekawa, co też się będzie działo, i mam nadzieję, że podczas tej rozmowy się to okaże. No ale to są rozmowy, a poza tym w hurtowni oczywiście co? Informacje z Poznania, konkurs, który już za chwilę zapowiemy, i oczywiście pełno dobrej muzyki. Zatem zostańcie z nami, hurtownia do 18.00.

0: próbowaliście kiedyś tańczyć po cichu, a w zasadzie wtedy, kiedy dookoła was jest cicho, ale wy słyszycie muzykę w słuchawkach, bo właśnie na tym polega Silent Disco i tak się składa, że mamy dla was jedną wejściówkę podwójną na taką imprezę już w piątek, 31 czerwca na Placu Wolności.
1: No a jedna wejściówka podwójna to właściwie tak jakby dwie, czyli możecie zabrać swoje plus jeden, ukochane, nieukochane, to już oczywiście do was zależy, od was zależy, tak samo jak towarzystwa pragnął pewien bohater. Otóż mówiłyśmy o tym, że dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Tygrysa i niestety nie mogę powstrzymać się. Mój mózg nie potrafi znaleźć innych ścieżek niż skojarzenie z tygryskiem z Kubusia Puchatka. W związku z tym stwierdziłyśmy, że pytaniem konkursowym, dzięki któremu możecie wygrać wspomnianą wejściówkę na Silent Disco, swoją drogą polecam, top zabawa, jest pytanie, które brzmi, która postać z Kubusia Puchatka jest waszą ulubioną, no i dlaczego? Bo to uzasadnienie jest tak naprawdę tutaj kluczowe. Domyślam się, że jeżeli słuchają nas osoby dorosłe, to większość będzie odpowiadała, że jest Kłapouchym. No to tym bardziej uzasadnienie będzie tutaj grało rolę, kto zwycięży. No a co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę dostać?
0: Musicie wysłać do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na to pytanie konkursowe, które wam właśnie Zuzia zadała, a te SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
2: Autopromocja.
3: Get yourself locked into bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
5: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: miesięcznika. Miałaś kiedyś ciarki, będąc śpiącą?
1: Śpiącą? Tak, tak, zdecydowanie.
0: Tak?
1: No.
0: A mnie się nie zdarzyło.
1: Nie, to zdecydowanie, jak się jest śpiącym, to potrafią cię przechodzić takie dreszcze. I może właśnie to miał na myśli wykonawca i autor utworu, który teraz poleci, czyli nowości w Radio Afera. Mianowicie właśnie utworu pod tytułem Ciarki. Wykonawca nazywa się I'm Asleep. Więc może właśnie to uczucie, którego ty nie doświadczyłaś, towarzyszy mu na co dzień.
0: To już się nie mogę doczekać, żeby je poznać.
1: Sprawdźmy.

0: Z pewnością wiele razy usłyszeliście frazę, że amerykańscy badacze coś odkryli. No to dzisiaj zaczynamy od poznańskich badaczy. Poznańscy badacze nie tylko coś odkryli, ale nawet się stali obiektem, można powiedzieć, może nie tyle odkrycia, co pewnego fenomenu, tak to nazwijmy, ponieważ otóż mają swoje punkty na niebie. Nazwy właśnie otrzymało 200 nowo odkrytych planetoid i tak się składa, że część z tych planetoid otrzymała imiona naukowców z Wielkopolski.
1: No i całe szczęścia.
0: Tak? Nie no, bardzo dobrze, wiadomo. No i co takiego tutaj ciekawego możemy się dowiedzieć? No generalnie te ciała niebieskie to jest w sumie takie, takie trochę takie duchy, można powiedzieć, ponieważ one zostały nazwane, ale na dobrą sprawę nie do końca wiemy, gdzie są, bo one się ciągle przemieszczają. A jeśli chodzi o to, które dostały te wielkopolskie, powiedzmy, imiona i nazwiska, no to jest to niemal 30 planetoid. Otrzymały imiona takich badaczy jak dr Krzysztof Langer, dr Emil Villaverci i magister Monika Kamińska, którzy wszyscy są związani z Poznańskim Obserwatorium Astronomicznym. Zatem wydaje mi się to dosyć uzasadniony wybór nazw.
1: Tak, no z pewnością. No, kto inny jak nie naukowcy związany z obserwatorium, bo... No.
0: Tak, chodzi tutaj oczywiście o Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu, czyli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem ciekawa, jakie nastroje są teraz na samym UAM. Z pewnością wszyscy są bardzo dumni. Będziemy mogli teraz mówić na przykład, jak będziemy patrzyli w niebo, to będziemy mogli mówić na przykład, o zobacz, dr Krzysztof Langer się przemieścił.
1: O ile go w ogóle zobaczymy, bo te planetoidy poruszają się nawet po kilkanaście kilometrów na sekundę.
0: No to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak szybko się poruszają nasi badacze, ale jeżeli tak, no to faktycznie zasługują na swoje własne planetoidy.

0: No i robimy szybki look do kalendarium, do kalendarza. Już mówiłyśmy o tym, że jest Dzień Tygrysa, no ale przecież na tej dacie i na tym święcie się kalendarium nie kończy. Otóż w 1890 roku tego dnia zmarł Vincent van Gogh, którego podobno się wymawia zresztą Vincent van Gogh, więc jeżeli jest po drugiej stronie ktoś, kto lepiej się zna na tym temacie i może mnie pouczyć, to będę bardzo wdzięczna, jak ostatecznie powinnam wymawiać nazwisko tego wybitnego malarza, który chyba niestety trochę mu się oberwało od popkultury, bo po prostu teraz faktycznie jego obrazy są na wszystkim, na czym się da. No ale powiedzmy, że abstrahując od tego, no to oczywiście bardzo ciekawa postać. A co ty ciekawego tam masz?
1: Ja trochę chciałabym się cofnąć w czasie i wrócić do czasów insurekcji kościuszkowskiej, bo już w 1794 Polacy zwyciężyli w bitwie pod Sałatami. I tak sobie pomyślałam, że to musiał być rzeczywiście trudny przeciwnik, bo wszyscy, którzy kiedyś byli na diecie, pewnie wiedzą, że z sałatą to nie jest równa walka.
0: Badums. No dobra, no to w takim razie ty masz o czymś pozytywnym, ja o śmierci. No niestety...
1: No to się uzupełniamy.
0: Tak, tak. Niestety o kolejnej śmierci za chwilę powiemy. Może nie ma trochę z czego śmieszkować, ale jeszcze takim ostatnim rzutem na taśmę złożymy życzenia tako Hemingwayowi, czyli Filipowi Tadeuszowi Szcześniakowi, ponieważ w 1990 roku się tenże pan urodził tego dnia, także wszystkiego dobrego.
1: 100 lat.
0: No a już abstrahując od urodzin, wracamy niestety do śmierci, ponieważ akurat dzisiaj, zatem nie cofamy się w czasie, zostajemy w teraźniejszości, dzisiaj zmarł niestety Kawiński, czyli DJ, francuski DJ, twórca muzyki również elektronicznej, którego właśnie z tej okazji w ramach uczczenia teraz zagramy.

Jeśli wracacie teraz do domu, na przykład z pracy, czy z jakiejś aktywności, powiedzmy, dziennych, no to na pewno to, co nas was teraz najbardziej interesuje, to jest sytuacja na drogach. No dobra wiadomość jest taka, że nie wiadomo mi nic o żadnych szczególnych wydarzeniach, o jakichś wypadkach, czy jakichś korkach, że tak powiem, nadzwyczajnych. Są bardziej takie, że tak powiem, standardowe, jeśli chodzi o godziny szczytu. Z pewnością ulica Głogowska, niestety, no można powiedzieć, że prawie na całej długości się korkuje. Tak, i to myślę, że w obu kierunkach, chociaż więcej chyba zdaje się oczywiście z Poznania, w kierunku od Poznania. Natomiast ciekawe jest to, że na ulicy Obornickiej korkuje się właśnie kierunek do Poznania. Zatem ciekawe, tutaj tyle osób po południu zjeżdża sobie do centrum. Mniej więcej się korkuje ten kierunek tak od ulicy Szarych Szeregów do Hulewicza, tak powiedzmy. No i również na wysokości całego Suchego Lasu, też właśnie o dziwo bardziej w kierunku do Poznania. A jeśli chodzi o inne miejsca, to szczerze mówiąc, no trochę się korkuje tam, gdzie są remonty, na przykład Rondo Starołęka, albo na przykład ulica Kraszewskiego, natomiast nie dzieje się nic takiego nadzwyczajnego. Jeżeli wy coś takiego widzieliście, to oczywiście możecie do nas dzwonić na 618 75 02 13 i wtedy z przyjemnością poinformujemy innych, żeby omijali jakieś trudne miejsca. No, a tak poza tym to gramy dalej.

0: No taka piosenka mogłaby przeszkadzać sąsiadom, jakby się ją za głośno puściło.
1: Mogłaby zdecydowanie. Ja przepraszam, taka jestem nadgorliwa, bo już chciałam pytać słuchaczy o to, jaka jest ich ulubiona postać z Kubusia Puchatka.
0: Tak, tematycznie. Głośna muzyka, Kubuś Puchatek. No tak, o dziwo się to łączy. I miałyśmy obie, powiedzmy, podobny krąg tematyczny. Chciałyśmy poruszyć tylko od innych stron, ponieważ chciałyśmy oczywiście zaprosić was do udziału w konkursie, w którym możecie wygrać podwójną wejściówkę na Silent Disco. Stąd to jakby to moje mówienie o zbyt głośnej muzyce. A to, co powiedziała Paulina, to oczywiście jest nasze pytanie konkursowe na ten dzień, czyli na Dzień Tygrysa. A gdzie występował słynny tygrysek? Tygryfy, czytaj tygrys, czyli w Kubusiu Puchatku. W związku z tym pytamy was, jaka jest wasza ulubiona postać z Kubusia Puchatka, no i dlaczego?
1: Tak, i czekamy na SMS-y z waszymi odpowiedziami na numer 7148. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, ale musicie tam napisać afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć nam na to, jaka jest wasza ulubiona postać.
0: Czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 18, czyli do końca hurtowni, a potem kontaktujemy się oczywiście ze zwycięzcą.

0: Ja douczyłam się do sesji letniej, spędzałam w bibliotece tyle czasu, że myślałam, że zaraz tam zamieszkam. No i w sumie wtedy to nie byłoby wcale takie złe rozwiązanie. W końcu jest tam wszystko, co przyda nam się też w naszym domu. Są tam różne meble, regały, krzesła.
1: Tak, właśnie się zastanawiałam, czemu męczysz nas mówieniem o sesji w wakacje, ale jest ku temu powód, ponieważ tak się składa, że wymienione przez Paulinę meble Biblioteka Raczyńskich rozdaje niemalże za darmo. Chciałam powiedzieć właśnie rozdaje, ale nie do końca. Mianowicie można taki mebel z biblioteki przygarnąć za symboliczną złotówkę, więc przyznacie, że jest to...
0: jest to fajna opcja.
1: Deal warty uwagi, tak powiedzmy, tak, zdecydowanie. No i chodzi tutaj o meble konkretne z filii Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Wronieckiej. One się znajdują w kamienicy. No, haczyk tutaj za ten prawie że bezcen jest taki, że trzeba niestety te meble samemu rozmontować, rozkręcić i znieść, a w tej kamienicy nie ma windy. Zatem jeżeli to was powstrzymuje i nie macie jakich przewieźć, to może ogłoszenie nie do końca jest do was adresowane, ale jeżeli znajdziecie kogoś, kto wam pomoże przewieźć taki mebel, no to jak najbardziej. Szczegóły całej akcji znajdziecie chociażby na stronie poznanie.pl, ale także możecie zadzwonić do działu organizacyjno-administracyjnego Biblioteki Raczyńskich i tam się dowiecie wszystkiego na temat rozdawki mebli.

0: Przyszedł czas na pierwszą rozmowę naszego dzisiejszego programu, a będziemy rozmawiali o 9. już edycji Biegu Motyli, organizowanego tej jesieni przez Hospicjum Palium. I ze mną jest już koordynator tego wydarzenia, pan Jacek Konieczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Bardzo cieszę się, że się dzisiaj słyszymy. I tak na początku chciałam zapytać, na czym w zasadzie będzie polegał ten bieg, oprócz tego, że uczestnicy oczywiście będą biegali?
1: No myślę, że przede wszystkim tutaj ważna jest dobra zabawa dla całych rodzin, ale nie ukrywamy, że po raz dziewiąty będziemy również dzięki biegowi pozyskiwali środki na potrzeby Hospicjum Palium. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wystartować w roli zawodników, ale którzy również chcieliby się pojawić na terenie miasteczka biegowego jako kibice, też będziemy wdzięczni za doping. Jeżeli chodzi o potrzeby finansowe i cel w tym roku finansowy związany z biegiem, będziemy starali się pozyskać środki na modernizację, rozbudowę obecnej placówki hospicyjnej przy osiedlu Rusa. Także cel szczytny można nas wesprzeć zapisując się, ale też podczas samego biegu będzie można wziąć udział w loterii fantowej, do wygrania fantastyczne nagrody i to też będzie pewnego rodzaju wsparcie finansowe dla podopiecznych hospicjum właśnie.
0: No właśnie, to samo chciałam powiedzieć, że cel jest bardzo szczytny. Tak na moment chciałabym wrócić troszeczkę do historii tego biegu, bo ona jest dosyć ciekawa, ponieważ z inicjatywą wyszli to 9 lat temu licealiści.
1: Tak, to prawda. I to troszeczkę te tradycje staramy się podtrzymywać, dlatego że co roku wybieramy, czy też zapraszamy szkoły średnie, szkoły podstawowe również do udziału chociażby w takiej formie wolontariackiej biegu. Młodzież bardzo chętnie przyłącza się co roku. Staramy się, żeby co roku pojawiały się nowe osoby, które mogą miło spędzić czas, a przy okazji zrobić coś dobrego dla potrzebujących.
0: Skąd ta nazwa motyli? Dlaczego motyle?
1: No motyle od lat są takim symbolem hospicjum jako placówki, który to symbol ma przedstawiać odradzanie się i pewnego rodzaju nadzieję, która towarzyszy nieustannie osobom przebywającym w hospicjum, dlatego że jest to z jednej strony dom, ostatni dom dla osób ciężko chorych, ale z drugiej strony bardzo często zdarza się tak, że osoby, które przebywają w hospicjum w stanie ciężkim, no tyle potrafią wrócić do zdrowia, żeby funkcjonować później samodzielnie. Jeżeli jest potrzeba, oczywiście pojawiają się w placówce ponownie. Natomiast ten motyl jest takim symbolem właśnie wiecznego odradzania się, czegoś, co tak naprawdę się nie kończy, ale trwa czasami w zmienionej formie nieustannie.
0: To rzeczywiście piękna, no nie, myślę, że mogę powiedzieć, metafora. A to już jest 9. edycja. Jak zmieniało się zainteresowanie tym wydarzeniem przez to 9 ostatnich lat?
1: No, zainteresowanie wyraźnie rośnie. Oczywiście czas, kiedy wszyscy musieliśmy spędzać godziny, dni, miesiące w własnych domach, czyli czas pandemii koronawirusa, był takim czasem, kiedy musieliśmy nieco zmienić formułę biegu i można było wystartować wyłącznie wirtualnie. Natomiast no to już od paru lat wróciło wszystko do normy. Co roku uczestników jest więcej. Staramy się nowe formuły tego wydarzenia wymyślać co roku. No i w tym roku jest pewna nowość kolejna, czyli bieg motylków. Mm-hmm. Czyli oprócz biegu głównego dla całych rodzin, dla osób w różnym wieku, będą mogły wystartować też najmłodsze dzieci już od drugiego roku życia. Dla nich będzie specjalny, przygotowany dystans 100 metrów i trwają zapisy cały czas zarówno na bieg motyli, czyli ten bieg główny, i równolegle na bieg motylków, czyli te najmłodsze roczniki naszych dzieciaczków.
0: A czy ci te najmłodsze motylki dwuletnie rzeczywiście będą próbowały biegać, czy po prostu raczej jest nastawienie na to, że one przejdą to 100 metrów?
1: Tutaj nie obligujemy do tego, żeby przebiec rzeczywiście, żeby intensywnie poruszać nóżkami większymi czy mniejszymi, krótszymi czy dłuższymi. I to samo dotyczy tego biegu głównego, którego dystans z kolei wynosi 5400 metrów, czyli dokładnie jedno okrążenie wokół jeziora Malta w Poznaniu. I tam też nie obligujemy zawodników do tego, żeby biegali, można przespacerować ten dystans, można potraktować to jako trening nordic walking. Młodsze dzieci mogą również przejechać ten dystans na hulajnogach, czy też na rolkach. Jest to pełna dowolność, czasu jest wystarczająco dużo, dlatego że na to jedno okrążenie wokół jeziora można spokojnie przeznaczyć 90 minut, więc nawet osoby, które będą szły niespiesznym krokiem, na pewno w tym czasie zdążą do mety dobiec, dojść, dotrzeć.
0: To rzeczywiście brzmi jak świetna zabawa, której no właśnie przyświęca szczytny cel, a nie gdzieś tam rywalizacja, jak to zazwyczaj ma miejsce w takich biegach. A czy po tym biegu też będzie czas na jakąś integrację, na spędzenie miło czasu jeszcze w tych rejonach Jeziora Maltańskiego?
1: Tak, tutaj jakby łączymy kilka idei w tym biegu, dlatego że on po pierwsze, o czym mówiłem na początku, czyli dobra zabawa, forma rekreacji, sportu, ale będzie też całkiem sporo stoisk z tak zwaną profilaktyką zdrowotną, czyli będzie można sobie zmierzyć ciśnienie, będzie można rozmawiać o problemach zdrowotnych przy poszczególnych stoiskach i będzie oczywiście też część taka rekreacyjna dla dzieci, nie tylko, będzie fotobudka. Jednym z naszych partnerów w tym roku jest Akademia Judo, więc też będzie możliwość wykazania się zarówno przez dorosłych, jak i dzieci w różnym wieku na macie. Więc mnóstwo rzeczy się będzie działo wokół biegu podczas samych zawodów, aż do godziny 15, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeżeli nie wystartuje w samych zawodach, będzie mógł przyjść i dobrze, miło spędzić czas.
0: To naprawdę brzmi jak super forma spędzenia tego no jesiennego czasu do popołudnia, o może tak.
1: Tak.
0: Może szybko powiemy na koniec słuchaczom, kiedy i jak wziąć udział.
1: Bieg będzie miał miejsce 27 września, czyli już po okresie wakacyjnym, to jest ostatnia niedziela września, o godzinie 10 na młodsze dzieci, o 12 bieg główny, bieg motyli. Zapisy już trwają od praktycznie 1 czerwca i akurat tak się składa, że ostatnie 3 dni najbliższe 3 dni obowiązuje niższa opłata startowa, więc zachęcamy, żeby się przyjrzeć i dokonać zapisu, dokonać rejestracji, wnieść opłatę w formie darowizny na rzecz hospicjum. Zapisać można niezwykle prosto, wystarczy wejść na stronę biegu motyli, tam są wszystkie informacje, jest możliwość zarejestrowania się, opłacenia, domówienia sobie koszulki biegowej, między innymi. Jest to bardzo prosty sposób do sobie zorganizowania, więc zachęcamy gorąco, zachęcamy do pośpiechu, żeby nie przepłacać później, tylko jeszcze możliwie jak najtaniej tę rzecz uczynić.
0: W takim razie, jakbyśmy to powiedzieli potocznie, nic tylko korzystać. Ja bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim i waszym gościem był pan Jacek Konieczny, koordynator biegu Motyli Hospicjum Palium.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na starcie.

0: Zegary Radia Afera pokazują godzinę 17, a to znaczy, że zaczynamy.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: Do 18 jeszcze słuchamy i tworzymy hurtownię. Tworzymy oczywiście w składzie, który brzmi Maurycy Mytych i Zbigniew Siwek. To są nasi realizatorzy, a przy mikrofonach
2: Paulina Bernard
0: i Zuza Pobłocka-Bulczak. I tak jak powiedziałam, do 18 jeszcze z wami tutaj będziemy. Oczywiście afera się wtedy nie kończy, no ale my tak, a z nami gadanie o Światowym Dniu Tygrysa. Chyba, że, że inne osoby z afery również będą dzisiaj ten temat ciągnęły, ponieważ dzisiaj środa, 29 lipca, w kalendarzu oznacza to Światowy Dzień Tygrysa.
2: Ale oznacza to też imieniny. A dzisiaj obchodzą je Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Antonin, Prosper, Lucyla, Symplicjusz i Wilhelm.
0: Wszystkiego dobrego. Jestem ciekawa, ile osób faktycznie z tymi imionami nas słucha. Ale jeżeli słuchacie, to w sumie odzywajcie się, dawajcie znać, powiedzcie, czy miło, że dostajecie życzenia, czy nie. Oprócz tego, że życzyłyśmy już wszystkiego dobrego tygrysom, Symplicjuszom, Lucylom i paru jeszcze innym osobom, to oprócz tego życzymy wszystkiego dobrego, przynajmniej tak wybiegając w przyszłość, bambrom poznańskim, ponieważ już w najbliższą niedzielę będą oni obchodzili 31. święto bambrów poznańskich i właśnie z tej okazji porozmawiam o 17.45 na antenie z Dominiką Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Będziemy rozmawiać trochę zarówno o tym, co się będzie działo w niedzielę, jak też o tym, kim właściwie bambrzy są, bo może to nie jest taka powszechna wiedza. A oprócz tego, co jeszcze na antenie?
2: Pogotowie językowe o 17.30 i dużo dobrej muzyki, dlatego zostańcie z nami.

0: Paulina, jaki jest twój chiński znak zodiaku?
1: Kogut.
0: Ale super.
2: A twój?
0: Mój jest absolutnie wspaniały, ja mam smoka, więc wydaje mi się, że jak na chińskie znaki zodiaku, ten jest najfajniejszy. Natomiast właśnie wśród chińskich znaków zodiaku jest chociażby właśnie tygrys. Zatem dzisiaj wszystkie tygrysy zodiakary powinny się cieszyć, bo mamy dzień tygrysa. I właśnie z tygrysem związane jest nasze pytanie konkursowe w konkursie, który rozgrywamy podczas hurtowni na antenie. Co prawda nie jest to chiński tygrys w żaden sposób, ale jak najbardziej znany, bo chodzi o tygryska z Kubusia Puchatka. Właśnie do tego filmu, do tej książki nawiązuje nasze pytanie konkursowe, które brzmi: która postać z Kubusia Puchatka jest waszą ulubioną? No i oczywiście dlaczego?
1: A pytamy was o to dlatego, że rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na Silent na Wolności już w ten piątek, 31 lipca.
0: Lipca, jeszcze lipca. Jeszcze się kończy lipiec, sierpień dopiero przed nami. I oczywiście najciekawsza odpowiedź, którą dostaniemy do godziny 18, wygra takąże wejściówkę. Musicie wysłać odpowiedzi razem ze słowem afera, waszym imieniem i nazwiskiem. Wysyłajcie do nas na numer 7148. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze, to jest już z wliczonym VAT-em. No i mamy nadzieję, że osoba, która wygra, będzie się świetnie szampańsko bawić w powszechnej ciszy.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: przed chwilą miałam małe wątpliwości, czy mamy lipiec, ale teraz już wiem, że mamy go na pewno. A co ciekawe, lipiec to jest, to znaczy w zasadzie nie jest to ciekawe, jest to normalne, że lipiec to jest miesiąc letni.
1: Tak, ale może... Jest to siódmy miesiąc w roku, dokładnie, tak.
0: Tak, ale czy wiedzieliście, że mówiąc, że coś jest w lecie tego roku, można powiedzieć, że jest to latoś?
1: Przynajmniej ja nie wiedziałam, ale wie to na pewno Kamil Sosnowski, który tak właśnie zatytułował swój singiel, który swoją drogą nosi podtytuł właśnie Lipiec. Oczywiście nie bez powodu, ponieważ to właśnie jest jeden z utworów z nadchodzącej płyty, która właśnie według tej zasady jest skonstruowana, że każdy utwór ma związek z konkretnym miesiącem. Oczywiście lipiec jest siódmy, jak już ustaliłyśmy, również na tym nadchodzącym krążku. No i w takim razie sobie posłuchajmy, co też siódmy miesiąc i siódmy singiel z nadchodzącej płyty ma nam do powiedzenia. To jest Kamil Piwot i Latoś, czyli Lipiec.

0: A Boga.
1: Jak lato, to spacery po Cytadeli. No i dla wszystkich tych, którzy są ich fanami, mamy dobrą informację, a może złą. W zasadzie ja chyba nie mam zdania, nie wiem, czy ty masz zdanie na ten temat.
2: Przemilczmy może na razie tę kwestię.
1: Mamy po prostu informację, że na deskach dawnego amfiteatru powstanie ogród miododajny.
3: Wykonawca tej inwestycji przystąpił do prac rozbiórkowych. Wzgórze widowni zostanie przeprofilowane na potrzeby układu tarasowego tego ogrodu. Zachowana zostanie górna część dawnego amfiteatru. Do tego wykonawca zajmie się również konserwacją muru Rawelinu IV, czyli pozostałości po XIX-wiecznej fortyfikacji.
2: Tak. No, przepraszam cię. To mówiła pani Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. W sumie dosyć słusznie zapytałaś o to, jaka jest moja opinia, bo tak swoją drogą widziałam, że ludzie mają różne opinie na temat tego, że ten amfiteatr zostanie zamieniony w ogród. Natomiast sam w ogóle ogród został bardzo dobrze przemyślany. Ma pewną bardzo konkretną koncepcję i to również nam zdradzono.
3: Przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych barw po ciemniejsze, bardziej intensywne. Linie je wyznaczające będą prowadzone płynnie, co ma być nawiązaniem do fal ultradźwiękowych, którymi porozumiewają się pszczoły.
1: Obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe w tej niszczejącej scenie w północno-wschodniej części Cytadeli i ten teren w rejonie ulic na Stoku i na Szańcach pozostaje zamknięty dla spacerowiczów, więc w sumie to całkiem zła informacja dla spacerowiczów.
2: Tak zaczęłaś od tego, że lato, że spacery, a tutaj no kicha tak naprawdę. No jestem ciekawa, kiedy ten ogród ostatecznie tak zostanie ukończony. No i jaki to będzie efekt, jakie będą te ultradźwiękowe przejścia kwiatów, ale chyba faktycznie sceny letniej zawsze troszeczkę szkoda.

0: SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć. Teraz widzę, pokazałaś mi.
1: Już dzisiaj o godzinie 19:00 Stadion Lecha Poznań będzie wręcz przepełniony, myślę. Myślę, że wszyscy,
2: tak zakładam.
1: Myślę, że kibice nie mogą się doczekać tego wydarzenia. Jest to tym bardziej ważne, że jest to mecz taki... brakuje mi słowa.
2: No.
1: Taka jestem podekscytowana. Rewanżowy.
2: Okay.
1: Mecz rewanżowy z duńskim Aarhus GF. Mm-hmm. I jest on tym ważny, to znaczy myślę, że dla mnie jest on ważny trochę z innej okazji niż pewnie dla kibiców Lecha.
2: Tak.
1: Jeżeli wygramy ten mecz, to zmierzymy się my, fani Kolejorza, z Sabah Baku, dla którego gra Tymoteusz Puchacz, który jeszcze niedawno zaczynał grać w Lechu Poznań i teraz jest też obecnym reprezentacji Polski, więc wróci na murawę Lecha Poznań.
2: Myślę, że dla fanów Lecha to również jest ważny powód. Myślę, że wpisałaś się tutaj. Zresztą w ogóle jak zawsze mówimy o jakichś rzeczach dotyczących Lecha na antenie, to ja zawsze mam wrażenie, że ja tak mówię takie oczywistości, ponieważ z pewnością większość naszych słuchaczy absolutnie się orientuje w temacie. W związku z tym to, co teraz powiem, także nie będzie raczej dla was zaskoczeniem, ponieważ skoro mecz jest o 19:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, no to również możemy się spodziewać wzmocnienia komunikacji miejskiej. To jest oczywiście zawsze dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć transportem zbiorowym na mecz. I jeśli chodzi o zmiany przed meczem, no to przede wszystkim dotyczy to linii 6, linii tramwajowej, która od kursu o godzinie 18:33 do kursu o godzinie 20:33 z Miłostowa kursować będzie na wydłużonej trasie do pętli Unikowo. Natomiast więcej zmian i to większe wzmocnienie, dodatkowe kursy na liniach tramwajowych 1, 6, 13, 15 oraz na autobusowych 163, 191 i 193, to wszystko będzie się odbywało po meczu. Zatem po meczu to wzmocnienie jest większe i jeżeli was interesują te szczegóły, jeszcze się wybieracie, jeszcze nie wyszliście z domu, to w takim razie odsyłam was na stronę MPK Poznań, a także na stronę ZTM Poznań. Tam oczywiście wszystko jest wylistowane. A jeśli chodzi o otwieranie, że tak powiem, ulic po meczu, no to oczywiście zawsze się dzieje na bieżąco i jest zależne od służby nadzoru ruchu.

0: Paulina mi zdradziła na poza anteniu, że miała zawsze marzenie, aby zostać pogodynką, zatem teraz masz okazję.
1: Oj, no to dobrze, to muszę wejść w rolę. Uwaga, wchodzę. Zbliżają się upały i to dosyć groźne, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego województwa wielkopolskiego. Ostrzeżenia są 3 stopni, chociaż nas najbardziej interesują te tylko 2 stopni, bo
0: tylko. Takie tam upały, co za różnica.
1: Bo te będą występowały w Poznaniu i będzie to już w czwartek 30 lipca, czyli jutro. Temperatura będzie sięgała nawet 34 stopni. Z kolei w piątek do 36, a temperatura minimalna w nocy będzie wynosiła od 18 do 21 stopni Celsjusza.
0: Tak, dokładnie.
1: Jak mi poszło?
0: No dobra, zacięłaś się parę razy, ale powiedzmy, że ta wyimaginowana zielona mapa za tobą była całkiem ładna. To dotyczyło oczywiście Poznania, natomiast niestety część powiatów będzie miała do czynienia w najbliższych dniach z ostrzeżeniem, z upałami 3 stopnia, czyli z tym najwyższym poziomem upałów. Zatem jeżeli dzisiaj jedziecie sobie na mecz i będzie w miarę jeszcze wam chłodno w nocy, no to korzystajcie, zapamiętajcie to uczucie i przywołujcie je w najbliższych dniach. Jesteśmy w tym wszyscy razem.

0: tygrysy mogą być nowymi kameleonami?
1: No, nie mogą chyba zmieniać za bardzo swoich pasków, ale z pewnością służą jakoś tam kamuflażowi, więc w sumie nadają się do materiału, którego za chwilę posłuchamy, ponieważ mówiłyśmy przed chwilą o upałach, więc niestety prawdopodobnie będą jeździły po Poznaniu, oby nie, pogotowie. A my mamy dla was mniej tragiczne i mniej tragiczne również w skutkach pogotowie, zatem może nieco podreperujemy sobie język.
2: Pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30. Pani profesor, czym są asymilacje?
3: Czym są? Asymilacje, tak? Liczbę nogi, no to świetnie. Pochodzi z łacina assimilatio i wymienię tu co najmniej cztery znaczenia. To jest upodabnianie się, przyswajanie, wchłonięcie, szczególnie upodobnianie się pod względem, no, przykładowo narodowym, przyswajanie sobie pewnej kultury innego narodu. No my się też asymilujemy nieraz, no to jest tak jak mimikra, prawda? Chcemy się dostosować do środowiska, w którym się znajdujemy. Czyli całkowita, możemy mówić, proces asymilacji mniejszości narodowych w Polsce. W tej chwili mamy, obserwujemy to zjawisko współcześnie. Ale drugie znaczenie asymilacji to jest biologiczne.

0: no, asymilacja dwutlenku węgla. To jest taki prosty przykład znany ze szkoły chyba, tak? Jest biologiczny. Jest również rozumienie psychologiczne, to jest przystosowanie się jednostki do określonej grupy społecznej. To, co już tu wcześniej wspomniałam, ale to już jest takie psychologiczne rozumienie. Przez pojęcie sobie cech charakterystycznych dla grupy. No, żeby się nie wyróżniać, to próbujemy się asymilować w tej grupie. Asymilacja nowego ucznia w klasie. No, przyszedł nowy, no to może być odrzucony, wykluczony, ale on musi się dostosować do tej grupy. Asymilacja w nowym środowisku. To jest to znaczenie takie psychologiczne. No i czwarte znaczenie, które bym tu wymieniła, no to chyba najbardziej nas tu ze strony językowej będzie interesowało, to jest właśnie to językoznawcze, to jest proces fonetyczny, który polega na przystosowaniu się jednej głoski do głoski sąsiedniej. To może być wewnątrz wyrazu albo na pograniczu dwóch wyrazów. Kto dziś będzie z nas, to raczej będzie wtedy niepoprawne, jeżeli będziemy mówić, piszemy przez, ale wymawiamy przez. Szy, czyli p jest bezdźwięczne, ży jest dźwięczne, więc asymiluje się i upodabnia się do tego bezdźwięcznego p. Dalej ławka. No, czy będziemy próbować wymawiać ławyka? Nie, tylko ławka, nie. Prawda? Więc asymiluje się, upodabnia się do bezdźwięcznego k. W połączeniu przed tobą. Ty jest bezdźwięczne, dy jest dźwięczne. Więc też jest przed, nie przed, tylko przed tobą. Przed salą, przed salą, dy jest dźwięczne, ale sala bezdźwięczna, więc początek jest też mężczyzna. Często dzieci czy uczniowie popełniają błędy pisząc mężczyzna, no bo tak się wymawia. Piszemy dźwięczne ży i szy, to jest ta asymilacja. Boleść matki. Tu mamy bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ my jest dźwięczne, a si, ci bezdźwięczne, to tu jest podwójna asymilacja. Boleść i ci upodabnia się do dźwięcznego.
1: Czyli w sumie asymilacja to nie będzie to błąd, jak powiem, że synonimem będzie właśnie to upodobnienie w językoznawstwie zwłaszcza.
0: Tak, jest tak, upodobnienie.
2: Też jest bardzo ciekawe, że asymilować te głoski można różnie ze względu na to, gdzie mieszkamy, ponieważ mamy dwie wymowy poniekąd.
0: Krakowsko-poznańsko
1: i warszawsko.
3: Aferowe pogotowie językowe. Na

0: społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Silent Disco na wolności. Już w ten piątek. Nie wiem, czy wy tak samo jak ja i Zuzia nie możecie się doczekać tej imprezy.
1: Wyczytałaś to z mojej miny?
0: Tak.
1: No dobrze.
0: A jeśli nie, to
1: myślałam,
0: sobie
1: że
0: dopisałam.
1: Taka jestem nieprzenikniona. Nie, ja chętnie też bym się wybrała, jakbym mogła. Zdecydowanie polecam. Zresztą już mówiłam na początku tej audycji, że tak, Silent Disco top. Ono będzie w piątek. Dzisiaj jest środa to mała sobota. Jakby wszystko się zgadza. No. Anyways, mamy dla was faktycznie wejściówkę, podwójną wejściówkę na Silent Disco na Placu Wolności. To jest cykliczna impreza, ale my mamy dla was, no przecież prawda, że za darmożkę, także super. No w ramach konkursu SMS-owego, co oznacza, że trzeba wysłać jednak SMS-a, więc może nie całkiem za darmożkę, tylko za...
0: uczciwą cenę.
1: Za wykonanie czynności. Tak, numer do wysyłania wiadomości to 7148, koszt wiadomości to złoty 23 z wliczonym VAT-em, a treść wiadomości to...
0: afera. Imię i nazwisko, wasze oczywiście, oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytamy was o waszą ulubioną postać z Kubusia Puchatka, bo obchodzimy Dzień Tygrysa, a jest też coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli Kubusia Puchatka, jeśli tygryski, to my.
1: Okej, no to wtedy czekamy na wasze odpowiedzi z uzasadnieniem do godziny 18 i życzymy, żeby na Silent Disco w słuchawkach leciało hupaj, siupaj, łupaj, cupaj.
2: No, jak ja się czuję z tym wszystkim, to jest w sumie dobre pytanie, bo niby wszystko fajnie.

0: A z nami na antenie jest już pani Dominika Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cieszę się, że się słyszymy. Oczywiście słyszymy się nie bez powodu, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się w Poznaniu Festiwal Tradycji Poznańskich, a finałem, a także trochę drugą imprezą, wydarzeniem będzie pod koniec tego tygodnia Święto Bamberskie, 31. Święto Bambrów Poznańskich. No i z tejże okazji myślę, że warto się trochę nad tematem bambrów pochylić i przede wszystkim może powiedzieć słuchaczom, bo może nie dla wszystkich to jest takie oczywiste, kim właściwie są bambrzy.
1: Bambrzy są w Poznaniu już ponad 300 lat. Przybyli tutaj na zaproszenie władz miasta. Na początku XVIII wieku Poznań doznał tragedii. Należące do miasta wsie zostały zniszczone w trakcie wojny, a później wyludnione na skutek ciągnącej się za tutaj przemarszem wojsk zarazy. W związku z tym magistrat, czyli władze miasta, szukały osadników, którzy zechcieliby się tutaj osiedlić i podnieść z tego zniszczenia wsie, które do tego miasta należały. No i poszukiwali długo, daleko, rozsyłali odezwy w różne miejsca. Jedna z takich odezw trafiła właśnie do Bambergu, który znajdował się we Frankonii. Miasto słynęło z ogrodników. Do dzisiaj jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO właśnie ze względu na te ogrody, które znajdują się dosłownie w samym centrum starej zabudowy średniowiecznej miasta. No i stamtąd do Poznania przybyli ci pierwsi ogrodnicy, których potem mieszkańcy Poznania zaczęli nazywać bambrami. Pierwszym miejscem, w którym się osiedlili, był Luboń i miało to miejsce podpisanie kontraktu 1 sierpnia 1719 roku. Stąd też nasze święto odbywa się zawsze w pierwszy weekend sierpnia.
0: Mam wrażenie, że bambrzy w Poznaniu to jest taka bardzo widoczna grupa, bardzo taka zespolona z tym miastem. Chyba dobrze się tutaj poczuli.
1: No oczywiście zostali też przez tą społeczność zaakceptowanymi. Tworzyli to miasto przez 300 lat, wpisując się i to w działanie niepodległościowe, ponieważ sami dosyć szybko się spolonizowali. Tworzyli tutaj nie tylko tą, powiedzmy, przestrzeń wiejską, ale z czasem, kiedy miasto zaczęło się rozrastać, na przykład wsie takie jak Wilda, Dębiec, Jeżyce, Rataje przekształciły się w dzielnice miasta, no to włączyli się w życie tego miasta już na przykład w zawodach miejskich jako strażacy, bibliotekarze i tak dalej. No a są widoczni, myślę, że jest to w dużej mierze zasługa Towarzystwa Bambrów Poznańskich, no i pani profesor Paradowskiej, która w nam 30 lat temu z haczykiem reaktywowała bardzo mocno te tradycje bamberskie i obecność stroju w mieście, bo myślę, że ten strój jest takim chyba najbardziej rozpoznawalnym elementem tradycji bamberskiej, zaraz obok tej studzienki na Starym Rynku. Mhm.
0: Tak, no strój jest faktycznie bardzo charakterystyczny i bardzo piękny. Zostało wspomniane właśnie liczba 30 z hakiem, no i faktycznie w najbliższy weekend właśnie 31. Święto Bamberskie będzie się odbywało. Co to oznacza? Co się będzie działo? Czego możemy się spodziewać po takim święcie?
1: Z naszej strony serdecznie zapraszamy najpierw w sobotę 1 sierpnia na Dębiec, czyli do dzielnicy, do której kiedyś przybyli bambrzy. Dzisiaj mamy tam Park Poznańskich Bambrów i obok tego parku na placu przy parafii pod wezwaniem Błogosławionej Poznańskiej Piątki na Dębcu, to jest ulica Orzechowa, będziemy mieć piknik z bambrami. Zagra dla nas orkiestra Dęta z Rokietnicy. Będzie trochę blubrania po naszemu, czyli opowieści bamberskie w gwarze. No i myślę, że taka piknikowa atmosfera w sam raz dla rodzin z dziećmi, może dla seniorów, którzy będą mogli usłyszeć opowieści starych bambrów na żywo w naszej gwarze. Natomiast główne obchody będą w niedzielę, 2 sierpnia. Zaczynamy korowodem bamberskim, myślę, że już dosyć dobrze znanym wydarzeniem tutaj u nas na początku sierpnia. Zaczynamy na ulicy Mostowej, stamtąd korowód przejdzie na Stary Rynek. Pod ratuszem zostanie odczytany właśnie tekst tego kontraktu, o którym wspominałam, to już jest taka nasza tradycja. Później przyozdobimy studzienkę bamberki girlandą. W kolorach biało-czerwonym to tutaj mamy nawiązanie oczywiście do naszych polskich kolorów narodowych, ale też do kolorów miasta Bamberg, z którego ci nasi bambrzy, a w zasadzie ich przodkowie pochodzą. No i na koniec zapraszamy na plac Kolegiacki, gdzie będzie już prawdziwa zabawa, będzie grać dla nas Orkiestra Miasta Poznania, Zespół Pieśni i Tańca Kłębowo, Kapela Odloty, Żuki Rock'n'Roll Band, więc będzie można bawić się, tańczyć. No i oczywiście porozmawiać z bambrami, z bamberkami, poznać troszkę ich historii, porobić sobie wspólne zdjęcia, no i zobaczyć na żywo stroje.
0: I ja się przyłączam do tego zaproszenia, bo faktycznie brzmi to naprawdę pięknie i kolorowo przede wszystkim, bo cały czas mam przed oczami po prostu zdjęcie faktycznie strojów oraz tych pięknych, jakby to nazwać, koron? Mogę to nazwać koroną?
1: Najlepszym słowem będzie tutaj kornet, to jest nakrycie głowy panny. Jest ono zrobione właśnie z tych kwiatów, wstążek, to coś w rodzaju takiego dawnego ogłoszenia matrymonialnego, które pokazuje, tutaj jest panna do wzięcia, za tą kobietą można się oglądać. Natomiast u mężatek mamy czepki, one są białe, często też ręcznie haftowane. Oba nakrycia głowy będzie można zobaczyć w trakcie święta.
0: No, mam nadzieję, że wszystkie panny po drugiej stronie radioodbiorników słyszały, że mają przyjść w kornetach, ale mówiłyśmy o tym, że oczywiście mówimy tutaj o święcie, o wydarzeniu konkretnym, ale zahaczyłyśmy też o to, że bamże są bardzo istotną częścią po prostu Poznania i są widoczni. Gdzie na co dzień możemy zasięgać takiej rzetelnej informacji, jeżeli zainteresował nas temat bambrów i ich historia?
1: To my serdecznie zapraszamy do Muzeum Bambrów Poznańskich, które jest prowadzone właśnie przez towarzystwo, ponieważ i towarzystwo jakby prowadzone przez nas muzeum działa na zasadzie wolontariatu, czyli w zasadzie robimy to pro publico bono. Jesteśmy otwarci tylko w piątki i w soboty od godziny 10 do 14, ale można liczyć, że jeśli ktokolwiek by do nas przyszedł, jest duża szansa, że zostanie oprowadzony przez prawdziwego bambra albo prawdziwą bamberkę i zobaczy tą historię, która jest tak naprawdę nie tylko przeszłością, ale naszym żywym poznańskim dziedzictwem. W tym roku też myślę, że mogę dodać, że ponieważ obchodzimy 30-lecie Towarzystwa Bambrów Poznańskich, we wrześniu planujemy jeszcze obchody dodatkowe. Będzie konferencja naukowa, która będzie dotyczyć nie tylko bambrów i nie tylko powiedzmy działalności tutaj różnych instytucji, które włączają się w propagowanie kultury bamberskiej, ale ten temat bambrów jest wyjściem do takiego opowiedzenia o społecznikostwie w Poznaniu, więc myślę, że tutaj warto będzie też pośledzić tak przyszłościowo.
0: Tak, i myślę, że to jest bardzo istotna informacja, również pokazująca właśnie żywą kulturę, bo to jest chyba bardzo istotne dla wszelkich takich społeczności, żeby jednak nie ograniczać ich do tego skansenu, a jednak faktycznie zdawać sobie sprawę z ich obecności i rozwijającej się kultury. W takim razie zachęcam wszystkich, dołączam się tutaj do tego zaproszenia, żeby faktycznie tę kulturę zgłębiać. Dołączam się do zaproszenia również, żebyście wzięli udział w chociażby niedzielnych obchodach święta Bambrów Poznańskich, o których opowiedziała nam pani Dominika Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Bardzo pani dziękuję za ten skrótowy, ale jakże treściwy, tak naprawdę treściwą wizytówkę bambrów.
1: Bardzo dziękuję. Ja chyba mogę jeszcze tylko dodać, że jakby któraś panna nie miała tego kornetu, to można przyjść na Plac Kolegiacki. Troszkę papierowych wersji będziemy mieć do rozdania. Zapraszamy serdecznie.
0: O, łapówki. Wspaniale. No, w takim razie zapraszamy i do zobaczenia w niedzielę na święcie.

0: 2 godziny jak z bicza strzelił.
1: Tak.
0: Przeleciało.
1: Zbliżamy się, właściwie już zbliżyliśmy się do końca hurtowni. Dziękujemy wam za to, że z nami byliście. Z nami to oznacza oczywiście z naszymi realizatorami Maurycem Mytychem oraz Zbigniewem Siwkiem. Chłopakom dziękujemy bardzo za realizację, a sobie nawzajem dziękujemy za prowadzenie.
0: No oczywiście, dziękujemy.
1: Dziękuję Paulinie Bernard.
0: Dziękuję Zuzannie Pobłockiej-Bulczak.
1: I wam dziękujemy za to, że nas słuchaliście. Oczywiście ze zwycięzcą konkursu skontaktujemy się SMS-owo. No i co? To, że hurtownia się kończy, nie oznacza, że kończy się afera. Zatem słuchajcie nas dalej i miłego popołudnia wam życzymy. Siema i cześć. Pa.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
5: Środa, godzina 18. Witamy w audycji Gram na Aferę. Dzisiaj z naszej strony jest troszeczkę wyjątkowo, bo my się nie nagrywamy na żywo. Jesteśmy z puszki, przez to mam nadzieję, że nasze głosy będą w troszeczkę lepszej jakości niż zwykle. Nagramy takie delikatne ASMR, bo i my tutaj nie słyszymy podkładu, jesteśmy super wyciszeni. I co się będzie działo? Z okazji, że rozpoczęła się Ekstraklasa, to jest jeszcze ten moment, gdzie możemy się tego zahaczyć i troszeczkę sobie o tej całej lidze porozmawiać, zanim no rzeczywiście już będziemy wiedzieli co nieco z samych meczów. I myślę, że przejdziemy sobie tak płynnie, lecąc od dołu zeszłorocznej tabeli, pomijając kluby, które nas nie interesują i zahaczając się o jakieś takie rzeczy, gdzie można pogadać o czymś ciekawszym niż po prostu o, tu są słabi piłkarze, o, tu są dobrzy piłkarze. I myślę, że w tą stronę pójdziemy. Przy pierwszym mikrofonie Michał Płocki.
3: Przy drugim Filip Szymkowiak.
6: A przy trzecim Radosław Lałdański.
5: Tak jest, nasz częsty gość, ekspert od tematów wszelakich. I myślę, że zaczniemy sobie, tak jak wspominałem, od razu od tyłu zeszłorocznej tabeli, no czyli tam, gdzie powinniśmy sobie ustawić Beniaminków. I Beniaminkiem, który wszedł po barażach, jest Wieczysta Kraków, czyli chyba najciekawszy klub w całej tej stawce do omówienia.
6: No, wydaje mi się, że z samych Beniaminków ciekawsza może być Wisła Kraków na przykład. No, wczoraj pokazali się z dobrej strony, zobaczymy jak będzie z Wieczystą, bo transfery całkiem obiecujące, kilku piłkarzy też. No, skoro bierzesz Antonio Milicia, trzykrotnego mistrza Polski, no to te oczekiwania możesz mieć wysokie. No, ale myślę, że w zeszłym sezonie Ekstraklasa brutalnie pokazała, że nie wystarczy wydawanie pieniędzy, nie wystarczy posiadanie dobrych na papierze piłkarzy, trzeba mieć też odpowiednią motywację, zgranie. No i myślę, że ten przykład Widzewa może być trochę taką przestrogą dla Wieczystej, że tak naprawdę nie wystarczy wydać pieniędzy, żeby zapewnić sobie upragniony cel. Widzieliśmy, że Widzew do końca bił się o utrzymanie, a miał potencjał piłkarski znacznie lepszy od Wieczystej i myślę, że tutaj jakichś takich ekspansyjnych planów nie będzie i dla tego klubu najważniejsze jest wywalczenie utrzymania.
3: Jak już, Radek, zahaczyłeś o Wieczystą,

0: I to jest dziwne, że jest mądrze budowana, bo no ja miałem troszeczkę nadzieję, że wejdzie ta wieczysta do Ekstraklasy i pan Kwiecień stwierdzi, no dobra, no i teraz robimy transfery. I teraz się będzie działo. Tak jak już wcześniej troszeczkę wiedzieliśmy, że no to jest to, co go najbardziej jara w tej piłce nożnej, że przejmując Wisłę Kraków, on najbardziej by chciał po prostu pokupować tam naprawdę fajnych zawodników, niekoniecznie patrząc na to, no jak oni w tą kadrę się tam wpasują, jakie właśnie tam będzie zgranie, czy to są zawodnicy konkretnie potrzebni pod konkretny system, no tylko nazwiska, no i z tego Wieczysta była znana już tak naprawdę od samego początku, gdzie już na etapie trzeciej ligi mieliśmy tam Pazdana, chociażby, który tam szedł potem, no wcześniej oczywiście Sławomira Peszko, który przeszedł już na dyrektory i tak dalej, ale no nadal mamy tam takie nazwiska jak chociaż Lukas Piazo. Panowie, rok 2012, ja sobie oglądam wielką Chelsea i tam Lukas Piazon wchodzi, nie strzela karnego i to jest jego jedyny mecz w tym klubie, rok 2012, 14 lat później gra w Wieczystej w pierwszej lidze. No nie ma piękniejszych historii w piłce nożnej niż to, że taki człowiek może się wylosować gdzieś w Ekstraklasie i jestem trochę zawiedziony, że jeszcze nie ma więcej takich transferów, bo tak naprawdę jedyny gwiazdorski, no to jest ten Antonio Milić, ale z drugiej strony, no to jest też mądry transfer, szczególnie gdzie tracą tego Pazdana, znaczy tracą, pozbywają się Pazdana z własnej woli, zostawiając lukę na tym generalskim miejscu w obronie, no i zatrudniają tego Milicza, który wiadomo, tam zdrowie już troszeczkę nie domagało, było coraz gorzej, ale no nadal to był piłkarz, którego Lech chciał, żeby został i dalej pomagał w walce o Ligi Mistrzów, ale... No...
1: Milić wszedł w tym ostatnim meczu z Radomiakiem Radą, nie był jako pierwszy w pierwszym zespole, ale wszedł i pokazał, że jest w odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o budowanie środka obrony. Moim zdaniem również siłą Wieczystej będzie kadra zawodnicza, no ale czy można deprecjonować tutaj Kazia Moskala?
2: No myślę, że nie, no bo biorąc pod uwagę Wieczystą, no to dopiero te ostatnie pół roku wyglądały lepiej. No wcześniej to był taki klub pełen chaosu tak naprawdę, no bo widzieliśmy nawet w tej pierwszej lidze wtedy, no był ten trener Cechesz, którego najpierw mieli, potem był Lettieri, który był tak dosyć dziwnie zatrudniony, potem jeden trener był tymczasowy, już zapomniałem jak się nazywał teraz, szczerze mówiąc.
1: Całą dynastię można też.
2: No i potem zatrudnili Moskala, który utrzymał się dłużej, dał utrzymanie, pokazał, że jest dobrym trenerem na pierwszą ligę. Ale pamiętamy, że Moskal pewne problemy w Ekstraklasie miał. No zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, to dla niego też jest pewien test, no bo jeśli jeszcze raz mu się powinie noga w Ekstraklasie, Wieczysta się stanie jakąś taką czarną latarnią, no to myślę, że nie będzie to dobra reklama dla Kazimierza Moskala, bo tu jednak pewne nazwiska dostał dobre. Szkoda, że tego Pazdana nie będzie, bo on w pierwszej lidze wyglądał naprawdę dobrze i chętnie bym zobaczył jego powrót.
0: No jestem ciekawy, co on ze sobą zrobi.
2: Nawet
0: tam będzie jeszcze
2: w wymiarze czasowym. Ale Milić, co do Milicia, myślę, że on tam da wiele, bo w Lechu on jak nie miał kontuzji, to radził sobie bardzo dobrze, a tutaj wydaje mi się, że jeszcze styl gry będzie mu pasował, bo on już powoli zaczyna mieć swoje lata, przekroczył już 30 i wiadomo, że już tej szybkości trochę nie będzie miał, ale Wieczysta nie będzie grać tak wysoko ustawioną linią obrony jak Lech i ta gra w niższym bloku może mu bardzo dobrze służyć i wydaje mi się, że Milić może być jednym z najlepszych obrońców w Ekstraklasie.
0: No, ja tu cały czas zostawiam, że ja mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze jakieś takie głupie nazwiska w tej Wieczystej, jak się okienko będzie kończyć.
2: Takie w stylu Sergi Sampera, czy...
0: No to...
2: Czy Milosza Krasicia.
0: Dokładnie.
1: To jest specyfika takich, kiedy budujesz kadrę i wiadomo, że ktoś ci się wysypie, takie transfery trafiają się właśnie pod koniec okienka transferowego. Kiedy zrobiłeś już jakieś ruchy, inne drużyny nie mają już pieniędzy na kolejne transfery, a ty masz w kieszeni tego bogatego inwestora, który wyciąga jeszcze ze swojego portfela kolejne pieniądze i patrzy na rynku transferowym, kto tam może jeszcze być zakontraktowany.
0: Ja tutaj zostawiam Karol Linetty, Wieczysta Kraków. To się może wydarzyć.
1: To się może wydarzyć, chociaż...
2: A może będzie bliżej nas.
1: Chociaż jesteśmy w dniu, w którym Karol Linetty trenuje, co prawda na zaproszenie na razie, ale razem z Lechem Poznań.
0: Tak jest. Dobra, lecąc sobie dalej, jest Śląsk Wrocław. Czy on nas obchodzi jakkolwiek?
2: Myślę, że raczej nie zaskoczy za bardzo pozytywnie, może negatywnie też nie, no zobaczymy, ale na razie ten Śląsk wygląda trochę nijako.
0: Może ma otoczenie tych

0: ciekawszych może, klubów.
1: Może koszulki zrobili dobre, ale zobaczymy, co tam się będzie działo, kiedy nastąpi jakiś taki pierwszy poważny kryzys.
2: Kroplówka miejska została odcięta i tutaj nie ma już...
0: Tak jest, bo nie ma wyborów
2: nie ma
0: teraz.
2: Ruchów.
1: Nie przewiduję takiego sezonu, jak wtedy z Jackiem Magierą, kiedy było to wicemistrzostwo Polski.
0: Tak jest. To też raczej bym ale... się spodziewał, że Śląsk będzie walczył o utrzymanie i to, czy się uda, to do tego pewnie sobie przejdziemy na sam koniec, ale ja widzę ten... No, ej, rzeczywiście fajne koszulki mają.
2: No, koszulki są naprawdę spoko. A propos koszulek, tutaj dobrze, że Radek zahaczyłeś, bo przejdziemy na chwilę do Wisły Kraków może. I tutaj ciekawostka. Wisła Kraków ma trzecią, najdroższą koszulkę pod względem sponsorów w całej Ekstraklasie. Spodziewalibyście się tego po powrocie Beniaminka? To znaczy sponsorzy zebrani wszyscy z koszulki Wisły Kraków płacą trzecią najwyższą garzę w Ekstraklasie.
1: Nie dziwię się, no bo Wisła wciąż jest, mam wrażenie, jednym z największych klubów w Polsce, no mimo, że gdzieś tam od tych sukcesów minęło już trochę lat, no ale wielu kibiców, chociażby w takich moich rocznikach, których jest bardzo dużo w piłce, czy trochę starszych, no pamiętają dobrze tą wielką Wisłę Kraków i ten obraz jeszcze nie jest aż tak zamazany, nawet mimo tej kilkuletniej przygody w pierwszej lidze. Wisła zawsze generuje olbrzymie zainteresowanie, co pokazywały chociażby statystyki oglądalności na zapleczu Ekstraklasy. No kiedyś było tak naprawdę... Wisła teraz zrewolucjonizowała pierwszą ligę, no bo pamiętam jeszcze przed ich spadkiem było tak, że jak spadałeś do pierwszej ligi, nie wiem, byłeś jakimś klubem takim Krakowią, Zagłębiem Lubin, no Górnikiem Zabrze, kilku, nawet dużym markom zdarzało się spaść do pierwszej ligi, ale jak tam spadałeś, no to byłeś trochę skazany na taki medialny niebyt. No mało kto słyszał o tych twoich meczach, tak to było mocno traktowane po macoszemu, a mam wrażenie, że jak ta Wisła się pojawiła w pierwszej lidze, no to ta oglądalność tych rozgrywek skoczyła bardzo mocno w górę. To zainteresowanie było widać na każdym kroku. Też ten wygrany Puchar Polski, wtedy też mam wrażenie, ludzie w Polsce tym bardzo mocno żyli. Czy tym, jak Wisła po tych kilku latach wróciła do tych eliminacji europejskich parów i pokazała się z całkiem niezłej strony. Więc tutaj ten wynik mnie dziwi, no bo Wisła może być słaba, ale cały czas pozostanie wielka.
2: Ja może rzucę inne światło na waszą perspektywę, panowie, tylko tak wtrącę, bo wy pamiętacie Wisłę Kraków jako tą Wisłę Cupiała, taką zwyciężającą seryjnie. Wiecie, że ja nie znam Wisły Kraków na wyższym miejscu kończącą Ekstraklasę niż szóste?
0: To jest skandal.
2: Wisła Kraków będąca no takim szóstym zespołem i spadającym tylko cały czas.
1: No ja gdzieś tam pierwsze wspomnienie, jakie miałem z Wisłą Kraków, to jak były te eliminacje, wtedy przegrali mecz z Realem Madryt. Pamiętam, tam jeszcze były te koszulki z Siemensem.
2: Ale szalone,
1: Roberto Carlos tam wtedy jeszcze grał. Potem też ta Liga Mistrzów z Panathinaikosem, gdzie...
0: No i pamiętajmy mecz z Barceloną. Tak. Wygrany w Krakowie.
1: To już było trochę później.
0: Trochę później, bo to był już Guardiola.
1: 2005 i tak dalej, ale tak naprawdę... No w całym swoim życiu, biorąc pod uwagę fakt, że pamiętam te 7 na 9 mistrzostw Legii w tych latach 2013-2021, no nie pamiętam tak silnej drużyny w Ekstraklasie jak wtedy tamta Wisła, która seryjnie wygrywała mistrzostwa. Też te mistrzostwa Legii, jestem przekonany, że gdyby nie ta SA38, no to tych tytułów 2, może 3 też by było mniej. A Wisła jednak pokazywała taką bardzo dużą siłę. Dziś nikt nie potrafi nawiązać do tych statystyk, osiągając tak wysoką średnią punktów na mecz jako mistrz Polski. No, to jest to trochę niespełniona drużyna, no bo gdzieś tam o tym braku Ligi Mistrzów sporo się mówiło, też Bogusław Cupiał dużo na tym stracił, ale myślę, że wielu kibiców piłkarskich w Polsce odczuwa trochę sentyment do tamtej Wisły. Nawet jak ktoś był z innej części Polski, no to zawsze gdzieś tam z wypiekami na ustach oglądał te mecze w europejskich pucharach.
0: Tak, no i Wisła wraca mocna, bo w tej pierwszej lidze różne rzeczy się działy. Był Kevin Komar, który mocno kopnął piłką i potem był gol Puszczy. Były 10 miejsca w tej pierwszej lidze, więc tam wydawało się, że ten projekt już stracił impet, ale jednak rzeczywiście ten ostatni sezon, po którym awansowali, no to oni ten awans mieli już tam tak naprawdę w lutym, marcu zrobiony pewny i mogli sobie pozwolić na takie zagrywki jak ten walkover ze Śląskiem Wrocław, gdzie wiedzieli, że już te 3 punkty nie zaszkodzą zaszkodzą, więc mogą taki pokaz siły i troszeczkę presję na PZPN sobie przed Ekstraklasą wyrobić, żeby te kwestie kibicowskie troszeczkę rozwiązać. No przy Wiśle cały czas jest ta duża niewiadoma, no bo to jest teraz klub, który nie dość, że ma się opierać o dane, no to ma się przede wszystkim o AI opierać. I
2: pan popularne ostatnie słowo.
0: Tak jest. No pan Jarosław Królewski bardzo mocno w to ciśnie, ale no jest tam troszeczkę sprzeczności, no bo o jakim cudem najlepszy trener wskazany przez AI na podstawie statystyk, no to jest akurat pan Job, który już to pracował i jest byłym piłkarzem Wisły, więc widać, że istnieją jednak rzeczy, które klub piłkarski...
1: To bardziej ten trener, który wygrał wtedy z nimi Puchar Polski, był wybrany przez taką firmę gdzieś tam w oparciu o te wszystkie dane. Tak, tak. I to był wybór taki, no powiedzieć, że był nieoczywisty, to nic nie powiedzieć.
2: To nie będzie nic nowego, jak powiem o tym, że no, trenerem idealnie skrojonym pod Wisłę Kraków jest trener Stolarski i tu chyba komputery będą pokazywać, że Mariusz Job, no nie wiem, moim zdaniem długo miejsca nie zagrzeje, ale pokaże to dokładnie miejsce, jakie zajmie Wisła Kraków w tabeli.
0: Pewnie tak, szczególnie, że w tym sezonie we wrześniu mamy taką bardzo długą przerwę reprezentacyjną, bo to jest połączenie starej wrześniowej i październikowej, więc tam jest 3 tygodnie przerwy, więc no tam wszyscy trenerzy będą zagrożeni.
1: No i w sumie, prawdę powiedziawszy, wyniki w tej pierwszej lidze trenera Jopa broniły, bo wchodził jako strażak, potem zrobił ten awans, ta końcówka sezonu była gorsza, no ale myślę, wczoraj biała gwiazda się pokazała z dobrej strony w tym meczu z GKS-em. Fakt, że Gieksa była zmęczona trochę po tym meczu z Żeliną, ale mimo to, no to był jeden z lepszych zespołów w Ekstraklasie w zeszłym sezonie, a tutaj Wisła wyszła jak po swoje, bardzo ciekawy mecz, takie show, no i kiedyś mówił prezes Królewski, że w sumie w Wiśle może się grać lepiej w Ekstraklasie niż w pierwszej lidze, biorąc pod uwagę fakt, jak ta drużyna wygląda z piłką przy nodze, że ma piłkarzy takich trochę o profilu jak Lech, który chce też dominować na boisku, mieć te wysokie posiadanie i tak dalej. No i może w tym coś rzeczywiście być, że to będzie taka wesoła ekipa, która nie zawsze będzie mieć dobry wynik, ale może wnieść w tej lidze sporo kolorytu.
0: A jak myślicie, gdzie Wisła powinna celować? Bo wiadomo, że kibice wchodząc do tej ligi po takim sezonie są dosyć pewni, że trzeba celować zdecydowanie gdzieś tam w walkę o puchary, ale mi się wydaje...
1: Pierwsza dziesiątka. Będzie 10. miejsce. Uważam, że to będzie dobry wynik.
2: Pierwsza dziesiątka na pewno będzie sukcesem. To, co poniżej, będzie takim standardem. No, nie biorę pod uwagę walki o utrzymanie.
1: No to będzie rozczarowanie.
2: To będzie duże rozczarowanie.
1: W grę o utrzymanie.
2: Ale zobaczcie, na jakim poziomie pierwszej ligi jesteśmy, kiedy awansuje drużyna z pierwszego miejsca i my nie mówimy, że to jest jeden z kandydatów do spadku. No, przypominam sobie chociażby ŁKS, który grał też chyba Kazia Moskala.
1: Ale to też pokazujesz, bo Wisła w tej pierwszej lidze wcale nie wyglądała lepiej niż ten ŁKS, który wtedy wchodził do Ekstraklasy, tylko na wszystkich ta nazwa dosyć działa mimo wszystko nadal, mimo że te lata lecą, to ta nazwa Wisła czy we Włoszech na przykład Milan no cały czas gdzieś tam działa na wyobraźnię, no pewnie też ten Rodado trochę również, no skoro przez lata takie liczby tam wykręcą.
0: Tak, i ja myślę, że z okazji, że domknęliśmy trójkę Beniaminków, to zrobimy sobie króciutką przerwę.

0: audycja Gramy na Aferę. Dzisiaj rozmawiamy cały czas o nowym sezonie Ekstraklasy i zakończyliśmy sobie segment o Beniaminkach, więc przechodzimy dalej. I dalej na 15. miejscu zeszłego sezonu jest Piast Gliwice i ja o Piastie Gliwice powiem tylko tyle, że spadnie. Naprawdę nie ma jak ułożyć tego sezonu, żeby Piast nie spadł. Nie przekonacie mnie, że będzie inaczej.
1: Ale w zeszłym sezonie też się tak wydawało.
0: Też się tak wydawało.
2: I dwa sezony temu. Nie no, w Piaście Gliwice jest postać Daniela Myśliwca, którego ja bardzo szanuję za jego pracę, ale jest wiele powiedzeń, którym można opisać kadrę Piasta Gliwice, no i wszystkie są negatywne, bo tam już dosłownie nie ma kto grać, niezależnie jaki warsztat będzie miał Daniel Myśliwiec, ciężko jest poukładać na boisku nikogo. No, masz Czerwińskiego, Jakuba, który...
0: Lat 34.
1: Ale nadal tą grę w niskiej obronie ogarnia dobrze.
2: Tak, to prawda, ale no, poszukaj mi innych zawodników, na których można oprzeć taktykę Daniela Myśliwca.
1: No trudno tak naprawdę wskazać takich piłkarzy. Tam grają typowo tacy zadaniowcy, którzy gdzieś tam mają trochę zneutralizować tego faworyta, a ten Piast tak od lat funkcjonuje. Ja się śmieję, że to jest trochę taki zespół podobny jak Genoa czy Hellas Verona we Włoszech, że też przez lata się mówiło, że to są takie słabe drużyny, często zmieniają trenerów, wiele rzeczy się tam nie zgadza i tak dalej, a one były niezatapialne po prostu, mimo że każdy ich wskazywał jako taki faworyt do spadku, drużyna, która nic nie wnosi w lidze i tak dalej, a oni rok po roku przez wiele lat cały czas się utrzymywali i myślę, że tutaj mamy do czynienia z podobnym przykładem.
0: No ale ten Piast już naprawdę nikogo nie obchodzi. Tam nie ma za dużo do kibiców, bo przez to, gdzie jest umiejscowione na mapie Polski, to tam są głównie kibice Górnika i dalej kibice Ruchu. No ten skład, tam naprawdę nic nie ma.
2: Plus jest taki, że w całej lidze tylko jedna nijaka drużyna została. Właśnie jest nią Piast Gliwice. No można też o te Zagłębie Lubin się zahaczyć.
1: W zeszłym sezonie Zagłębie dobre było.
2: No właśnie, no tutaj mamy Lecha Ojrzyńskiego, który robi robotę. Lubię jego powiedzenia z szatni i motywacje, którymi zaprasza swoich zawodników na boisko. Ale no tutaj, Michał, nie będziesz pewnie miał w przyszłym sezonie na kogo narzekać. No bo tak, Piast jest jednym z głównych faworytów do spadku i ostatnią z tych takich nijakich drużyn środka tabeli, których ekstraklasa była kiedyś pełna, a już teraz cały ten środek jest coraz mocniejszy.
0: Dobra, i dalej wracamy do zespołów ciekawych, czyli Widzew Łódź, gdzie no w zeszłym sezonie były duże oczekiwania, okienko zimowe wydane więcej niż zespoły z miejsc 5-20 w La Lidze razem wzięte, bo tam przecież było z 12 milionów euro wywalone na zawodników. No kiepsko to wyszło, walka o utrzymanie tak naprawdę trwała do końca, później bardzo duże zmiany, zarówno trenerskie, gdzie wszedł trener Wukowicz na końcówkę, w tym momencie chyba już dokładnie wszyscy w zarządzie od prezesa, bo teraz prezesem został sam właściciel, czyli pan Dobrzycki, wymiana w pionie sportowym, w akademii i tak dalej, więc ten Widzew jest tak naprawdę nowy, mimo że akurat w tym okienku jeszcze dużo z piłkarzami się nie wydarzyło, ale jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą, to mamy wszystkich wymienionych. Dużo z tych piłkarzy, którzy zostali wcześniej sprowadzeni, nadal jest w kadrze, bo tak naprawdę tylko ten Bukari został tam już wysłany do Zvezdy na wypożyczenie, w nadziei na odzyskanie trochę pieniędzy. Przyszedł Karol Świderski, mimo wszystko reprezentant Polski, który tak naprawdę chyba po Robercie Lewandowskim będzie naszą jedyną nadzieją na jakiegokolwiek napastnika w tej kadrze, więc tam będą duże oczekiwania. No i to nie może być tak, że drugi sezon po wywaleniu takiej kasy znowu będzie walka o utrzymanie.
1: Myślę, że jeszcze kogoś Widzew kupi tego lata, że to nie jest jeszcze koniec tych zakupów. No jeśli chodzi o Roberta Dobrzyckiego, no to postanowił on wziąć trochę sprawy w swoje ręce, no bo wcześniej tak bardziej oddał władzę tym ludziom, którym powierzył zaufanie. To się nie sprawdziło, no więc po prostu stwierdził, że trochę w stylu Piotra Rutkowskiego, będzie chciał wszystko kontrolować, co się w tym klubie dzieje. Ja akurat jestem z tych ludzi, którzy uważają, że takie autorytarne zarządzanie klubami ma sporo plusów jednak mimo wszystko, bo przykład Lecha pokazuje, czy Napoli we Włoszech, czy Realu Madryt w przypadku Florentino Pereza, że gdzieś tam oparcie tego wszystkiego na tym jednym takim wodzu często ma dobre decyzje w skutkach i ta decyzyjność na samej górze potrafi gdzieś tam wywierać wpływ na cały klub. Myślę, że Karol Świderski to jest bardzo duże wzmocnienie, no bo mowa o napastniku, który zaliczał bardzo dobre liczby w lidze amerykańskiej, ale też w lidze greckiej. On nawet w tym swoim ostatnim sezonie strzelił 5 goli dla Panathinaikosów, więc myślę, że to jest naprawdę dobry napastnik i on da trochę inne opcje Vukovićowi. Pytanie, czy Vuković będzie dobrym trenerem, ale jestem pewien, że Łukasz Masłowski da mu jakichś dobrych piłkarzy, ale Świderski może przede wszystkim grać dobrze w dwójce w ataku. Rok temu tego nie było. Świderski lubi mieć przy sobie takiego napastnika, który jest bardziej typową dziewiątką od wykańczania, no i tutaj będzie taki Berger i oni mogą stworzyć jeden z ciekawszych takich duetów napastników w lidze. Co do Bukariego, bo był też jego temat poruszony, w okresie przygotowawczym wyglądał bardzo dobrze, w Widzewie tak naprawdę nie dostał szansy, odpalono go po paru meczach, ale najprawdopodobniej nie chciało mu się w tym Widzewie grać, że to był taki przykład piłkarza bardzo dobrego, który po prostu trafił do niepasującego do niego środowiska. On wcześniej w Szwenej Zweździe notował znakomite liczby i naprawdę pokazywał bardzo duży talent. No i teraz przyszedł, od razu bramka, asysta, widać zupełnie inny zawodnik niż w Widzewie, więc nie zdziwię się, jeśli pewne zainwestowane w niego pieniądze uda się odzyskać.
2: W Widzewie na pewno dobrze nosił kwiaty, bo z tego został przeze mnie zapamiętany, kiedy na Dzień Kobiet albo Walentynki pod stadionem był trochę w klubie kokosa, można powiedzieć, i nosił paniom kwiaty. Do tego przydał się na pewno. Przyda się też Łukasz Masłowski, bo wielu ludzi w komentarzach, czy to na social mediach, czy na X-ie, narzeka na to, że Widzew nie robi transferów, chociaż wciąż ma kasę. Mówi się, że trochę Dobrzycki się sparzył na poprzednim okienku transferowym. Ja mam wrażenie, że Łukasz Masłowski zgodził się tutaj przyjść, ale pamiętajcie, że okienko transferowe się robi na pół roku, znaczy z opóźnieniem półrocznym. No nie da się wyskautować w tym samym miesiącu zawodnika, którego potem sprowadzisz. Dlatego sądzę, że Łukasz Masłowski powiedział coś w stylu: wy mnie możecie wziąć, ale ja jeszcze nie będę tutaj tych transferów.
1: Ja myślałem, że widzę, że stanie jeszcze bardziej taki Jagielloński tego lata, bo mówiło się, że przyjdzie Pululu, ostatecznie wybrał inny kierunek. Też się mówiło sporo, że przyjdzie Czurlinow, który grał w Jagiellonii, ale wybrał ostatecznie Pogoń Szczecin. Jeśli ten Pululu i Czurlinow faktycznie by trafili do Widzewa, to bym pomyślał, że za jakiś czas jeszcze trener Siemieniec tam przejdzie, ale zobaczymy. Mi się coś wydaje, że Widzew będzie robił pewne podchody pod trenera Siemieńca. Że to jest taki, że to jest taki naturalny ruch.
0: Trzeba poczekać rok tak naprawdę. Tak. Nie?
2: Żeby... Ale tutaj będzie też walka z Piotrem Rutkowskim na temat Siemieńca, no bo prezes Lecha Poznań się wypowiadał.
1: Powiedział w Kanal Plus, że to jest trener, który pasuje do Lecha Poznań.
2: Tak, a nie
1: długo jest jego fanem. Jeśli nic by na przykład wszedł do Ligi Mistrzów, a jest duża szansa, że Lech tam zagra, czy na przykład zdobył jeszcze ten trzeci tytuł, to ja jestem pewien, że będzie ciężko Frederiksena utrzymać, że to będzie ten czas, kiedy pomyśli: o, ja już z tym Lechem zrobiłem wszystko i to już będą takie osiągnięcia, że on na pewno te oferty z League Top 5 dostanie, to jestem święcie o tym przekonany i to całkiem niezło. I kto wie, czy wtedy Lech z Jagiellonią nie stworzy takiego, nie, z Widzewem nie stoczy takiego pojedynku o trenera Siemieńca.
0: Na pewno, jeżeli timing będzie odpowiedni, to będzie nazwisko, gdzie reprezentacja Polski, Widzew, Lech i zobaczymy, kto tam jeszcze będzie wolny, ale na pewno te trzy miejsca pracy
2: raczej
0: będą...
2: Może gdzieś za granicą.
1: Raczej inne kluby,
0: plus za granicą,
1: inne polskie kluby raczej nie będą na tyle atrakcyjne, żeby
0: pewnie,
1: przyciągać.
2: To prawda.
0: Pewnie tak. Dobra, potem Krakowia i o Krakowi powiem wam tylko tyle, że zmienił się właściciel jakiś czas temu.
2: Gdzie jest nasza działka?
0: Tak.
2: Gdzie jest działka?
0: Były dosyć duże dymy przy tej zmianie, czy zakup klubu był dla klubu, czy dla bardzo dużo wartej działki. No i co? Plotek Football Group się zwija. To nie jest ten sam plotek, co chciał kupić LKS, bo to są bracia. Więc tam też nie jest tak, że będziemy tu jakieś mergery robić. No i Krakowia, toż mi się wydaje, że leci, szczerze mówiąc, bo Krakowia poza tym, że nastukała bardzo dużo punktów gdzieś tam do listopada, grudnia w zeszłym sezonie, no to ta druga połówka.
1: Wiosna była fatalna. Jeden z gorzej punktujących zespołów w lidze. Widać było, że trener Elster ma problemy. Tam też były różne doniesienia, że jest problem z płatnościami. Skład wygląda teraz bardzo mało ekskluzywnie Krakowi. No i wydaje mi się, że to może być zespół, który będzie walczyć o utrzymanie. Gdzieś tam wywalczenie tego remisu przy Bułgarskiej za bardzo tej perspektywy nie zmienia. Jak sobie porównamy tą Krakowię do tej sprzed roku, która rozpoczynała sezon ze Stolnikowiciem w ataku, no to jest przepaść tak naprawdę.
2: To jest przepaść, ale Krakowia to jest
1: i
2: kolejny...
1: I Majgarda stracili też, który tam robił robotę w środku pola i jeden z najważniejszych piłkarzy Wieczystej i taki architekt tego awansu.
2: Tak, to prawda. No tak samo Hasić pokazał się na przykład w pierwszych kolejkach, dopóki nie złapał kontuzji. No można było w zeszłą Krakowie na personaliach opierać, w tej będzie trochę trudniej. Krakowia to jest kolejny zespół, który ma trenera, który musi coś pokazać. Znaczy, wszyscy oczekują, że coś pokaże, no bo Bartosz Grzelak był już przymierzany do jakiegoś polskiego klubu kilkukrotnie, w końcu tutaj trafił. Końcówka zeszłego sezonu to 3 remisy albo nawet 4, które dały Krakowi utrzymanie, ale obecnie mówi na pewno, że dobrze się wszyscy dogadują tam w szatni. Zadam takie publicystyczne pytanie, czy mamy więcej dobrych trenerów niż dobrych zespołów obecnie w Ekstraklasie?
0: Mówimy o trenerach polskich, czy o trenerach...
2: Nie, mówimy o po prostu trenerach, którzy prowadzą polskie
1: będzie
2: drużyny.
1: Będzie trzeba powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie po kilku kolejkach, bo w zeszłym sezonie miałem takie wrażenie, bo jak widziałem, jakie wyniki przez długi czas odnotowywał Jacek Zieliński, Leszek Ojrzyński, jak często dobrze do tego momentu John Carver sobie radził, Mariusz Misiura w Wiśle Płock, ta lista była naprawdę długa i wtedy rzeczywiście myślałem, że to jest liga trenerów, że tutaj ci trenerzy wyznaczają trendy, że każdy na każdego jest w stanie się dobrze przygotować i ta różnica jest na tyle niewielka, że każde jakieś takie lekceważenie rywala, nawet najdrobniejsze, to skończy się po prostu dla ciebie źle. Zapomniałem też o trenerze Gaspariku, chociażby w Górniku Zabrze, trenerze Guraku, który na koniec też się bardzo dobrze obronił, więc widzimy, że tych nazwisk było bardzo dużo. Zobaczymy, jak się oni pokażą, bo większość z nich pracuje dalej w swoich klubach, jak będzie w tym sezonie, ale myślę, że nigdy w swojej historii Ekstraklasa tak mocno nie stała trenerami.
0: Dobra, to ja w takim razie zarządzam delikatne przyspieszenie, bo jesteśmy w okolicach środka stawki, a już pół godzinki nagrywania za nami, ale następny klub znowu jest ciekawy, bo mamy Motor Lublin. I Motor Lublin tak do połowy lipca wydawało się, że nie uzbiera 11 zawodników, żeby nimi zagrać, bo było tam bardzo dużo odejść razem z odejściem trenera, ale wydaje się, że zaczyna coś się kręcić. Zatrudniony wcześniej wspominany przez was trener Misiura, czyli mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, co tam będzie grane. I na pytanie, czy widzicie tam jakiekolwiek szanse, że pan Jakubas jednak doinwestuje w ten zespół? Bo wydaje się...
1: Doinwestował trochę. I są całkiem niezłe te transfery, bo stracili ważnych piłkarzy, jak właśnie Samper, czy Bartosz Wolski, który tworzył całą grę, ale dołączał Łęgowski, który grał regularnie w Turcji, w Szwajcarii. Pamiętam na początku w Salernitanie też miał całkiem obiecujące występy w Serie A. Wciąż młody piłkarz, bo to jest rocznik 2003, powinien być wartością dodaną dla tego środka pola i można mieć oczekiwania wobec niego spore. I wydaje mi się, że Bartosz Bereszyński też da dużo Motorowi, że to jest jednak tak doświadczony obrońca, który rozegrał tyle meczów na tym najwyższym poziomie. Już na Mundialu 2022 pokazał mimo wielu krytyków, że w piłkę cały czas grać potrafi. Wydaje mi się, że na tym poziomie Ekstraklasy, a zwłaszcza takiego klubu jak Motor Lublin, gdzie będzie gra takiej bardziej defensywnej piłki, Bereszyński się będzie czuł dobrze w tym środowisku i obrona będzie niezła. Pewnie Motor będzie grał trochę podobnie do Wisły Płock, ale wydaje mi się, że mając trenera Misiurę, trudno będzie gdzieś tam spaść z ligi. Motoru raczej nie stawiałbym jako kandydat do spadku.
2: Zaletą na pewno będzie atak Fabio Ronaldo, Jacek Ndiaye i Karol Czubak. Co do reszty zawodników, no ta kadra jest trochę wąska, bo tak jak Radek tutaj powiedział, no to są bardzo dobrzy zawodnicy na konkretnych pozycjach, ale czy będzie tam ławka rezerwowych, żeby Misiura mógł sobie zarotować? Do tego mam wątpliwości, natomiast Jakubas podniósł ceny karnetów, podniósł ceny wszystkiego, co wokół, czyli jakiejś typowej kiełbasy stadionowej, koszty koszulki i tak dalej, więc może przygotowuje się, że duże pieniądze to on wyda, ale w przyszłym okienku.
0: Dobrze, i dalej mamy, jak już jesteśmy w tematyce pieniężnej, najbogatszy klub w Polsce, czyli Koronę Kielce, która przeprowadza ofensywę transferową, której się nikt nie spodziewał, bo wszystko zaczęło się od Patryka Helmbranda z Górnika Zabrze, gdzie jak pierwsze plotki pojawiały się na Twitterze, to ludzie informujący o tych plotkach byli obrażani, że po co pisać takie głupoty w ogóle, ale Patryk Helmbrand za kupę kasy tak naprawdę znalazł się w Koronie Kielce. Oprócz tego Morgan Fassbender czy Jakubczyk, tu przez U otwarte, nie zamknięte jak Jakubczyk z Lecha.
2: Jestem fanem tego zawodnika, tutaj muszę nadmienić, że jestem fanem umiejętności Jakubczyka. W Arce Gdynia pokazywał się bardzo dobrze. Jak czytałem to, co mówiło się o nim, jak grał w Pogoni Szczecin, to również zapowiadał się na bardzo dobrego zawodnika. No i myślę, że w tym środku pola może trochę namieszać. Zwłaszcza, że wchodzi też do kadry młodzieżowej, ale jak mówimy o środku pola, no to Korona Kielce dla mnie jest trochę niezbilansowanie zbudowana, to znaczy no, nowy właściciel Korony Kielce nakupował zawodników do środka pola, a cała reszta wygląda tak, niezbilansowanie.
1: No i generalnie pierwszym takim luksusowym transferem był Stępiński, który przyszedł, teraz jeszcze jest Mosur, którego może wskrzesić trener Zieliński, bo on lubi pracować z talentami. W Piaście pokazał, że potrafi grać w piłkę. No, środek Korony robi duże wrażenie. Jak teraz mamy tę trójkę Helebrand, Svetlin, Jakubczyk, no to myślę, że dużo klubów ekstraklasy może zazdrościć tej drugiej linii. No i liczę na to mocno, że Korona powalczy o to przejść, no bo możliwości są naprawdę całkiem spore.
0: Dobrze, potem mamy Radomiaka, którego szczerze mówiąc chętnie bym olał. Radomiak będzie w środku pola i zatrudni portugalskiego trenera w środku sezonu. Tutaj
2: pełna zgoda.
0: Tak, i myślę, że z okazji, że jesteśmy w środku stawki, to na chwilkę się pożegnamy i zaraz wracamy.

0: Witamy w ostatnim segmencie dzisiejszej audycji Gramy na aferę. My cały czas brniemy przez kluby Ekstraklasy, żeby spróbować powiedzieć cokolwiek o każdym, a przynajmniej o większości z nich. I w tym momencie jesteśmy na Pogoni Szczecin, gdzie tak naprawdę trochę się dzieje. Trener niby fajne CV, bo poprowadził dorosły Ajax, ale potem się okazuje, że poprowadził dorosły Ajax, bo był trenerem młodzieżowego Ajaxu i w Ajaxie był wakat na tymczasowym trenerze. Są w sumie transfery takie przyzwoite, ale jakoś nie czuję, żeby Pogoń Szczecin było stać, żeby zrobić coś ciekawego.
1: Też nie. Ja jedynie liczę na to, że ten Samej odpali, bo myślę, że w Legii pokazał się z całkiem dobrej strony, zwłaszcza jak grał u Jordanesku, jak będzie zdrowy, to powinien tam tać dużo. Tym bardziej, że po odejściu Kolurisa Pogoń miała duże problemy z napastnikiem.
2: Ten J-Pin Same nam bardzo dobrze pokazuje, na jakim poziomie jest Legia Warszawa. O tym powiemy trochę później, ale ten transfer Same do Pogoni nie byłby tak dobry, tak medialny, gdyby nie to, że właśnie on opuszcza Legię na rzecz Pogoni Szczecin, a i tak pewnie dostanie po miesiącu kontuzji.
0: Dobrze, i to mi się podoba, krótko zwięźle, Wisła Płock. To ja tylko się pytam, utrzyma się czy nie utrzyma?
1: Nie utrzyma.
2: No ja też myślę, że tutaj będzie ciężko.
0: No i tu mamy zgodę. Też mi się wydaje, że jedyne co było wartościowe w tym klubie
1: to
0: poszło.
1: To mamy już spadkowiczów. Krakowia, Wisła, Płock i Piast Gliwice.
0: I to mi się podoba.
2: I to mi się podoba. Tak. No w Wiśle
1: Płock... A może Radomiak się włączy? O?
0: Oni się jakoś tak nie wie. Oni zawsze są w środku...
2: No może Wieczysta?
0: Nie.
2: Chciałbym dodać jedno zdanie o Wiśle Płock, bo tam jest trener Adam Majewski. Dlaczego moim zdaniem Wisła spadnie? Bo trener Adam Majewski rzadko kiedy ma pomysł na to, jak ma grać jego drużyna.
0: Dobra. Potem Zagłębie Lubin z Lechem Ojrzyńskim na kierownicy. I mi się wydaje, że to będzie taki zdecydowany dół tabeli, bo tam się nie zadziało chyba nic od zeszłego sezonu. Ta końcówka była kuriozalna, jakby naprawdę się bali, że mogą zagrać w tych europejskich pucharach, a naprawdę by nie chcieli. I tam końcówka to była naprawdę seria porażek, ale też szczerze mówiąc, nie spodziewam się po nich nic, ale wydają się stabilniejsi od takiej właśnie Wisły Płock czy Krakowi.
1: No zobaczymy, co Szybczak pokaże Filip po transferze tam.
0: A właśnie.
1: Zobaczmy. Regułę stracą, bo pewnie pójdzie zaraz do FCK. Zobaczymy.
0: Dobra, i lecimy dalej. I Legia Warszawa. I tu się zaczynają tematy, bo Legia Warszawa jest na pewno najbiedniejsza za naszego życia. Są duże problemy, o których Marek Papszun mówi bardzo otwarcie na konferencjach, mówiąc: nie mamy pieniędzy, chciałbym, żeby ktoś przyszedł, będzie ciężko. Kadra jest lepiona z zawodników albo bardzo młodych, albo bardzo starych. I tak naprawdę no to jest to, gdzie mówiliście, że tu są dobrzy trenerzy w tej lidze. I Legia Warszawa ma dobrego trenera, który spróbuje sobie ułożyć tych zawodników, których ma. I wydaje mi się, że z tego da się co najmniej puchary ugrać, bo przecież już w zeszłym sezonie nie brakowało dużo, tak naprawdę brakowało, żeby w Pogoni Szczecin mecz kończył bramkarz na bramce i pewnie byśmy mieli Legię w pucharach, ale no tam będą kłopoty.
1: Ja myślę, że maksymalnie puchary. Ja zdziwię się, jeśli Legia będzie w pierwszej trójce na koniec sezonu, bo jak żyję, tak nie widziałem słabego składu Legii Warszawa. I można narzekać na tych piłkarzy typu Same, Urbański, Eliti, kilka tych odejść, ale oni pewną jakąś piłkarską w sobie mieli. A tutaj tak naprawdę znaleźć takich zawodników jest naprawdę bardzo ciężko. Widziałem na Transfermarkcie, Legia dopiero 10. kadra w lidze. Mniejsza wartość od Krakowi, Korony, Kielce czy Zagłębia Lubin. No tutaj tak naprawdę te liczby naprawdę są bezlitosne dla warszawiaków. Nie ma pieniędzy. Jest dobry trener Papszun, ale wydaje mi się, że to będzie za mało, żeby zająć miejsce w pierwszej trójce.
2: Ja zostawię słuchaczy tylko z otwartym pytaniem. Niech wyobrażą sobie, co się stanie, kiedy Marek Papszun odejdzie.
0: Ja zostawiam z pytaniem, niech sobie wyobrażam, co jak Dariusz Mioduski zostanie prezesem FIFA. Bo takie plotki się pojawiły.
2: Największa organizacja piłkarska na świecie zbankrutuje.
0: Myślę, że to... Dariusz Mioduski odsuwający się do FIFA jest czymś, co kibice Legii też bardzo by chcieli. My może jako Polska dostalibyśmy tam jakieś chody w samej UEFA, ale no też mi się wydaje, że tu jest taki żwir, że będzie ciężko ugrać coś ciekawego. Może uda się jeszcze kogoś tam za darmo dorzucić, tak jak chociażby Arsenicz, wiadomo, też piłkarz wiekowy, bo 32 lata nie jest aż tak źle, ale taki typowo wyrobnik pod taktykę trenera, żeby zabić mecz, zrobić punkt. Ja wiem, że mieliśmy nie rozmawiać o tej pierwszej kolejce, ale to, co Mileta Rajowicz wyprawiał w tym meczu, było niesamowite po prostu. Tam gol ręką z 30 centymetrów, bo nie trafił nogą. Nawet ta bramka, którą oni zdobyli, tam piłka po tym, jak wróciła zza linii, to Rajowicz jeszcze wybił, nie trafiając w bramkę.
2: Może zmieńmy trochę chronologię, no bo jeżeli mówimy o składzie, którym jest żwirem, można to trochę połączyć z Jagiellonią Białystok, która nie robi transferów, a jej kadra się coraz bardziej starzeje. Opiera się cały czas na Romańczuku i Jesusie i Mazie, którzy mają po 40 kilka lat. Nie, mają 34 i 33 lata, ci dwaj zawodnicy, i moim zdaniem trochę żwirowaty zaczął robić się też Raków Częstochowa. Co się stało z drużynami z czubka tabeli, że tak żwirują?
1: No w Rakowie nie ma chyba atmosfery takiej dobrej. Mam wrażenie, że tam już jest coś od dłuższego czasu nie tak. Trener Tomczyk nie był dobrym wyborem, ale myślę, że nie był aż tak słaby, jakby to wskazują wyniki. No tam też Stratos Farna spróbował transfer wymuszać. Tudor chciał odejść. No nie jest to raczej atmosfera taka, która gdzieś tam buduje środowisko dążące do sukcesu. Pewna formuła po prostu się wypala i nie zdziwię się, jak Raków będzie po prostu przeciętniał w najbliższym czasie. Jagiellonia też często tych piłkarzy wypożyczała, w końcu tego pululu musieli stracić. No teraz tak naprawdę duży test przed trenerem Siemieńcem, przed całym klubem, no bo stracić dyrektora, stracić najlepszego wieloletniego napastnika, no w końcu gdzieś tam jakieś konsekwencje już być, też Pozo na przykład odszedł, więc tam trochę tej jakości jest mniej. Więc zobaczymy, czy Raków i Jagiellonia gdzieś tam dotrzymają kroku i będą wyglądały tak jak w zeszłym sezonie. Trochę ta liga tak wygląda, jak sobie oceniamy te drużyny tak całościowo, mowa o Legii, Rakowie, Jagiellonii i tak dalej, że mam wrażenie, jest Lech Poznań i długo, długo nic. I Lech nigdy w swojej historii tak bardzo nie podchodził do sezonu jako taki murowany faworyt tych
0: nie
1: rozgrywek.
0: Lubię, jak takie rzeczy się mówi. Bardzo nie lubię.
1: I tak postrzegamy Lecha, jak przez lata była postrzegana Legia przed startem sezonu, czy jeszcze kiedyś Wisła Kraków, i Lech pierwszy raz doświadcza takiego statusu tego ligowego hegemona.
0: Tak, bo jeszcze tak podsumowując te trzy zespoły, które tu mieliśmy, rzeczywiście, ja wiem, że jest dopiero lipiec, tak naprawdę mamy jeszcze miesiąc i w ten miesiąc może się troszeczkę wydarzyć, tak jak często polskie zespoły czekają na końcówkę sierpnia, żeby jakieś tam okazje się skapnęły. No bo akurat i w Rakowie, i w Jagiellonii raczej jakiś pieniądz jest, tak? Wydaje nam się, że powinno być z czego finansować te zakupy, i rzeczywiście przy tym Rakowie pozostanie z trenerem Kroczkiem też wydaje się jakimś takim brakiem ambicji, że nie ma atmosfery o walkę o coś więcej, więc ja myślę, że tutaj się dużo jeszcze może zmienić przez ten miesiąc. Jak w Legii raczej się nie zmieni, to tutaj widzę takie opcje. I my w środku, w tej kanapeczce, mieliśmy jeszcze GKS Katowice.
2: I tutaj też oni, zarówno GKS Katowice, jak i Górnik Zabrze, walczą o europejskie puchary. To są dosyć nietypowe wybory. Chociaż tutaj znowu, jak w przypadku Rakowa i Jagiellonii, mam wrażenie, że obie te kadry, Górnika i GKS-u, są po pierwsze podobnie budowane, a po drugie na bardzo podobnym poziomie. To znaczy zawodników obu tych drużyn możemy uznać jako solidnych, bardzo dobrych wyrobników. I tutaj znowu nawiążę takim rogalem zawiniętym, że dużą robotę wykonują trenerzy, którzy wiedzą, czego chcą, i pod ten pomysł dobierają sobie zawodników, zarówno Rafał Górak, jak i Michał Gaszparik.
1: Przykład taki książkowy piłkarza, takiego, jakiego wcześniej był sprawdzony, to ten Bartosz Wolski, no bo GKS lubi tego typu zawodników ściągać. Wcześniej Bartosz Nowak, Adam Zryla, który dobrze w Warcie wyglądał, też tam się sprawdza. GKS lubi takich solidnych ligowców brać i myślę, że ten model się sprawdza. i Górnik, i GKS mogą mieć trudny sezon ze względu na puchary, bo wiadomo, ta gra co 3 dni może być dla nich dosyć mocno wymagająca. Mowa o pewnych debiutantach. Ja wiem, że oni tam kiedyś grali, ale my trochę ich z pucharami nie kojarzymy mimo wszystko, ale ciekawi mnie Urbański w Górniku Zabrze, bo w meczach z Fenerbahce i z Lechem Poznań wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Tak jak pamiętam go z Bolonii i z reprezentacji Polski, widać było bardzo dużą jakość i mam jakieś takie przeczucie, że Górnik zarobi na nim spore pieniądze.
0: Tak, i ten Górnik wygląda przyzwoicie. Tak naprawdę w porównaniu do całej reszty pucharowiczów, których omawialiśmy wcześniej, i jako, że my już naprawdę jesteśmy przy czasie, a samego Lecha Poznań, poza tym, że wszyscy go widzimy jako faworyta, chciałem zostawić na osobną audycję, bo tu przy przebojach pucharowych na pewno coś się wydarzy, więc ja chciałbym do was takie szybkie pytanka, bez argumentacji, tylko szybkie strzały. Po pierwsze, pierwsza trójka, i po drugie, kto wejdzie do jakich europejskich pucharów? Radek.
1: Myślę, że w pucharach znajdzie się Lech, Jagiellonia i Widzew. I może jeszcze o wysokie miejsce powalczy Legia z Górnikiem, niech będzie, że powalczył o te dalsze lokaty. Ale wydaje mi się, że Lech będzie mistrzem. Drugie miejsce gdzieś tam zarezerwuję dla Widzewa mimo wszystko. Trzecie miejsce pewnie dla Jagiellonii i czwarte dla Legii albo Górnika.
2: No to ja tutaj zgodzę się z dwoma pierwszymi, no bo na pewno Lech będzie jedynką, Widzew będzie wysoko, drugie miejsce dla nich będzie wystarczające. Trzecie miejsce dam przewrotnie Legię Warszawa, bo znam już bardzo to zabijanie meczów przez Marka Papszuna, a później niżej cały czas Górnik Zabrze, wciąż Jagiellonia Białystok, której jakikolwiek medal będzie ogromnym sukcesem. I na szóstym miejscu gdzieś tam wrzuciłbym tą Wisłę Kraków.
1: A przez chwilę ja też o tej Wiśle pomyślałem, czy czasem o tę piątkę nie powalczy. No zobaczymy.
0: Jest tam gdzieś na granicy. To ja mówię Lech, Legia Górnik i potem o puchary powalczy Korona, Widzew, Kraków.
2: A my już przestajemy walczyć, bo nasza audycja Gramy na Aferę dobiega końca. Dzisiaj za mikrofonami byli
0: Michał Płocki,
1: Radek Ołtański
2: i Filip Szymkowiak. Audycja dostępna na Spotify'u i 98,6 Radio Afera.
3: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Nie idziemy spać, nic się buja.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może Cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.
8: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Cześć, cześć, cześć i czołem. Słyszymy się w Aferytmie i dzisiaj aferytmować będzie dla was Zosia Jarzębska, a realizować będzie mnie Jeremiasz Szczecina. Także tak, spotykamy się tutaj z okazji aferytmu pod palmami. Może nie słychać jeszcze szumu fal, może nie słychać mew, ale piosenki też mamy dobre. I tutaj gra przed chwilą do nas taka, no, seminowość, powiedzmy, no bo album jest w trakcie wychodzenia, tak? Bo teraz niektóre albumy mają w zwyczaju wychodzić kawałek po kawałku. I był to Interpol z utworem This Mirror Waits a Ton i album też tak ma się nazywać, z tego co mi wiadomo. Interpol kocham od lat, ale co ciekawe, brzmi jakby byli trochę z Wielkiej Brytanii, ale o dziwo są z Nowego Jorku. I też mnie zastanawiało, bo ten album jest trochę inny niż wszystkie, tak? On nie jest taki jak wszystkie, on jest inny, wiecie o co chodzi. I brzmi trochę bardziej elektronicznie i tutaj trochę mi przywołał na myśl nagrania z klubu Haciendy w Manchesterze i zobaczymy, jak będzie więcej kawałków, to zobaczymy. Co dzisiaj w rozkładzie jazdy? No to co zwykle, wiecie, konkurs, płyta tygodnia, wywiad, no i oczywiście wywiad i to nie byle jaki, ponieważ wywiad z Mleczami, a bardziej z Karoliną Prasą, czyli wokalistką Mleczy. Także będzie dzisiaj wesoło. Przygotowałam dla was kolejne moje znalezisko, tak, bo ja uwielbiam po prostu grzebać w odmętach internetu i jakiś czas temu, ale stosunkowo niedawno, ukazał się album Murmur, a artysta nazywa się Fran Palermo. A w sumie nie artysta, a bardziej projekt muzyczny i jest to projekt założony przez multiinstrumentalistę kubańsko-węgierskiego pochodzenia i jest on również autorem piosenek, nazywa się Henry Gonzalez, czyli Gonzo i działa w Budapeszcie na Węgrzech. Polecam wam sobie cały ten album puścić od początku, ja wybrałam dla was ulubiony mój kawałek, czyli Gasoline Rainbow.

A był to Fran Palermo i Deva w utworze Gasoline Rainbow. A album nazywa się Murmur i gorąco go wam polecam. No to co, obiecałam, że pewne rzeczy są niezmienne, także mamy dla was konkurs i do rozdania mamy wejściówkę na koncert H2O. No po angielsku będzie mi ciężej przeczytać, ale wiecie, o co chodzi. Koncert odbędzie się we wtorek, czyli 4 sierpnia w dwóch progach. Aby oczywiście otrzymać taką wejścióweczkę, należy wysłać SMS na numer 7148, w treści SMS-a wpisać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, czyli dlaczego to właśnie wy mielibyście dostać tą wejściówkę i koszt SMS-a złoty 23. No i do wygrania oczywiście jest wejściówka pojedyncza, więc dzisiaj idziecie, w sensie nie dzisiaj, ale wtedy idziecie sami, niestety nie możecie ze sobą nikogo zabrać, przykro mi. Tak, i oczywiście do zwycięzcy odezwiemy się po konkursie. Ale co ciekawe, bo mnie bardziej zaciekawiły supporty grające przed H2O, bo jest to zespół Meatballs, który gdzieś tam miesza trochę post-hardcore z Midwest Emo i jest to zespół polski, który bardzo lubię. No i też, co bardzo mnie zdziwiło, gra zespół CF98. Oni robią z kolei taki bardziej pop-punk, taki, wiecie, trochę to emo takie, które pamiętam gdzieś tam z czasów bycia nastolatką. I bardzo lubię ten zespół, więc może się wybiorę, niekoniecznie na H2O, ale na supporty. I może, nie wiem, będziecie mogli zbić ze mną pionę, cokolwiek, zobaczymy. Tak, więc przygotowałam dla was piosenkę też od nich, bo stwierdziłam, że czemu nie? Okazja ku temu idealna. Więc już przed wami CF98 i utwór Nobody Wants to Party.

a była to polska grupa CF98 i Nobody Wants to Party. Serdecznie wam polecam, jeżeli brakuje wam, wiecie, jakiegoś camp rocka, jakichś takich filmów Disneya. Oczywiście to nie jest, wiecie, obraźliwe. Ja ich uwielbiam czasami, jak odzywa się we mnie jeszcze emo nastolatka, ale było minęło. I teraz sobie zagramy piosenkę Mleczy, no bo dzisiaj są naszymi gośćmi wywiadowymi, a tak naprawdę to no, oczywiście wokalistka, jakże wspaniała, Karolina Praseł. I wybrałam dla was ulubioną moją piosenkę z tego albumu, czyli Mlecze i album Niebieski, a piosenka nazywa się Nie muszę mieć nic.

0: Mlecze i nie muszę mieć nic, a na łączach jest z nami Karolina Prasał, czyli wokalistka Mleczy. Halo, halo, słyszymy się?
1: Halo, tak, słyszymy się, dzień dobry.
0: Cześć, cieszę się, że w końcu mogę z tobą porozmawiać. Spotykamy się tutaj dzisiaj zdalnie z okazji oczywiście wydania albumu Niebieskiego, ale on już jakiś czas śmiga na streamingach, prawda?
1: Tak jest, już od 10 lipca. Tak, już się zakręciłam, już myli mi się z premierą Marudy w zeszłym roku.
0: No właśnie, była Maruda w zeszłym roku, teraz jest album Niebieski. Jaką drogę przeszliście jako zespół z tego pierwszego albumu do drugiego? Co się zmieniło?
1: Wydaje mi się, że troszeczkę chcieliśmy pójść w odważniejsze brzmienia, dlatego znajdą się tam piosenki, które są na przykład trochę bardziej heavy, ale też znajdą się utwory takie jak Zły Świat, w których poszliśmy w trochę odważniejsze stęty na przykład. Także wydaje mi się, że właśnie odbiór Marudy trochę nas tak natchnął i dał takiego kopa, żeby ufać tym swoim decyzjom i nie bać się troszeczkę większych radykalizmów w muzyce.
0: A o co chodzi z nazwą tego albumu? Album Niebieski. Chodzi o niebo, o kolor? Czym właściwie jest album Niebieski?
1: Jakkolwiek sobie osoba to zinterpretuje, może chodzić o niebo, może chodzić o wodę. My głównie, w zasadzie to zastanawiając się nad tym, jak chcielibyśmy oprawić nasz następny album, chcieliśmy wybrać sobie jakiś kolor, który będzie głównym motywem. I jak już skończyliśmy album i wsłuchaliśmy się w niego, to w jakiś sposób cały czas wybrzmiewał nam taki motyw wody. Dlatego uznaliśmy, że niebieski to będzie ten nasz wybrany kolor. No i też właśnie skupiliśmy się bardzo na tej wodzie, na tym, że ta płyta to jest takie trochę zanurzenie się właśnie w emocjach, trochę lekkie takie przygłuszenie, które może dawać właśnie ukojenie słuchaczowi i dawać mu odpłynąć i trochę się rozluźnić w tej wodzie.
0: Faktycznie ten album ma takie właściwości, potwierdzam, ja chyba mam wrażenie, że z połowy tych wyświetleń odsłuchań to pewnie ja robię z moimi znajomymi, także szerzę propagandę mleczową.
1: Dziękujemy bardzo wszystkim Mleczonators.
0: Tak, Mleczonators, czyli tak się nazywają fani.
1: Tak ich nazywaliśmy, ale są jeszcze różne wersje, są mleczarze, są mleczyki, no różnie, co kto woli, ale Mleczonators mi się najbardziej podoba, jest takie OG.
0: Myślę, że mleczyki też są całkiem urocze, jak mam oceniać. A masz swoją ulubioną piosenkę z albumu? Takie, wiesz, no to ulubione dziecko po prostu, tak, że to totalnie ty, cała ty w tej jednej piosence?
1: Wydaje mi się, że nie mam takiej ulubionej. Bardzo często mi się zmieniają. W zależności pewnie od momentu życia, od nastroju. Obecnie bym powiedziała, że jakoś tak bardzo czuję Aero. Może też dlatego, że jest pewna wersja tego utworu na albumie, ale jak ostatnio graliśmy live i przygotowujemy je nadal, to ona nabrała trochę mocniejszego, takiego shoegaze'owego charakteru na naszych koncertach. I chyba pokochałam ją przez to na nowo, przez to, że ona jest właśnie taka najbardziej odmieniona ze wszystkich utworów z albumu, właśnie w wersji koncertowej.
0: Bo też myślę, że piosenki trochę ewoluują też z każdym zagraniem, z każdą próbą i tak naprawdę zawsze na koncercie będą trochę odbiegać od tej wersji albumowej, więc uważam, że totalnie mogę wam potwierdzić, byłam, widziałam, słyszałam, warto przyjść na koncert Mleczy. No właśnie, gdzie w najbliższym czasie będzie można was usłyszeć na żywo?
1: W najbliższym czasie będziemy grać na Opie. Zapraszamy wszystkich ofowiczów 8 sierpnia o 17:20 pod główną scenę. A później ruszamy w naszą... A, jeszcze mamy koncert w Wołowie 28 września, a później ruszamy w naszą niebieską trasę. Już wszystkie daty, wszystkie koncerty są podpięte na naszych profilach, także śmiało można już się zapisywać na te wydarzenia.
0: Okej, to teraz mam takie już bardziej szczegółowe pytanie, że tak powiem, ponieważ no, moją personalnie ulubioną piosenką z tego albumu jest Nie muszę mieć nic. I teraz zastanawiałam się, czy to znaczy, że ja już nic nie muszę w ogóle mieć, czy tak naprawdę znaczy przez podwójne zaprzeczenie, że mogę mieć wszystko?
1: Aha. To znaczy ta fraza jest trochę taką ironizacją, że no może i gubię siebie, może i chodzę wszędzie z roztrzepaną głową, może i jest grad i deszcze i nie wiem czego się spodziewać po tej drugiej osobie, ale to nic, to jakby nie muszę mieć nic dla siebie, ważne, że jesteś, ważne, że mogę tobą się zachwycać. I czasami można potraktować to dosłownie, bo są relacje, w których faktycznie każdy ma swoje niedoskonałości i warto przymykać na nie oko, żeby nie tracić czegoś pięknego, ale są sytuacje, w których warto zauważyć, że warto jednak mieć coś dla siebie.
0: No myślę, że jest tu dużo mądrości relacyjnej, ogólnie myślę dla każdego do przyswojenia i dla każdego jest to lekcja. A jak to się stało, że Seweryn dołączył do składu Mleczy?
1: Seweryna jakoś tak poznaliśmy w odpowiednim momencie, ponieważ wyjechaliśmy na taki wyjazd ze znajomymi muzycznymi właśnie do Łotwy, gdzie mieliśmy razem sobie muzykować i poza Mleczami, poza Szamą, Mopem, Adamem Winiarzem był tam jeszcze Seweryn i któregoś razu właśnie przed jakimś wspólnym muzykowaniem przy śniadaniu Seweryn wszedł do nas i powiedział, że śniło mu się, że z nami grał na koncercie i że mega mu się podobało. A akurat jako, że musieliśmy żegnać się z Nataszą, ponieważ się przeprowadzała i nie była już w stanie połączyć, właśnie wpasować swoje życie grania z nami, to akurat mieliśmy to miejsce, akurat mu się przyśniło i uznaliśmy, że możemy ziścić ten sen.
0: Czyli trochę objawiło mi się we śnie, jak w Twin Peaks było.
1: Dokładnie.
0: Rozmawiałam w sumie kiedyś z Sewerynem o Twin Peaks też u nas w radio, także ciekawe się to połączyło. Ale właśnie, jeśli chodzi też o ciebie, jako ciebie, czyli Karolinę, otóż dzisiaj będzie też puszczany przedpremierowo Nie tędy droga z Zachwytem. Jak doszło do stworzenia tego kawałka?
1: Tak jest. Wieczoru po prostu Miłosz podzielił się ze mną demkiem. Wymyślił właśnie riff gitarowy. Wydaje mi się, że to był tylko riff gitarowy z perkusją, ale uznał, że czuję w tym bardzo mleczowy klimat. I w ogóle dostałam to demo z podpisem mleczowy po prostu. No i spytał się, czy nie chciałabym do tego napisać swojej partii. I w zasadzie to tak, całej tam melodii wokalu i tekstu. No i podjęłam wyzwanie. Przyznam szczerze, że nie jest to spotykana dla mnie konstrukcja piosenki, czy też w ogóle natężenie. No jest to po prostu mocniejszy numer niż zazwyczaj z mleczami mamy w zwyczaju robić. Ale się zaplątałam. Który mamy w zwyczaju robić z mleczami. No i podjęłam wyzwanie. Siadałam do tego chyba jakieś 5 razy i dopiero za 5 coś mi zaskoczyło. I tak poczułam, że w tej piosence to jest dobry moment na wyrażenie jakiejś złości. I długo się zastanawiałam, na co tak naprawdę jestem zła. I rozmyślałam trochę o świecie, o jakichś niesprawiedliwościach. Bardzo staram się kierować jakby myślą, że to nigdy nie leży wina w człowieku. Jest nad nami jakiś system, w który jesteśmy wpakowani i staramy się w nim jakoś odnaleźć. I często właśnie to doprowadza do dużej krzywdy na tym świecie. I po prostu jest to jakiś mój krzyk, żal, ale też po prostu powiedzenie ludziom, że ej, rozejrzyjcie się dookoła, to nie jest wszystko zamknięte w jakimś takim mikroświecie, warto spojrzeć szerzej, warto mieć empatię po prostu do drugiego człowieka, czy to jest z naszego podwórka, czy z drugiej strony świata.
0: Czyli morał tej historii jest taki, że warto widzieć człowieka w drugim człowieku. Tak przynajmniej to widzę. I z tego, co przesłuchałam oczywiście. I szkoda w sumie, że utwór się nie nazywa Mleczowy, bo to by było w sumie całkiem zabawne. A nazywa się Nie tędy droga, więc jak nie tędy droga, to w sumie którędy?
1: Każdy ma swoją i musi ją odpowiednio sobie zrozumieć. Odpowiednio dobrać. No nie ma jednej dobrej, ale warto kierować się sercem i po prostu dobrem Tak, i widzieć człowieka w człowieku i kochać go.
0: Też tak uważam. Więc myślę, że płyniemy powoli do brzegu tej rozmowy. Bardzo dziękuję Ci oczywiście, Karolino, za rozmowę i pewnie się jeszcze usłyszymy nieraz, tak jak myślę, tak mi się wydaje.
1: Mam nadzieję.
0: Także do usłyszenia. Naszą gościnią dzisiejszą była Karolina Prasał, a my przechodzimy do przedpremierowego odsłuchu kawałka Nie tędy droga z zachwytem.

A był to Zachwyt i Karolina Presał w przedpremierowym odsłuchu Nie tędy droga. Ja jestem zakochana i czekam, aż będzie na streamingach w końcu, żebym nie musiała sobie tego słuchać z poziomu mojego komputerka. A my przechodzimy też również do rzeczy niezmiennych, czyli do płyty tygodnia. A płytą tygodnia jest Sunbird i Świetnie. Oczywiście również jest to polski zespół, może za bardzo z akcentem przeczytałam. I Świetnie to, co ciekawe, drugi album Sunbird. To jest bardzo, bardzo ważne w tym kontekście, ponieważ no, sceny podbili już wiele scen w Polsce, a zawsze myślałam, że więcej tej muzyki się zbierało, a jak się okazuje, to dopiero ich drugi album. Także wow, że można zrobić, wiecie, taką karierę jednym albumem. To jestem w szoku. I jest to album pełen świeżości, odwagi i nowej energii. I że ze zespół w końcu odnalazł swoje brzmienie, które najlepiej, wiecie, ich oddaje, ale też dojrzeli w tym czasie, co jest ważne, bo jak się okazało, też w okresie 2020-2023 przygotowali już dwie płyty i były skończone już one podobno praktycznie w 95% i ten materiał trafił do kosza. I czy to dobrze, czy źle, no to mówią, że nie wiedzą, ale zobaczymy. Zobaczymy, z czym się zmierzymy. I zmierzymy się z kawałkiem Elwira. Mam też wrażenie, że na pierwszym albumie też jest piosenka Elwira, także po tej piosence wrócę do was z informacją zwrotną, bo już przed wami Sunbird i Elwira.

a była to płyta tygodnia i Sonbert. Płyta nazywa się świetnie, a w sumie single, no w sumie już nie single, bo już jest na albumie, nazywa się Elvira. I tak wracam ze sprostowaniem, to jednak wyszło jako single, więc dobrze, że Elvira dołączyła do tego albumu długo grającego. Co dalej dla was przygotowałam? Otóż ostatnio w końcu spełniałam kolejne moje nastoletnie marzenie i byłam na koncercie na żywo Sonlax we Wrocławiu. Tylko co się wydarzyło na tym koncercie? Ja jestem fanką mimo wszystko starych utworów, ale nawet rzekłabym, że najbardziej chyba tego albumu z 2008 roku i pierwszego, czyli to już było trochę dawno temu, a oni stwierdzili, bo jest to trio ze Stanów Zjednoczonych, stwierdzili, że zagrają dwie popularne piosenki i pierwszy raz na żywo cały materiał przedpremierowy, bo album wychodzi, mamy dopiero dwie piosenki, więc tak, czy pamiętam tytuł albo którąś z nich konkretnie? Nie, ale mogę się pochwalić, że słyszałam pierwsze na żywo nowy album Sonlax zanim wyszedł, tak, to jest jakieś osiągnięcie życiowe, myślę. Album jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywać, nie pamiętam, ale na pewno padła ta nazwa na koncercie, mimo że stałam pod samą sceną, kochani, także cieszę się, już mam odhaczone troszeczkę tych zespołów, które jeszcze chciałabym w życiu usłyszeć i zobaczyć na żywo. I no, na razie z tych dwóch piosenek, które możemy usłyszeć na streamingach, najbardziej przypadło mi do gustu Want You to Love.

Sunlax i Want You to Love z albumu, który stopniowo się ukazuje powoli. Teraz troszeczkę zmieniamy klimat. Ja wiem, trochę nie po kolei piosenkami lecę. Teraz będziemy trochę skakać. Zobaczymy jeszcze, jak się wyrobimy czasowo. Jest to projekt, który się nazywa Yayo Forever. Jest to taki projekt bardzo garażowo, DIY. Nagrywam w pokoju, trochę krzyczę do mikrofonu, trochę nie umiem, ale ja takie rzeczy kocham najbardziej. Ja bym wokalnie powiedział, że w tym utworze, bo pozostałe no, trochę odbiegają, ale też są dalej w tym nurcie DIY. Ja bym powiedziała, że wokalnie w tym kawałku to jest trochę reinkarnacja tego, Zdechłego Osa, jak jeszcze był młodym osem, czyli dawno temu. Trochę mi brakowało, bo no niestety jako wieloletnia fanka Zdechłego Osy trochę ubolewam, trochę mi brakuje czegoś aż tak surowo brudnego, bym powiedziała, ale ja kocham takie rzeczy. Znajomi się ze mnie śmieją, że im bardziej coś jest asłuchalne, tym bardziej jestem tego fanką. Także, no wiecie, to utwór trwa niecałe 2 minuty, jeżeli wiecie, wam nie podpasuje, to tak wyłączcie sobie odbiorniki na 2 minuty, ale wróćcie, koniecznie wróćcie. Już przed wami Yayo Forever i Strzał. Jojo forever is a dumb fucking

Jajo Forever i Strzał, także kolejny z wyłowionych przeze mnie ciekawych kawałków moim zdaniem. I przypominam o konkursie, ponieważ mamy do rozdania wejściówkę jedną pojedynczą na koncert grupy H2O. Oczywiście odbędzie się ona we wtorek, czyli 4 sierpnia w dwóch progach. I aby wygrać taką wejściówkę, należy wysłać SMS na numer 7148 w treści SMS-a słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli dlaczego to właśnie wy mielibyście otrzymać taką wejściówkę, koszt SMS-a złoty 23. No i warto też wspomnieć, że przed tą jakże grupą gra także zespół Meatballs, który robi Midwest Emo, jest polski, oraz CF98, których ja jestem też fanką i też grają w sumie takie emo, trochę pop-punk, także wiecie, jeżeli nie na main event, to chociaż na supporty was gorąco zapraszam, także jest certyfikacja jakości środowego aferytmu nad tym koncertem, zatwierdzam. Następnym kawałkiem, artystką, no ta artystka na razie nie ma większych wydawnictw, nazywa się Mniejszość i ja bym to troszeczkę przyrównała do Have a Nice Life, ale takiego, no jeszcze nie, aspirującego pod Have a Nice Life, ja bym to tak określiła, ale wiecie, przestrogą dzisiejszego aferytmu jest to, że jak ktoś mówi coś bardzo pewnym głosem i pewny siebie jest tego, co mówi, to nie zawsze mówi prawdę, trzeba weryfikować, tak jak ja dzisiaj weryfikowałam swoje halucynacje muzyczne. No to co, przed nami Mniejszość i na razie ulubiona moja piosenka od tej artystki to Klątwa.

Mniejszość i klątwa. To kolejna piosenka z typu odgrzebanych, wykopanych, złowionych przeze mnie ciekawych utworów. Równie ciekawym kolejnym będzie zespół z Poznania. Salto Śmierci się nazywa i ostatnio wyszła epka pod tytułem Kolejne Lato. No w sumie trwa Kolejne Lato, już jedno z wielu, a kawałek przeze mnie wybrany to Naturalny Banita.

Salto śmierci i naturalny Banita. I płyniemy powoli do końca. Więc przed nami kolejne moje odkrycie muzyczne. Tak objawiłam się pewnego dnia właśnie na Spotify'u. A jest to projekt z Warszawy audiowizualny, natomiast testowałam. I sama piosenka już wystarczy, żeby was trochę odprężyć i przenieść w pewne tereny. Jest to 2K, a utwór nazywa się Tańczyć.

2K i tańczyć. A my pożegnamy się kawałkiem od pani Ai Yamamoto i jest to artystka z Australii. Nie pamiętam już dokładnie miejscowości, a z Melbourne. I wybrałam dla was album, który nazywa się Less Hype, More... No właśnie, tego ostatniego słowa nie przeczytam, ale chodzi o grzyby generalnie, bo album ma bardzo ciekawą okładkę. Jest taki wielki grzyb i taki mały jelonek, także potem go znajdziecie. Jeżeli kochacie ambient, także chwilka wyciszenia dla was, to po prostu będziecie kochać ten album. Ja się w nim zakochałam, jadąc niewyspana do pracy. No to co? Aferytmowała dzisiaj dla was Zosia Jarzębska, realizował jej Jeremia Szczecina i Zbigniew Siwek, a to przed wami na osłodę na koniec Ai Yamamoto i Playful Pinky Clouds. Do usłyszenia!

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Get yourself locked in to Bump and Grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
8: W środę o 20:00.
6: Zaprasza zespół Niemoc.

0: Dobry wieczór, szampan MP3, czas zacząć, edycja numer 97, Radek Reguła.
1: I Filip Pawłas, dobry wieczór w ten lipcowy wieczór, ostatni szampan lipcowy.
0: Statystyczny, mamy dzisiaj prezencik taki, że trzeci szampan lipcowy nam się odbywa, więc jesteśmy na antenie co dwa tygodnie. W lipcu tak się złożyło, że mamy trzy okazje się spotkać, także bardzo nam miło jeszcze skończyć miesiąc w studiu Radio Afera. Zaczęliśmy sobie od klasyczka absolutnego, też coś, co jakby nigdy za bardzo mi w serduchu nie grało, ale ostatnio wróciłem sobie do płyty In the Airplane Over the Sea, Neutral Milk Hotel, i zagrała bardziej niż grałem przez całe życie, więc uznałem, że może ten ostatni lipcowy dodatkowy szampan to będzie dobre miejsce, żeby znaleźć trochę czasu, żeby sobie posłuchać tego zespołu. Pamiętam koncert na festiwalu Neutral Milk Hotel, kiedy mieli swoją trasę reunionową. Wtedy nie miałem, tak jak mówię, za dużo entuzjazmu. Dzisiaj pewnie chętniej bym zobaczył. Także sobie jeszcze zaraz wrócimy, bo przyniosłem ze sobą dwa kawałki. Zaraz posłuchamy jeszcze po tytułowym numeru Two-Headed Boy, który jest również następnym numerem na tej płycie po piosence tytułowej In the Airplane Over the Sea. Ale jakby tutaj jeszcze Filip chciał coś powiedzieć, to szybki moment na to.
1: No ja chciałbym powiedzieć, że zapraszam do wspólnego godzinnego lotu szampanowego, więc lecimy z tym.
0: To posłuchajmy sobie jeszcze.

0: Neutral Milk Hotel, Two-Headed Boy, do kompletu. Zagraliśmy sobie dwa kawałki na rozpoczęcie 97. Szampana MP3. Tutaj zwykle mówię takie typu, że polecam całą płytę albo coś. No, ja nie wiem w sumie dalej, czy polecam. No, nie jestem jakimś mega fanem, tak jak wiem, że jest kultowa już ta pozycja w katalogu tego zespołu. Także myślę, że każdy musi wyrobić swoje zdanie.
1: Czyli
0: to jest moja bardzo taka wyważona opinia, którą wygłosiłem w szampanie.
1: Ciśnie się na usta słowo, że jest neutralna.
0: Neutralna.
1: I tu chyba pasuje.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że a propos tego Off Festiwalu, bo teraz też niedługo będziemy mieli Off Festiwal, też mam zamiar się pojawić tam i wygooglowałem sobie tą obecność zespołu Neutral Milk Hotel na Offie. To był 2014 rok, więc no, już dla koneserów dawno temu, ale właśnie z tego, co sprawdzam, Belen Sebastian i ten koncert pamiętam dobrze się bawiłem, The Jesus Mary Chain i jako młody shoegazowiec wtedy byłem bardzo podjarany tym koncertem, byłem bardzo blisko sceny. Death Heaven było też na głównej scenie jako headliner i tego w ogóle nie pamiętam. I zespół F Buttons, już nie przeklinając na antenie.
1: Ale mocno gitarkowy skład tamtego. Coś dla koneserów.
0: Pamiętam, fajna edycja, ale na, nie wiem, w ogóle chyba nie poszedłem na Neutral Milk Hotel wtedy.
1: Gdyby mieć wehikuł czasu, to byłby cud.
0: To byłby cud.
1: Dobra, ja odejdę od gitarek, bo teraz będzie Blood Orange, który towarzyszy mi jakoś tak od jesieni zeszłego roku z płytką SX Honey, ale nie daje ono sobie zapomnieć, bo fajną strategię przyjął, że na YouTube'a wrzuca teraz po

już ponad pół roku od wydania płyty różne visualizery do płytek, do kawałków, utwory, teledyski nowe, niezobowiązujące. Widać, że już nie ma ciśnienia na podbijanie singli, tylko właśnie tu leci podbitka pojedynczych, mniej popularnych chyba wcześniej utworów. No i tym trafem wpadł mi znowu w ucho. Jest to prawie tytułowy numer, ponieważ nosi tytuł Essex Honey, ale napisany jak plik MP3, trochę jak szampan MP3, bo jest to Essex podkreśnik honey.mp3, to jest pełen tytuł. No, jest to fajny, szalony trochę numerek. Posłuchajmy.

0: Słuchacie 97. wydania Szampano MP3 w Radiu Afera. Jako pierwszy kawałek poleciał Essex Honey MP3 od Blood Orange, a zaraz po nim YL Hoy, artystka z Australii. Dosyć lo-fi DIY-owe podejście. Tu moje bingo można odhaczyć, że poleciało coś z Australii, bo to często się dzieje w szampanie.
1: O, a to ciekawe, bo ja jeszcze mam potem australijski skład do puszczenia.
0: A, widzisz.
1: To dzisiaj jeszcze wrócimy na antypody.
0: No i elegancko. No i z takim, to był to lightowy utwór Without Love z płyty, która nie ma tytułu, oficjalny Untitled, która wyszła w 2021 i jest tam duży przekrój muzyczny, więc zapraszam do zadania domowego.
1: Jak są utwory Untitled, to nigdy nie wiem, czy to jest jakby, na którym to jest poziomie, że to jest tytuł Untitled, czy to jest, że nie ma tytułu.
0: Dokładnie.
1: Bo to może być różnie i są różne piosenki, które różnie tego podchodzą i potem musisz posłuchać wywiadu z artystą, żeby powiedział, jaki był plan.
0: A potem biedni wikipedyści po prostu nie wiedzą, co dopisać w przypisie.
1: Dla Wikipedy,
0: dyskografię.
1: Dla wikipedystów słuchających Szampana MP3 wielkie kciuki w górę, ponieważ bardzo dużo mi pomagają, jeśli chodzi o mówienie o albumach. I teraz też mi pomogą trochę, bo mam tutaj przed sobą Wikipedię. Mam ją dlatego, że zespół Dismemberment Plan, który zaraz poleci w Szampanie MP3, znałem wyłącznie z nazwy, już od lat, natomiast nigdy za bardzo nie przyjrzałem się tej muzyce. Wiem, że była jakaś płyta tego zespołu, która miała bardzo dobre lotne recenzje. No i chciałem ją sobie w końcu wrzucić na głośniki. Zrobiłem to w zeszłym tygodniu. Płyta nosi tytuł Emergency and I z roku 99. A więc jeśli chodzi o moje bingo, czyli jakiś 90-sowy zespół gitarowy, to też już mamy odhaczony. Chociaż mieliśmy już wcześniej odhaczony z Neutral Milk Hotel, więc dzisiaj po prostu ciągnę to. Ale jeśli chodzi o Dismemberment Plan i właśnie płytę Emergency and I, pozytywne bardzo na mnie zrobiła wrażenie. No i uznałem, że będzie dzisiaj dobrze wchodziła w ten klimat, który mam wrażenie dzisiaj przynoszę, czyli takie pokraczne, pokręcone gitarki. Tak to przynajmniej sobie łączę wszystko, co dzisiaj zagramy. Więc teraz będziemy mieli trochę czasu spędzonego właśnie z tą bardzo ciekawą, bardzo, wydaje mi się, inteligentnie skomponowaną i zagraną płytą Emergency and I. Posłuchamy sobie najpierw kawałka otwierającego ją i też z tym kontekstem w głowie bardzo, bardzo fajnie sobie jej posłuchać, że to jest to, co rozpoczyna tą płytę, co pojawia się jako pierwsze i to naprawdę od razu robi pewnego rodzaju robotę, jeśli się zaczyna z tą płytą właśnie w ten sposób. Kawałek nosi tytuł A Life of Possibilities, a potem bezpośrednio po nim trzeci numer z płyty Emergency and I, What Do You Want Me To Say?

0: trochę gitarowej akcji w Szampanie MP3 numer 97, Dismemberment Plan z płyty Emergency and Night, dwa kawałki A Life of Possibilities, a potem What Do You Want Me To Say. Dzisiaj mówiłem, że przynoszę pokraczne gitarki, więc jestem już na poziomie tak 80% tych, które przyniosłem na dzisiaj.
1: Gitarkometr osiągnął już.
0: Gitarkometr osiąga czerwoną barwę.
1: Wjechał. 4/5 gitarek za nami, no to nieźle. No to w przeciwieństwie do pokracznych gitarek, ja mam okrąglutką elektronikę. Garrett Home, a pod tym pseudonimem kryje się nie kto inny jak znany wielu Dumb Funk. A Garrett to jego pseudonim do wypuszczania bardziej ambiento-elektroniczno-podobnych utworów i takich płytek pod tym pseudonimem wydaje mi się, że wydał około 3, o ile dobrze pamiętam. No więc teraz klasycznie.
0: Ja tylko jeszcze chcę wtrącić moją obserwację, która mnie zawsze zastanawia, że mi się wydaje, że jak ty przynosisz jakiegoś artystę, który ja nie znam, to jest zawsze jakiś człowiek, co wydaje w ogóle 60 płyt rocznie i ty zawsze tak mówisz, no tutaj pod tym pseudonimem wydał już kilka płytek. Ja zawsze mam takie wrażenie, że to jest na przykład 10 płyt już wydanych pod tym pseudonimem i że to są tacy ludzie, którzy strasznie szybko wyrzucają z siebie rzeczy. Mhm. Nie wiem dlaczego jakby w twoim przypadku dużo bardziej mi się wydaje, że tak jest niż w przypadku moich rzeczy. Czy tak jest?
1: Może tak być.
0: Może tak być.
1: A może ściemniam i po prostu mówię coś, aby mówić i nigdy się nie dowiecie, ale myślę, że możecie nam zaufać, drodzy słuchacze, bo jakość będzie jak zawsze w Szampanie topowa.
0: Topowa.
1: Więc posłuchajmy sobie Garrett i utwór Home.

0: niesamowicie okrąglutka elektronika od Garretta, czyli pseudonimu aliasu Dumbfunka. Bardzo fajna muza do słuchania w tle, ale z takim bardziej pozytywnym twistem. Jak chcecie tło pozytywne, to możecie odpalić to.
1: To prawda, durowy kawałek. Ale durowy. Również przedstawiciel znanego gatunku muzycznego Philip Wave, czyli wszystkiego, co Filipek słucha. Dla mnie właśnie dużo wyznaczników Philip Wave'ów w utworze Home Garretta wybrzmiało. Myślę, że można by dołożyć to do playlisty, którą powinniśmy rozpocząć, żeby naszych słuchaczy zaznajomić z tym, czym jest Philip Wave.
0: A myślę, że to trzeba czytać między wierszami tego, co mówimy, tego, co słuchamy.
1: No, jeżeli ktoś jest wiernym słuchaczem Szampana, to powinien już sam mieć wyrobioną tą... tą wrażliwość.
0: Ale mówcie przyjaciołom, zapraszajcie do słuchania Szampana w Aferze co drugą środę o 20.
1: Tak jest. Zapraszamy tym bardziej, że jak już podkreślaliśmy kilkukrotnie w tej edycji, mamy już wydanie 97, co oznacza, że za kilka tygodni będziemy musieli przygotować się do audycji numer 100. I będzie to fajna okazja. Jeszcze nie stwierdziliśmy, czy będzie się działo coś szczególnego, czy będzie to po prostu kolejny szampan, ale na pewno takie urodziny małe zrobimy.
0: I tak będzie fajnie. Dokładnie. Może dżingiel otwierania szampana tu co kawałek.
1: O, zlejerujemy to, zapamiętajmy to. Czy coś tam. Ale teraz chcieliśmy jeszcze jedną rzecz pogadankową wrzucić, jeżeli już mamy okazję. Za chwilę posłuchamy sobie Mleczy. Mlecze to ostatnio bardzo nośny temat. Album Niebieski, ich płyta, która dużo ostatnio dobrych recenzji zbiera. Ale też jest w tym wszystkim temat naszego zespołu, czyli zespołu Niemoc. Ponieważ Mlecze ogłosiły swoją trasę, która nazywa się Trasa Niebieska, obejmie wszystkie, że tak powiem, główne polskie miasta w październiku. I tak się składa, że zaprosiły nas Mlecze, żebyśmy byli gośćmi ich koncertu właśnie w Poznaniu.
0: Hurra.
1: Więc bardzo się cieszymy i bardzo miło nam też ogłosić dzisiaj w Szampanie, że 24 października zagramy jako Niemoc jedyny koncert w tym roku i pierwszy klubowy koncert w Poznaniu od...
0: Od roku.
1: Od roku? Nie, bo to nie był klubowy koncert. Graliśmy otwarty koncert.
0: Roku z hakiem.
1: Ale klubowe to... A co było wcześniej? Minoga ostatnio była, a tak. To było chyba 3 lata temu.
0: No dobra, tak.
1: No, myślę, że to był od lat już. Od lat pierwszy koncert klubowy w Poznaniu.
0: Nie, no, był jeszcze Blue Note.
1: Ale to był festiwal.
0: Aha, no dobra.
1: No, różnie można na to spojrzeć. W każdym razie jest to koncert normalny, klubowy, bilotowany. Zagramy my i zagrają Mlecze. My jako ten jeden wyjątkowy koncert tegoroczny. Mlecze no, grają koncertów w tym roku dużo więcej, ale to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tak czy tak, myślę, że będzie to super okazja, żeby się spotkać z Mleczami i również z nami. Także zapraszamy bardzo serdecznie na to wydarzenie. Jeszcze raz powtarzam, 24 października. I też warto się spieszyć, żeby bilety kupić wcześniej, bo pierwszej puli już na przykład nie ma. Także jest duża szansa, że będzie tam komplecik.
0: Wow.
1: Wow. I to by dopiero było fajne. Także zaopatrujcie się w bilety. Jak sobie wejdziecie na Instagrama Mleczy czy Instagrama Niemocy, to tam linki są wszędzie, więc warto znaleźć. No a żeby kokardką objąć to ogłoszenie, to posłuchamy sobie teraz kawałka, który mi chyba najlepiej wjechał z ostatniego albumu. Pod tytułem Zaśniesz spokojnie. Filip, czy coś dodasz jeszcze do tego, czy lecimy?
0: No, ja też Mleczy ostatnio słuchałem dużo i bardzo ten zespół mi się spodobał. Jako no, polska muzyka to nie jest mój pierwszy wybór, a tutaj po prostu wszystko jest tip-top, no. Więc nic tylko słuchać, nic tylko wpadać na koncert.
1: Głośne ogłoszenie, słuchajmy Mleczy, pozdrowienia dla Karoliny i spółki i posłuchajmy.

0: Mlecze, zaśniesz spokojnie w szampanie MP3. Zapraszamy na koncert Mleczy i Niemocy w październiku 24 pod Minogą. Kupujcie bilety już dziś.
1: Kupujcie polskie
0: pop bilety.
1: Pop bilety, dokładnie, to jest nasz przekaz na dzisiaj. Właśnie szugejzowość tego kawałka ewidentnie wpisuje się w twoim, Radku, w twoje spektrum muzyczne. Też siedzi, jest tutaj.
0: Właśnie ja myślałem akurat o tym kawałku, który przyniosłem dzisiaj, że będzie trochę poza tym tematem pokręconych gitarek, ale jest to shoegaze'owe uderzenie.
1: Nie uciekniesz.
0: Myślę, że i tak się złączyło. Dobrze.
1: Elegancko, wszystko siedzi i fajny zespół. No i mam nadzieję, że na tej fali właśnie wznoszącej, na której się znajdują, będą płynąć jak najdłużej. Tego Mleczą życzę.
0: A propos Australii. To było.
1: A propos Australii. O, a ja mam kolejny australijski zespół, a tym razem nie wykonawcy, który wydał do tej pory 10 płyt, jak wcześniej, tylko totalnie nieznany projekt, który wydał jednego singla, który lata temu zapisałem sobie na YouTubie. I ostatnio, pierwszy raz od bardzo wielu lat, włączyłem sobie shuffle na YouTubeowych lajkach i po prostu wleciał to... Zdziwiłem się, że nie słucham go częściej, bo kiedyś na repeacie był bardzo często. No a wykonawca, o którym mówię, to projekt Denial, 80sowy, taki mało znany duet z Australii, który wydał singla, na którym skoverował klasyka California Dreaming, który... został chyba odarty z tej kalifornijskiej słonecznej przebojowości i zastąpiony surowością
0: pustyni,
1: południa, no, interioru australijskiego, a na pewno surowością syntezatorów, więc zapraszam teraz do wysłuchania California Dreaming, ale w dość nieoczywistym coverze.

0: California Dreaming w wykonaniu projektu Denial z lat 80. z Australii. Myślę, że nawet się dobrze wpisuje w tegoroczne lato, które raz na stu skrajną Kalifornią atakuje 40-stopniowym upałem, a raz chłodem i deszczem i tym Such a Winter Day trochę to siedzi.
1: No to prawda, bo tutaj tekst i temat piosenki jak najbardziej kalifornijski, upalny, ale brzmienie takie deszczowe. No. Mi się kojarzyło właśnie z takim dość smutnym wieczorem, więc tutaj myślę, że jak najbardziej polski numer w swoim głębokim klimacie.
0: Jeszcze polski trop, ale bardzo go lubię i no, czasem się tak zdarza, że zapomnisz coś, co lubiłeś dawno, dawno temu, a tu nagle w jakiś sposób po prostu
1: właśnie
0: odtwarzanie losowe ci wyskoczy nie wiem, no, też to jest obciążone jakimiś wspomnieniami, jakimiś w ogóle przeżyciami i innymi czasami i w połączeniu z tą nostalgią wjeżdża dobrze.
1: Totalnie tak jest. Ja w ten sposób dużo kawałków na szampana przynoszę. Właśnie dlatego, że przypominam sobie, że w ogóle 10 lat temu to bardzo to lubiłem i od razu wjeżdżam na playlistę wtedy, także często też to zapowiadam. No muzyka to jest jak zapachy, to już wehikuł czasu, najbliższe co możemy mieć, wydaje mi się. I ja to mówię często jako ciekawostkę, ale ja tak na przykład mam, że piosenki z gier komputerowych, w które grałem, byłem mały, nie słucham ich specjalnie po to, żeby zachować ten taką aurę wspomnienia, bo dużo miałem takich rzeczy, które kiedyś znałem jako dziecko, potem ich słuchałem dużo, jak byłem starszy i to oryginalne wspomnienie się zatarło zupełnie. Więc mam takie płyty, których w ogóle nie dotykam i mówię sobie, że ich posłucham następnym razem, jak będę miał na przykład 50 lat.
0: A ciekawe, albo jak będziesz grać w FIFA 2006 znowu.
1: Dokładnie.
0: Bo
1: dokładnie.
0: Pamiętam, że często to się przejawia. Często słyszę, o, to było w FIFA.
1: To są piosenki z FIFA, no co tu dużo mówić. No. Mówiłem głównie o FIFA, tak. Ale mówiłem też na przykład o Need for Speedzie. Nie tylko.
0: Wiadomo, Lux, ale tak mi się przypomniało.
1: To prawda. No tak, muzyka wehikuł czasu. Będziemy powoli już zamykać szampana MP3 numer 97. Szybko leci czas w dobrych humorach i dobrym towarzystwie. Mamy jeszcze jeden numer przed sobą i jest to kawałek również australijski, więc po Denial zostajemy w Australii. Natomiast w zupełnie innym klimacie posłuchamy sobie kawałka Mr. Clarinet zespołu The Birthday Party. Zespołu Nicka Cave'a, gotyckiego zespołu Nicka Cave'a z późnych lat 70., wczesnych lat 80., a wybrałem go nie bez kozery. Dzisiaj jest dzień urodzinowy, ponieważ mój 5-letni siostrzeniec ma urodziny oraz również moja przyjaciółka Wiktoria. Pozdrawiam serdecznie obie te osoby, wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat, dołączam się do życzeń.
1: I dziękuję bardzo. I mimo, że kawałek zupełnie nie ma urodzinowego nastroju, to ma urodzinową nazwę, więc też zadziała. No i tyle. Szampan MP3, zespół Niemoc, Radek Reguła
0: i Filip Awłas. Do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.

0: Pan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20:00.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23:00 w Radiu Afera.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera. A mamy już ponad minutę po 21:00 i wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z jungle i drum and bassem w poznańskim eterze, także wolniejszymi gatunkami muzyki basowej. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował, a ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu, czas

I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył niewydany jeszcze utwór Nefeti razem z Symem Data Stream, który ma się ukazać za czas jakiś. Pamiętam, że jak gadałem o tym z Nefonti na Up to Date, to mówił mi, że wyprowadził mnie z błędu. Wydawało mi się, że to pójdzie na ich wspólnym labelu Data Stream właśnie, tak się nazywającym. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ukaże się to jakoś inaczej. Na ten moment nie podał mi więcej informacji. Natomiast dzisiejsza audycja poświęcona jest Outlook Festiwalowi chorwackiemu, który właśnie zakończył się w ten poniedziałek. Ja właśnie stamtąd wracam, dosłownie 2 godziny temu wylądowałem w Poznaniu i zdążyłem jeszcze wrócić na szybkości do domu, ogarnąć się i przyjechać do studia, żeby zrobić wam tę audycję na żywo, gdzie będę dzielił się moimi osobistymi highlightami z tego festiwalu. Jeżeli ktokolwiek ze słuchających też tam był, to oczywiście zapraszam serdecznie do komentowania facebook.com/@lekkościbitu, pisana łącznie bez polskich znaków, ale nawet jeżeli was tam nie było, to jestem ciekawy, kogo byście tam zobaczyli z tego line-upu, albo po prostu jak podoba się wam nasza dzisiejsza selekcja. Przejdziemy do czegoś, co ukazało się na Good For Ya, no i zdecydowanie Boat Party piątkowy, gdzie przejęło to właśnie Good For Ya, świetny label w postaci Saliego z LB, SPMC z Maxem, a.k.a. Jackiem Sparrowem oraz Yo Evansem. To był jeden z najjaśniejszych punktów tego festiwalu. Od samego początku do samego końca ta łódka po prostu dowiozła niesamowity vibe muzyczny. My sobie teraz posłuchamy. Oryginał jest od Saliego, The Still, natomiast zremiksował go Yo Evans.

Sully z utworem The Still, natomiast zremiksował go Joe Evans, którego miałem okazję po raz pierwszy zobaczyć w akcji na Boat Party na łódce Good For Ya, czyli właśnie labelu, na którym ukazał się ten utwór. W ogóle całą epkę The Still polecam sobie obczaić. No i obczajać artystów związanych z Good For Ya. Swoją drogą LB królował jak dla mnie na tym festiwalu i to jest taki mały spoiler, bo zagramy oczywiście jeszcze coś od LB, zarówno

no, w przypadku jego seta w czwartek na Olive Grove scenie, jak i w back-to-backu z Salim na łódce Good For Ya. Oba sety po prostu mistrzostwo świata. Ale jeżeli chodzi o czwartek, no to tam też Sambinga w back-to-backu z Chimpo na tak zwanym yardzie, czyli chyba tak zwanej, chyba też to głównej scenie, jakby na to nie spojrzeć, na pewno największej. Sambinga potem również z Down Tempo setem, bo była tam taka scena z sound systemem Angel Audio od Fanbase Mafia z Berlina, która służyła jako taki poniekąd chillout room, scena, gdzie można było się ambientowo wychillować, natomiast Sambinga dowiózł tam seta typu zwolnione, jakieś takie, nie wiem, bardzo dziwne, rapowe, R&B, dancehallowe tematy, super crazy sprawa i bardzo mocno to siadło. Nefati na głównej scenie w czwartek wspomniany już, natomiast no w piątek po tej łódce Good For Ya zdecydowanie też dużo się działo i gdzieś tam może moja relacja być dość chaotyczna, natomiast mam nadzieję, że samą muzyką wam dowiozę chociaż odrobinkę tych wrażeń. W sobotę z kolei DJ Flight pojawiła się na scenie Olive Grove i tam w ramach jej seta tak zwanego Blue Note, nawiązującego do klasycznej nocy Metalheads, dowiozła też jak dla mnie jeden z najlepszych setów festiwalu, jeżeli jeszcze o tym nie wspomniałem. Przetańczony absolutnie od początku do końca w pierwszym rzędzie, zresztą z takich highlightów, no to SPMC też się tam w którymś momencie w tym pierwszym rzędzie pojawił, wspólnie było nerdzone do tych utworów, a my już teraz posłuchamy sobie Battery i Flight z utworem Overture.

To był utwór od Battery, czyli z tego co pamiętam to byli Krugs i Parallel Forces, no i DJ Flight Overture. Tak jak wspominałem, DJ Flight z jej Blue Note setem w piątek na scenie Olive Grove na Outlooku. Jeden z moich absolutnych highlightów całego tygodnia tak naprawdę. Niesamowite, mimo że większość z tych utworów, które zagrała, znałem, to poprowadziła nimi opowieść w secie w taki sposób, że kompletnie nie wiedziałem, co się za chwilę wydarzy i też ekscytacja wszystkich osób dookoła tam się skumulowała dość mocno, także Big Up DJ Flight. No i zapraszam też serdecznie was do komentowania tego, co słyszycie dzisiaj w audycji. facebook.com/lekkośćbitu to jest adres naszego fanpage'a i tam w komentarzach możecie mi dawać znać, jak podoba wam się dzisiejsza selekcja, albo może byliście na Outlooku, dawajcie znać, jeżeli macie jakieś wspomnienia z tego festiwalu, a nawet jeżeli nie w tym roku, no to może z jakichś lat wcześniejszych. My tymczasem znowu cofniemy się do Chorwacji, do zeszłego weekendu i tak naprawdę wspomnień, które we mnie jeszcze żyją cały czas, mimo że to był mój dopiero drugi Outlook, no to już bardzo mocno na mnie muzycznie wpływa i jaram się tym, co tam słyszę, jaram się tym, ile ludzi tam poznaję i jest to coś naprawdę wartego doświadczenia. Znowu wracam też do tej łódki Good For Ya, bo tam miałem okazję usłyszeć artystę, który w wydawnictwie Good For Ya figuruje jako Max, M znak wielkości A, znak wielkości X, natomiast jak się dowiedziałem już później po tej łódce, jest to Jack Sparrow, czy też Jay Sparrow, naprawdę świetny producent dubstepowy i potem jeszcze miałem okazję zobaczyć go w back to backu z Jayem Kenzo właśnie w takim dubstepowym stylu, więc podwójne zwycięstwo, no ale posłuchajmy sobie tego, co produkuje jako Max na Good For Ya, jego utwór Big Sound.

To był Max, znany również jako Jay Sparrow, z utworem Big Sound, wydany przez Good For Ya w 2023 roku, a ja robię dziś w połamanej wspominki z dopiero co zakończonego Outlook Festiwalu 2026. Jeżeli ktoś z słuchających osób, a domyślam się, że trochę takich osób tutaj może być, kocha muzykę basową, no to warto się przynajmniej raz w życiu na Outlooka wybrać i obczaić to, co się tam dzieje, bo dzieje się tam naprawdę bardzo dużo dobrego, szczególnie odkąd Rishi, nowy booker, przejął tam schedę i naprawdę wykorzystuje swoją moc do tego, żeby robić tam coś bardzo dobrego i bardzo ciekawie zaprogramowany jest ten festiwal. Naprawdę nie ma tam jakoś bardzo dużo, bardzo oczywistych tematów, tylko myślę, że większość tego line-upu to są bardzo ciekawie podobierane osoby i ciekawe też partnerskie takeovery rozmaitych inicjatyw, zarówno bardziej znanych, jak, nie wiem, label 1985, jak na przykład Deep Medi i tak dalej, jak Rapture, ale też mniej znane jak londyński Tropical Waste, no czy właśnie wspomniane już przeze mnie Fanbase Mafia ze swoim Angel Audio Sound System i tak naprawdę nową sceną wspomnianą przeze mnie. Zresztą w ogóle na tej scenie zagrała osoba DJ-ska o ksywie Beatrice M, którą widziałem już kiedyś w Back to Backu z Argo, też w Chorwacji swoją drogą na Membrane Festiwalu. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie, no i teraz zobaczyć jej seta na tej scenie Angel Audio, gdzie zagrała coś po prostu bardzo dziwnego, a też super inspirującego dla mnie, bardzo ciekawe podejście do tematu, bo był to set związany tylko i wyłącznie z intro breakdownów albo outro klasycznych utworów dubstepowych. Żadnych dropów, tylko i wyłącznie te bardziej atmosferyczne rzeczy, zdarzały się jakieś tam basowe wstawki, ale czy nawet pojawiał się beat, ale nigdy nie był to taki właściwy drop i pełna moc tych utworów. Taki, no, bardzo pewnie dla niektórych frustrujący odsłuch, ale dla mnie to było super ciekawe. No i teraz posłuchamy sobie Beatrice M z utworem Dress Code.

Beatrice M. z utworem Dress Code. To za nami coś, co ukazało się w 2025 roku na labelu Tempa. No i bardzo polecam sprawdzać zarówno twórczość Beatrice M., jak i label, który prowadzi, czyli Bait Music. No, set pod tytułem Everything Reminds Me of Dubstep, o którym wspominałem, to było niesamowite przeżycie, także jeżeli jeszcze kiedykolwiek Beatrice tego typu akcje zrobi, to ja bardzo serdecznie polecam sobie to obczaić. Oczywiście nie może zabraknąć w podsumowaniu tego roku tematów drum and bassowych, chociaż tak właśnie sam sobie robię reminiscencję w głowie przy okazji tej audycji i myślę sobie, że aż tak dużo tego drum and bassu na Outlooku nie słuchałem koniec końców, bo też czuję, że bardzo dużo go dostanę we wrześniu na Sun and Bassie, kiedy wybiorę się na Sardynię, natomiast tutaj było tyle innych ciekawych klimatów, wolniejszych temp przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o drum and bass, no to zdecydowanie jednym z królów tegorocznego festiwalu był Loxy, który dowiózł tak niesamowitego seta. Raptem godzina, ale zleciała mi mega szybko i znowu przetańczone w pierwszym rzędzie od początku do końca. Znowu nieprzewidywalna, jak dla mnie przynajmniej, opowieść w secie. No i my posłuchamy sobie czegoś, co Loxy razem z Resoundem wypuścili. A właśnie, swoją drogą, taka ciekawostka, bo jeden z, chyba utwór, którym Loxy rozpoczął seta i który usłyszałem też w secie Mantry. Ona mówiła, że prawdopodobnie to się nigdy nigdzie nie ukaże, a potem po secie rozmawiałem z Loxy i okazało się, że szykuje on swój debiutancki solo album, który wypuści własnym sumptem niebawem, jakoś pewnie za 2-3 tygodnie. Nie ogłaszał tego nigdzie, także tutaj macie w audycji takie insiderskie info, a my już teraz słuchamy Loxy i Resound z utworem Tracksuit Mafia.

był Loxy i Resound z utworem Tracksuit Mafia, a ja robię wspominki z tegorocznego Outlook Festiwalu. No i zapraszam was też serdecznie do komentowania. Nawet jeżeli na Outlooku nie byliście w tym roku, no to dawajcie znać, jak się dzisiejsza selekcja wam podoba. Może jakiekolwiek inne komentarze chcecie zostawić. facebook.com/lekkośćbitu. Dawajcie mi znać. A my już teraz lecimy do kolejnego utworu. Foul Play, bo zaraz po Loxim tak naprawdę podczas rapturowego takeoveru sceny Olive Grove zagrał John Morrow, reprezentujący Foul Play. Tak naprawdę oryginalnie to był kwartet ze Steve'em Bradshawem świętej pamięci, który w 97 roku przegrał walkę ze stwardnieniem rozsianym. Steve'em Gerleyem, który z kolei gdzieś tam bardziej udzielał się na scenie garażowej, z tego co kojarzę, ale pojawił się przy okazji jakiegoś seta wspólnego w Planet Wax Foul Play. I był tam jeszcze bodajże MC, którego nazwiska już teraz nie pamiętam. MC Picton, o właśnie. No właśnie, jeżeli chodzi o Foul Play, no to w roku 2020 pojawił się taki album będący jakoś kompilacją starych, już niedostępnych, albo chyba nigdy niedostępnych też cyfrowo nagrań Foul Play z lat 90. wydanych przez Sneaker Social Club. No i my posłuchamy sobie czegoś, co dla mnie było też sztosem usłyszeć na żywo od jednego z twórców tego antemu. Foul Play, Finest Illusion.

No i tak końca dobiega Finest Illusion w tak zwanej wersji Illegal Mix, która właśnie spojrzałem też na Bandcamp Sneaker Social Club, nie jest już dostępna cyfrowo. Kiedy to ukazało się w 2020 roku wraz z tym winylem, no to to był pierwszy raz, kiedy ta wersja pojawiła się cyfrowo. No i widzę, że też zniknęła. Pewnie Sneaker Social Club nie chce sobie tutaj z autorami źródła tego sampla robić problemu. Dostępny jest Legal Mix w wielu miejscach, chociażby na Moving Shadow, gdzie się ukazał oryginalnie, potem też Night Force zrobił repress, czy reissue tak zwany, wydanie ponowne wersji, gdzie tego wokalu nie ma. Natomiast John z Foul Play zagrał to w wersji z wokalem, co prawda mocno przyspieszone, żeby dotrzymać tego współczesnego tempa drum and bassowego. Super było to usłyszeć na żywo od niego i cieszę się, że wreszcie miałem go okazję zobaczyć w akcji na Outlooku. My lecimy dalej, myślę, że możemy też puścić w tle kolejny utwór, bo mamy coraz mniej czasu, a ja też, co prawda, przegapiłem dwa sety Tima Reapera, jednego w back-to-backu z Nephon T i jednego solowego, natomiast wreszcie udało mi się go złapać w back-to-backu z Dwardem i zagrali jako Globex Corp. To był bardzo przekrojowy set, gdzieś tam od klasycznego, acidowego techno i hardcore'u, aż do takiego właśnie szybszego, hardkorowo-dżunglowego grania, super sztos. No więc zagramy coś z Globex Corp, ze wspólnego labelu Dwarda i Tima Reapera, z drugiego wydawnictwa, czyli Globex Corp Volume 2, to jest Tim Reaper i utwory tutaj nie mają nazw, z tego co kojarzę, więc po prostu Globex Corp Volume 2, druga strona, A2.

I tak obawiam się, że będę musiał już ciąć powoli te utwory, bo coraz mniej czasu w dzisiejszej audycji, a mam dla was jeszcze do zagrania dwa traki. To, co słyszymy w tle, to jest Tim Reaper z utworem Globex Corp Volume 2 A2, czyli po prostu drugi utwór na stronie A z drugiego wydawnictwa na Globex Corp, które prowadzą wspólnie z Dwardem. Swoją drogą zabawne było, jak grali, czy skończyli grać w zasadzie closing na scenie Cove na tegorocznym Outlooku i Tim Reaper postanowił nakłonić całą publikę do tego, żeby zaśpiewali Dwardowi Happy Birthday, bo obchodził akurat urodziny i oczywiście musiał chłop w awkward sposób odsłuchać tych odśpiewanych życzeń, no ale w sumie to dość piękna sprawa, że tak jeden o drugiego dba i że postanowił go wrzucić na taką dość przyjazną minę. To był Globex Corp, a my już teraz przejdziemy do kolejnego utworu, tak naprawdę pozwolę sobie z rękami Jeremiasza ściąć tutaj ten utwór i przejść do kolejnego, bowiem miałem też okazję usłyszeć Jufiego zarówno w Back to Backu z Gloomem Fossą i z Sambą, ale to dosłownie przez chwilkę, natomiast jego set nie drum and bassowy na scenie Angel Audio, czyli scenie przez Fanbase Mafię obstawiany, zagrał właśnie takiego seta około ambientowego, downtempo, jazzowego, super sprawa. Zresztą polecam sprawdzać jego projekt Moses Yuffie Trio. Grali niedawno w Poznaniu, mega utalentowani muzycy. Zresztą sam Yuffie jest super talentem. My już teraz posłuchamy sobie czegoś z jego solowych wydawnictw, z jego wydawnictwa dla White Peach. To jest utwór Calibration.

No i tak znowu muszę zagadywać, bo czas mi ucieka, a mam jeszcze parę rzeczy do powiedzenia. To, co słyszymy w tle, to jest Yuffie ze swojego wydawnictwa dla White Peach. Polecam swoją drogą sprawdzać ten label, bo jest niesamowity, jeżeli chodzi o rzeczy około dubstepowo, grime'owe. Bardzo dużo oryginalnych bitów się tam znajduje. 2021 rok, WPR 057, to jest numer katalogowy. Yuffie Freak EP, a to jest utwór Calibration. No i Yuffie też zrobił niesamowitą robotę, jak dla mnie, na tym, na tegorocznym Outlooku, więc mam nadzieję, że będę miał okazję zobaczyć go w akcji wkrótce, czy to solowo, czy to z jego zespołem Moses Yuffie Trio. Natomiast my już zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. No i wspomniałem o tym, że LB, jak dla mnie, był królem tegorocznej edycji, zarówno ze swoim solowym setem, jak i w back-to-backu z Salim, gdzie grał swoje niewydane jeszcze rzeczy na 150 i 160 BPM-ów. Z tego co wiem, część z nich ukaże się na Good For. Ja liczę na to, że telefon, który SPMC wykonał, czy tam wiadomość do D-Bridge'a, żeby jak najszybciej podpisywał te traki na Exit, też przyniesie jakiś efekt, bo też zdradził mi, że coś takiego wykonał, a LB razem z Salim, no absolutny sztos. Także już teraz wrócimy sobie do Good For Ya i będzie LB, będzie wspomniany SPMC, przepiękne wydawnictwo Solstice w trzech różnych wersjach dostępne. My posłuchamy sobie wersji oryginalnej. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Za sterami był Jeremiasz Szczecina, ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawiamy was z utworem LB i SPMC Solstice, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: Panowie!
4: To jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: Minęła godzina 22. Witamy w audycji Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a dzisiaj w studiu, no na razie jeden gość, ale będzie ich więcej. No wiadomo, obsuwa to piąty element hip-hopu. Wiele osób tak mówi. No i ta obsuwa się, mamy nadzieję, że niedługo pojawi, ale główny gwoźdź programu, no i też za chwilę dowiecie się, że headliner najbliższego wydarzenia w Poznaniu, bo teraz w weekend, jeśli chodzi o rapowo, freestyle'owo, no nawet stand-upowe rzeczy, dzieje się dużo. Będzie miał miejsce Freefest. Freefest, no ale cóż, przedstawiam naszego gościa, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, headlinera, człowieka orkiestrę, redaktora portalu Blender Rap, no i jedną z najbardziej zasłużonych postaci poznańskiego undergroundu, czyli przepraszam. No, Kmieciu, KMC, siemanko.
1: KMC, witam serdecznie. Tak, człowiek orkiestra. Przyznam się, że te słowa są w zasadzie bardzo trafione, bo w gimnazjum byłem w chórze gimnazjalnym i klaskałem do Rubika, poważnie. Także bardzo trafione. Pozdrawiam królową Szerszeni. Siemanko.
0: Siemanko, no właśnie, stary headliner, a także tutaj uczestnik, no właśnie, trzeba wspomnieć, że jeśli ktoś interesuje się freestylem, no to byłeś jednym też z finalistów ostatniego sezonu PFL-a, czyli tego 10. jubileuszowego.
1: Tak, to był sezon powrotów, jak go nazwaliśmy wewnętrznie, dlatego też zdecydowałem się na ten powrót, bo już w ostatnim czasie nie byłem aż tak aktywnym zawodnikiem i stwierdziłem, że zrobię ten ostatni zryw, spróbuję swoich sił z młodymi kotami rządnymi krwi. No i co? I ten powrót się w miarę udał. Zakwalifikowałem się do tej finałowej ósemki, natomiast już w tej ósemce, powiedzmy, z ręką na sercu byłem ósmy. Natomiast całkiem zasłużenie, inni chłopacy po prostu zrobili lepsze wyniki. No, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Ja też już gdzieś tam powoli. Nie mówię, jakby jestem daleki od jakichś szumnych słów typu kończę karierę, bo karierę to miał, słuchajcie, nie wiem, Tetris, ja mam przygodę z mikrofonem. Tak. Że...
0: No tak, ale ja ciebie kojarzę z tekstu, który bardzo szanuję i który często wspominam też z innymi ludźmi, że raperem się jest do końca życia.
1: Tak, raperem się jest, a nie bywa. No wiesz, no nie wyobrażam sobie, że nagle co, przez całe życie, czy tam powiedzmy pół życia robisz coś, co jest twoją pasją, weszło ci to w krew, w nawyk i nagle co? Ucinasz sobie kończynę, którą operowałeś przez tyle lat, no jest to dla mnie niewyobrażalne i na pewno gdzieś tam ta moja częstotliwość freestylowania spadnie, zwłaszcza na dużych bitwach. Raczej nie przewiduję już dużych startów, natomiast ostatnio wystartowałem sobie na bitwie o twoją starą, taka tutaj piękna nazwa, no i tą bitwę udało się gdzieś tam wygrać, także na takich pomniejszych bitewkach, mniej poważnych, myślę, że będę cały czas gdzieś tam to kultywował.
0: No właśnie, ale mimo tego, że tutaj od freestylu może stajesz się troszeczkę mniej aktywnym zawodnikiem, to jeśli chodzi o rap, no to zresztą nawet gadaliśmy tutaj przed wejściem na antenę, że szykujesz nowe rzeczy, no i właśnie, będziesz, tak jak mówiliśmy, jednym z wykonawców, którzy wystąpią w najbliższy weekend w Poznaniu na Freefeście.
1: Zgadza się.

0: podziemie tutaj lokalne. No, zachęcam do sprawdzenia tego, bo też te składy nie są wybrane przypadkowo przez nas.
1: Właśnie, ale to jeśli chodzi o ten festiwal, no to nie będzie tam tylko samego rapu. No właśnie, tak mówiłeś, nie będzie tylko koncertów, ale tam będzie dużo elementów, znacznie więcej niż tylko koncerty i ten wcześniej wspomniany też freestyle, nie?
0: Tak, zgadza się. No, event jest podzielony na dwa dni. Będzie 31 lipca, czyli piątek, to jest dzień, w którym mamy stand-up i od stand-upu zaczniemy o godzinie 18, o godzinie 20 za deki wchodzi DJ Paszczak, który będzie hostował jako DJ cały event i od 20:30 zaczynają się koncerty rapowe i to jest pierwszy dzień. Natomiast drugi dzień to jest już dzień z freestylem, z bitwą freestylową oraz z walkami rap battle, w których no też będą bardzo ciekawe zestawienia.
1: No właśnie, czy znani są, chociażby nawiązując do tego freestylu, znani są już ludzie, którzy wystąpią na tych bitwach? Jak to wygląda z zapisami w tym przypadku? Czy można tam, że tak powiem, podejść z marszu? Czy to raczej zapisy są też do jakiejś określonej daty? Albo czy po prostu no, osobom, że tak powiem, z łapanki ciężko będzie się tam dostać?
0: Myślę, że będzie ciężko, natomiast no wiadomo, że gdzieś tam skoro freestyle, to też będziemy dość elastyczni i jeżeli ktoś pewnie w dniu bitwy się zgłosi, to jeszcze go gdzieś tam do eliminacji dopiszemy. Natomiast bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby jednak skorzystać z formularza zgłoszeniowego. Warto sobie zajrzeć na stronę Poznań Freestyle League na Facebooku. Tam znajdziecie formularz do zapisów. Nie wiem, jaki jest obecny stan, bo nad tym tutaj wielki włodarz PFL-a Janca trzyma pieczę.
1: Potężny włodarz.
0: Potężny włodarz, dokładnie. Także tutaj nie powiem. Natomiast wiem, kto będzie startował w walkach Rap Battle. Rap Battle to jest formuła, w której ludzie są zestawiani już wcześniej, miesiąc wcześniej w tym przypadku i wiedzą, z kim będą walczyć. I tutaj nie będzie już freestylu, tylko to są napisane wcześniej wejścia w domu. Także bardzo jawnie tutaj już pisanki będą rzucane. I tutaj no, na przykład taka para będzie Bonazinho i Barti, czyli dwóch finalistów WBW, absolutna topka, jeśli chodzi o freestyle w Polsce. Tutaj się właśnie w formule Rap Battle zmierzą. Poza nimi Siemper i Dzięcioł, też bardzo ciekawe zestawienie. Siemper to jest świetny freestyle'owiec z bardzo dużym doświadczeniem i prezenter Radia Luz z Wrocławia, z genialnym głosem, bardzo lubię słuchać jego walk. Jaygun i Wnuk, to będzie też ciekawa walka przede wszystkim dlatego, że tutaj będzie eksperymentalna formuła 1 raz 5 minut. Każdy z nich będzie miał 5-minutowe wejście. Także w ogóle wyzwanie, żeby zapamiętać takie 5-minutowe wejście. No i ostatnie zestawienie z Rap Battle to będzie Kryma kontra KMC, czyli ja i tutaj będzie po prostu chyba pojedynek na żarty, bo i Kryma i ja mamy raczej taki dość humorystyczny sposób nawijania.
1: No właśnie, skoro bierzesz udział w tym w tej formie Rap Battle, to powiedz mi jako freestyle'owiec, no i też no, jako raper, ciężko jest się przestawić na taką formę, bo to jeśli chodzi o freestyle, no to wiadomo, czasami, znaczy no, ciebie bym nie podejrzewał, ale oczywiście czasami zdarzają się jakieś pisanki, ale no właśnie, jak się przestawić z freestylu na ten format Rap Battle i czy rzeczywiście tobie jako też artyście studyjnemu, który pisze też swoje teksty, trochę to też ułatwia?
0: Bardzo dużo to ułatwia. Uważam, że gdybym tylko freestylował, to miałbym dość duży problem, żeby napisać to dobrze technicznie. Jak sobie prześledzisz walki, to słychać na przykład, kto rzeczywiście ma doświadczenie w pisaniu kawałków, a kto tylko freestyluje. Bo jeżeli ktoś tylko freestyluje, to nie mówię, że tak zawsze jest, bo oczywiście są świetni freestylowcy, którzy piszą te rap battle dość dobrze technicznie i składają te wielokrotne rymy, rzucają dwójki, bo tu jest jakby różnica jest taka, że na freestylu bardzo często są rymy pojedyncze, no bo nie ma tego czasu, żeby to złożyć lepiej, bardziej skomplikowanie. Natomiast w rap battle, no jeżeli możemy sobie siedzieć przez miesiąc w domu i to pisać, no to należy to wręcz poskładać z większym kunsztem. I uważam, że mi to bardzo dużo dało, że kawałki nagrywam, no bo ja też nagrywając kawałki, pisząc swoje teksty, bardzo dużą wagę przykładam do tego, żeby te rymy jednak były zrymowane na więcej niż jedną ostatnią sylabę. Także no na pewno to pomaga.
1: No właśnie, bo teraz też jeśli chodzi o tą formułę Rap Battle, no to mieliśmy, że tak powiem, jeśli ktoś jest z Poznania, to mógł też mieć taki lekki przedsmak tego na finale PFL-a, bo tam Meoda bił się z...
0: Z Bueno, tak, zgadza się. To, no, to też... Ta,

0: jest aktualnie zawodnikiem, który przebija się, w zasadzie ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że już przebił się do polskiej topki i następne walki, znaczy ja już mam, już wiem, natomiast powiedzieć jeszcze nie mogę, bo jest to objęte tajemnicą, natomiast to już będzie duża walka, bardzo duża walka i to jest zawodnik, którego naprawdę warto śledzić, bo myślę, że nawet na tle tej polskiej topki on jest absolutnie unikatowy, jeśli chodzi o styl, o humor, którym dysponuje i o pewną nieszablonowość. To jest piękny, genialny umysł. Chaotyczny, ale genialny.
1: Myślisz, że na przestrzeni paru lat ten format Rap Battle może troszeczkę, że tak powiem, wygryźć ten tradycyjny freestyle?
0: Myślę, że nie wygryzie. Myślę, że to będzie równolegle szło, bo i freestyle, i rap battle się cały czas jednak rozwijają. Freestyle może troszeczkę mniej, no bo jest już po prostu rozwinięty dość dobrze i te bitwy naprawdę gromadzą bardzo duże rzesze słuchaczy. Natomiast przed rap battlem jest duże pole do rozwoju i myślę, że aktualnie się to właśnie dzieje na naszych oczach, także warto to śledzić, warto w tym uczestniczyć, bo to jest ten czas.
1: Teraz czas na przerwę muzyczną. Czas na kawałek jednego z naszych headlinerów najbliższego Free Festu w najbliższy weekend w Poznaniu i za chwilę o tym troszkę więcej pogadamy, bo dotarł do nas nasz piąty element Karina. I za chwilę wracamy do rozmowy o tym, co będzie się działo, jeśli chodzi o rap i nie tylko, w najbliższy weekend w Poznaniu.

0: Za nami kolejny kawałek artystów, a właściwie jednego z artystów, których będziecie mogli usłyszeć w najbliższy weekend w Poznaniu na festiwalu FreeFest. Ja ogólnie mam, że tak powiem, taką przypadłość, że bardzo lubię często podczas audycji przypominać i powtarzać, gdzie to coś się dzieje i kiedy to się dzieje, bo sam mam często tak, że przełączam po stacjach radiowych i zdarza mi się, że tak powiem, przełączyć o parę sekund za późno i czegoś się nie dowiem i potem niektóre rzeczy można szazamować, a niektórych informacji nie da się odtworzyć szczątkowo, więc gdzie odbywa się FreeFest?
1: FreeFest odbywa się w Warto Poznań, to jest tuż z tej strony na szczęście ulicy Mosta Rocha, od strony Politechniki, wszystko w plenerze, więc mamy nadzieję, że pogoda dopisze. 31 lipca, 1 sierpnia od godziny 18 każdego dnia, aż nas nie wyrzucą.
0: No właśnie, i jak to było? Pierwszy dzień są koncerty
2: i stand-up. Dokładnie, drugi dzień bitwa freestyle'owa i bitwy rap battle.
0: No właśnie, bo tutaj jeszcze, jeśli chodzi o ten rap battle, to wcześniej też gadaliśmy na ten temat, na przekładni, że tak powiem, jak to się przekłada, jeśli się jest artystą piszącym własne rzeczy i freestylującym. Powiedz mi, właśnie, zostały, no ile, dwa, trzy dni, można powiedzieć, do tego twojego pojedynku. Czy ty już masz gotowy tekst? Czy wiedziałeś o tym miesiąc wcześniej, mniej więcej? Czy to już powstało? Czy czasami cię korci, żeby jeszcze coś tam poprawić i dopisać i zmienić?
2: Korci, bardzo korci. Natomiast ja te teksty napisałem, mamy formułę 3 razy 2 minuty, 3 wejścia po 2 minuty. Ja to napisałem w jakieś 2 tygodnie. Trzeci tydzień jeszcze sobie dałem taki na poprawianie i rzeczywiście dziobanie w tym. Natomiast od tygodnia już bardziej sobie to utrwalam, powtarzam i zapamiętuję. Idzie jak po grudzie. Ostatni raz, nie wiem, chyba Bogu Rodzice się uczyłem albo inwokacje, już nie pamiętam. Było to w szkole licealnej pewnie, czy tam gimnazjalnej. Ale no co, jestem dobrej myśli. Pamięć już nie ta. Geriawit wezmę, Atenzę na skupienie i myślę, że jakoś pójdzie.
0: Mocno się różni zapamiętywanie takiej formy od tego na przykład, no będziesz też grał koncert, więc zakładam, że nie będzie akcji typu soku, raczej z telepromptera nie będziesz nawijał, tylko te teksty mimo wszystko tych swoich kawałków też będziesz znał.
2: Tak,
0: mocna jest różnica w zapamiętywaniu takich kawałków, gdzie mimo wszystko ten refren albo jakieś tam rzeczy się powtarzają, a tutaj raczej tych powtórzeń nie będzie.
2: Tak, wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej jest się nauczyć kawałków, jak masz też muzykę i gdzieś tam no bardziej ci to wpada w ucho. Natomiast ta różnica jest, natomiast ona nie jest dla mnie jakaś gigantyczna, bo ja też sobie troszeczkę to tak napisałem, że te wersy trochę klepię rytmem rapowym, więc ta rytmika jakaś jest zachowana. Ja sobie też nagrałem tak naprawdę na dyktafon wszystkie trzy wejścia i sobie odsłuchuję. Idę sobie na przykład na spacer, puszczam sobie te wejścia po kolei, po prostu gdzieś tam w głowie albo pod nosem sobie je mamroczę równo z tym, co nagrałem. Także no różnica jest, natomiast no nie wiem, jak sobie tam reszta chłopaków z tym radzi, jak sobie to napisała, ale mi to gdzieś tam wchodzi dość dobrze, myślę, na chwilę obecną.
0: Bo to będzie twój debiut w tej formule. Taki oficjalny, że tak powiem. Czy już gdzieś można odnaleźć jakieś nagrania w czeluściach internetu, gdzie KMC próbował swoich sił w formule rap battle?
2: Można odnaleźć. Jedno. Miałem walkę z Jagłą, natomiast to było jeszcze w czasach przedpandemicznych. I uważam, że to nie było na jakimś wysokim poziomie, to było też w momencie, kiedy ten rap battle, nie było go tak za bardzo w Polsce i też nie mieliśmy się za bardzo na kim wzorować, znaczy wiadomo, że można powiedzieć, że mogliśmy się na Stanach wzorować, ale w Polsce nie było na kim się wzorować i no, można sobie oczywiście to wygooglać, gdzieś tam sprawdzić, natomiast niekoniecznie polecam wpaść na FreeFest. Tam będzie to na pewno dużo lepiej zrobione w moim wykonaniu, no i też koledzy, którzy będą tam mieli walki. Ja słyszałem większość z nich już nawet na żywo, większość z nich nawet na żywo też słyszałem i gwarantuję naprawdę dobry poziom i dobrą zabawę.
0: No właśnie, festiwal. Tak jak ciebie przedstawiłem jako człowieka orkiestry, tak dołączyła do nas Karina, która też zasługuje na odpowiednie tutaj powitanie.
2: Siostra Krymy.
0: No właśnie, siostra, no to jest też ciekawy akcent, bo to jest siostra zawodnika, z którym będzie się pojedynkował KMC w najbliższy weekend w Formule Rap Battle. No właśnie, Karina, my ciebie poznaliśmy jako tutaj troszeczkę taką może cichą eminencję, może mniej cichą, ale taką współorganizatorkę, mocno udzielającą się przy tych wydarzeniach związanych z PFL-em. No dzisiaj dowiedziałem się, że jesteś także, udzielasz się jako grafik. Powiedz, jak wygląda praca nad takim festiwalem? No bo to w ogóle oddolne, że tak powiem, przedsięwzięcie. Nie jest to w żaden sposób jakoś mocno skomercjalizowane, tylko mimo wszystko czuć zajawkę i od razu dosyć odważnie, bo na 2 dni. Jak wygląda organizacja, jak wyglądały wasze role przy organizacji?
1: No wydaje mi się, że tutaj właśnie organizacyjnie to jest głównie nasze chęci i to, jak bardzo się zapieramy. Gdyby żadne z nas nie miało takich chęci, to myślę, że to by nie było takie mocne, jak jest. To, że się rzuciliśmy na 2 dni, uważamy, że to jest po pierwsze fajne dla ludzi, to jest cały weekend, można sobie już zaplanować. To też są wieczorne godziny, więc w ciągu dnia gdzieś można pójść sobie gdzieś, jak ktoś przyjdzie ze swoją lubą na jakąś piękną randkę, a potem mogą się przyjść wyzywać. Ale to jest w ogóle fajne też. Wieczorem najwięcej się dzieje, w ciągu dnia takie festiwale dla mnie nie mają sensu. Dlatego od strony organizacyjnej to było bardzo duża taka mocna współpraca, żeby każdy z nas pilnował swojej danej dziedziny. Podzieliliśmy się na zadania, każdy miał swoją grupę, każdy robił na przykład stand-up czy koncerty. Tutaj właśnie, co jest mega rozwiązaniem na przyszłość. No i stał potężny włodarz Jansa, który pilnował, czy każdy robi swoje zadanie. Moją główną rolą było robienie grafik, żeby przykuły oko, żeby nie były oparte o AI, bo bardzo odchodzę od tego. Chciałabym, żeby jednak unikać tej sztucznej inteligencji. Uważam, że ludzki umysł jest najlepszą wyobraźnią, najlepiej będzie wiedział wszystkie elementy. Mam nadzieję, że to przykuło uwagę, że ludzie właśnie spodobają się te grafiki. No też pilnowanie tego pod względem tego, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Rolki, uważamy, że rolki robią 90% roboty. Żyjemy w takiej dobie internetu, w której ludzie po prostu, no widzą grafikę, to ją pomijają, ale widzą rolkę, to obejrzą część, kawałek, nawet może do końca. I no mam nadzieję, że to przyciąga ludzi, że to będzie właśnie tak szło w tą stronę, żeby ludzie też wiedzieli, że no FreeFest to jest pierwsza edycja, ale mam nadzieję, że nie ostatnia i że to będzie wydarzenie, liczymy na wydarzenie coroczne, które będzie przynosiło jeszcze więcej ludzi i więcej zaangażowanych wokół tego wydarzenia.
0: No właśnie, co do twojej grafiki, to jeśli chodzi o wydarzenie na Facebooku, to zamierzony cel osiągnęłaś, bo ja dzisiaj kliknąłem w grafikę, bo kurde, mówię, fajna grafika, ale co ta ona taka pikseloza, nie? No ale niestety Facebook tak działa, że czasami te grafiki dosyć mocno kompresuje w tych miniaturkach, ale kiedy wszedłem w to, mówię, kurde, ciekawe kto to zrobił, no bo jeśli chodzi o wydarzenie PFL-a, no to była troszeczkę odmienna szata graficzna, a tutaj zupełnie inne podejście, więc szapoba dla ciebie. Fantastyczne grafiki. No właśnie, ale mamy też w studiu Bookera, tutaj gościa, który zajmował się obsadą, line-upem, jeśli chodzi o piątkowe koncerty. Jak wyglądało bookowanie ludzi?
2: Bookowanie ludzi wyglądało tak, że z góry założenie było takie, że to będzie event rapowy, natomiast ja w pewnym momencie tak pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby przełamanie tego, bo może też nie jest dobrym pomysłem zamykanie się stricte tylko na rap, z tego powodu, że ludzie, którzy przyjdą, mogą mieć różny tutaj gust muzyczny i warto zaproponować po prostu line-up, który będzie odpowiadał różnym ludziom, różnym gustom. No i na przykład Olka Kluj to jest wybór, którego dokonałem, ponieważ podesłał mi ją Greg. Greg mi ją podesłał, ponieważ jest to córka znajomej i no, mnie ujęła od razu swoim głosem, też tym, że sama pisze teksty, sama komponuje, także tutaj śmiało można powiedzieć, że Olka to jest artystka przez duże A i bardzo jestem ciekaw, jak się ta dziewczyna rozwinie, bo potencjał jest tutaj naprawdę duży. Natomiast Trzewia i Noiskillas to są ekipy, które ja bardzo chciałem, żeby zagrały ekipy, które będą troszeczkę reprezentować to młodsze pokolenie podziemne w Poznaniu. No i też tym kluczem kierując się, dokopaliśmy się do Noiskillas, dokopaliśmy się do Trzewi, zagadaliśmy i no i tak to się po prostu zadziało, tak to się odbyło.
0: No, nie pozostaje chyba nic innego, jak po tej twojej tutaj zapowiedzi jednej z artystek, czyli Olki Kluj, puścić, bo widzę, że tutaj chyba poszedł nowy singiel dwa dni temu, Ameryki. No, sprawdźmy, co będzie można oprócz rapu, czystego rapu, usłyszeć też na najbliższy weekend.
2: Czystego, brudnego rapu.
0: Tak, na Freefeście w najbliższy weekend w Poznaniu.

0: Jar swoją wędką, rzucam ją na tył.
1: No cóż, zasłuchaliśmy się tutaj w Olkę Kluj tak mocno, że zapomnieliśmy, że kawałek się w końcu skończy. No i cóż, to jeden chyba z takich najbardziej, że tak powiem, delikatnych, lightowych kawałków, które poleciały prawdopodobnie w historii tej audycji. Ale jestem wdzięczny za to, ponieważ no słychać, nie wiem, no ja tak jak właśnie wam mówiłem, pierwszy klimat, że tak powiem, skojarzenie to taki troszeczkę żeński klimat, taki wakacyjny, może troszeczkę jakiejś naleciałości Huberta. Coś, czego przy dobrej pogodzie właśnie w plenerze by się dobrze słuchało. No właśnie, wracając do festiwalu, czyli Free Fest w najbliższy weekend, powiedzcie mi, czy wy uważacie, że mimo wszystko stand-up ma dosyć dużo wspólnego z freestylem. I z rap battle też trochę, no bo mimo wszystko, no ten element humorystyczny często we freestyle'u też się pojawia. Też ten materiał ci ludzie muszą zapamiętać, chociażby tak jak w rap battle. No i ta prezencja sceniczna i ta charyzma też się musi zgadzać, prawda?
2: Tak, tak, zgadza się. Tak, jest bardzo dużo wspólnego. Ja bym to troszeczkę porównał może bardziej do rap battle mimo wszystko, bo rzeczywiście jest to przygotowane w pełni wcześniej. Brakuje tylko przeciwnika. Roast, nie? Jest takim chyba najbardziej podobnym do stricte bitwy rap battle formułą, ponieważ no, mamy tu i w cudzysłowie oczywiście przeciwnika i mamy to przygotowane w domu. Natomiast tak, ja... Gdyby stand-upy były rymowane, no to w zasadzie ciężko by było to już tutaj odróżnić, nie?
1: No właśnie, skąd wziął się pomysł na to, żeby wrzucić też stand-up?
3: Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że no jednak nie chcieliśmy iść stricte rapowo, chcemy, żeby to było ogólne dla każdego. Wydaje mi się, że no tutaj przez to, że są cztery różne formaty, to każdy coś znajdzie. Stand-up to jest nowość, żeby wprowadzić. Uważam, że poznańska scena stand-upowa jest bardzo rozwinięta, więc jest dość duży wybór. Zwłaszcza, że właśnie u nas osoby, które są freestyle'owcami na co dzień, będą próbować swoich sił. Czy taki Manu, który właśnie stwierdził, że idzie w kierunku stand-upu, że chce spróbować.
1: Będzie jako stand-uper?
3: Tak.
2: Manu, Jawulon, także ludzie, którzy są dość dobrze znani na takiej arenie ogólnopolskiej freestyle'owej. No Manu, można powiedzieć, że to jest ścisła topka polskiego freestylu. No będą opowiadać stand-up teraz.
1: O kurczę, to mnie tutaj zagięliście. Mimo tego, że tutaj chcieliście poszerzyć, znaczy no oczywiście jest poszerzone to o ten stand-up, to mimo wszystko ten stand-up będzie też troszeczkę rapowy. A właśnie, no bo to też jeśli chodzi o takie elementy konkurencyjne, czyli bitwa freestyle i te pojedynki rap battle, no to co otrzyma zwycięstwo?
2: W puli nagród jest na pewno rejs statkiem, łódeczką taką po warcie i to jest nagroda, którą przeznaczył tutaj właściciel Warto i wartość tej nagrody to jest 2000 zł i można ją odebrać w zasadzie w paru miastach w Polsce, ponieważ gość ma po prostu w paru miastach te swoje łódeczki, natomiast no, preferowany jest tutaj Poznań z racji tego, że na co dzień tutaj po prostu stacjonuje z łódeczką swoją. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to będą na pewno fanty czapki od Snapback Customs. Wczoraj do nas dotarły. Robimy jeszcze rolkę, żeby tutaj przedstawić, jak to wszystko wyszło, ponieważ te czapki mają wyhaftowane logo FreeFestu z przodu. Także bardzo fajna robota. No i nie wiem, co jeszcze tutaj potężny włodarz Janca przygotował. Na pewno jeszcze coś do puli wrzucimy, ale to jeszcze się okaże.
1: A powiedzcie mi, jak wyglądają teraz, bo zostały 3 dni, a właściwie no, 2 do początku. Jak wyglądają te ostatnie dni, ostatnie chwile przed tym, jak to się ma odbyć? Jest jakiś lekki stres? Jest jeszcze dużo rzeczy do ogarnięcia, czy już raczej tak na spokojnie wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, czy to raczej jest zawsze gonitwa do tej ostatniej chwili?
2: W większości myślę, że mamy już podopinane. Ja dzisiaj odebrałem mikrofony, na których będziemy grać koncerty, odebrałem mikrofony krawatowe, na których będzie się odbywać rap battle, ustaliłem godzinę próby dźwięku w piątek, zbieram bity, o właśnie, bity jeszcze zbieram, póki co trzewia mi tylko podesłały, także proszę mi podesłać do jutra, jutro jest deadline i sam muszę podesłać Paszczakowi, także siebie też przywołuję do porządku. Natomiast wydaje mi się, że w dużej mierze wszystko już mamy, produkuje się jeszcze jedna rolka, właśnie żeby Snapback Customs tutaj trochę podpromować w zamian za czapki. Także myślę, że w większości to mamy.
1: No właśnie, powiedzcie mi, jak będzie wyglądał, bo ten rap battle, ta forma rap battle, ona raczej kojarzy się z tym, że jest dwóch zawodników gdzieś po środku jakiegoś takiego pitu, no i wokół nich są ludzie. Czy to będzie tak wyglądało w tym wypadku też? Czy zejdą ze sceny do ludzi, czy będzie to troszkę inaczej wyglądało, niż ludzie mogą, którzy są zaznajomieni z tą formą, mogą być przyzwyczajeni do tego?
2: Tak, zdejmiemy ich, zrobimy klasyczne zdjęcie ze sceny. Chłopaki zejdą w tłum, bo mamy nadzieję, że będzie tłum, i w kółeczku po prostu otoczeni ludźmi będą nawijać bez mikrofonów, także to też jest taki urok i ciekawa sytuacja, że prosimy zawsze ludzi o ciszę, o słuchanie w skupieniu tego, co chłopaki przygotowali. Oczywiście reakcje są bardzo mile widziane, natomiast nie rozmawianie w trakcie, no bo to też jednak wytrąca z równowagi i gdzieś się zabiera skupienie. Ale tak, będzie to taki klasyczny hip-hopowy cypher zrobiony z tego, znaczy takie kółeczko i w środku będą zawodnicy się naparzać słownie.
1: A kto będzie w ogóle prowadził całość? Jest jeden wyznaczony prowadzący, czy tutaj raczej są różne osoby, które będą się zmieniały?
3: No tutaj są różne osoby, już nie możemy ciągle dawać tej samej osoby, trzeba urozmaicać. No i każdą, tak samo jak każdy opiekował się swoją daną kategorią, tak każdy swoją kategorię będzie prowadził. Tak jak mamy tutaj KMC, który będzie tutaj nam koncertowo pomagał.
2: No hej!
3: Tak mamy Smysło, który tutaj będzie prowadził stand-upowo ten swoją jakby sekwencję. Też pewnie coś od siebie wrzuci, jak to prowadzący. Mamy Adam, mamy Odę, który tutaj rap battle'owo na pewno nam pomoże. No i też freestyle'owo. To są jednak jego dwie strony, które on po prostu robi świetnie już od dawna i nie wyobrażam sobie innego prowadzącego bitwy na to wydarzenie niż on.
2: Kocisko.
1: A powiedz mi, ty będziesz startował?
2: Nie, ja mówię, złożyłem broń i też no... Po pierwsze, organizatorowi nie wypada startować na bitwie freestyle'owej, to rap battle jest troszeczkę inną kwestią, bo ono nie będzie rozstrzygane raczej, nie będzie tam. Możemy zapytać publiki, żeby hałasem gdzieś tam wyraziła swoją opinię, kto wypadł lepiej, natomiast nie będzie oficjalnego ogłoszenia wyników, także tutaj nie ma miejsca na kontrowersje w razie czego, natomiast w bitwie freestyle'owej już by mogły być kontrowersje, że startuje organizator i może jest jakoś tutaj przepychany, także tutaj absolutnie nie będę startował, ale nie będę startował też dlatego, że po prostu ja już mówię, troszeczkę oddaję pole młodszym.
1: A kto będzie sędziował? Jak w ogóle będzie wyglądało sędziowanie? Jest klasycznie trzech sędziów ten, czy jak to wygląda?
3: Będzie klasycznie trzech sędziów, ale kto to będzie, to dowiemy się w sobotę. Jest to troszeczkę owiane tajemnicą. Zobaczymy tutaj. Chcieliśmy troszeczkę uderzyć w to, żeby właśnie nie promować sędziowania, uważamy, że to może jest inny styl. Sędziowie mają mieć swoją rolę, a nie być najbardziej popularną częścią bitwy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy też dużo innych rzeczy, które mają przyciągnąć ludzi. I tutaj, kto będzie sędziował, to zapraszam zobaczyć w sobotę.
2: Janca w trzech osobach.
3: Tak.
1: No nie wierzę w to, że to się wydarzy w końcu. No cóż, dobra, za chwilę jeszcze rzucimy parę ostatnich zdań na temat FreeFestu, który już w piątek i w sobotę nad naszą poznańską Wartą. A teraz polećmy z następnymi artystami, których będzie można usłyszeć. Czyli...
2: Noise Killaz.
1: Noise Killaz, no właśnie. parę słów o nich.
2: No i Skillas to jest ekipa zrzeszona w Poznaniu. Nie wiem, czy chyba nie wszyscy są z Poznania, pochodzą jakby oryginalnie, natomiast działają w Poznaniu, tworzą w Poznaniu i to jest ekipa, która zaciekawiła mnie tym, że mają zacięcie G-funkowe, co jest dość unikatowe, zwłaszcza dlatego, że to są młodzi ludzie i młodzi ludzie z reguły idą raczej w nowoczesny rap, ewentualnie w boom bap, który gdzieś tam zyskuje to nowe takie drugie życie teraz, a tutaj bardziej chłopaki gdzieś tam zahaczają o ten G-funk. Ja jestem dużym fanem G-funku, Kalifornia naprawdę zawsze bardzo fajnie siadała, zwłaszcza w letnim okresie, także ja przyczuwam, że tutaj też fajnie usiądzie to nad wartą.
1: Sprawdźmy to.

0: Za nami Noise Killaz, czyli jeden ze składów, który będzie można usłyszeć na FreeFeście w Warto Poznań w najbliższy weekend. Zaczynamy w piątek. W piątek są koncerty i w piątek również będą stand-upy. Za to w sobotę zostanie przedstawiona Poznaniowi w większym wymiarze niż dotychczas formuła Rap Battle. No i do tego...
1: Bitewka.
0: Czyli no myślę, że to, na co fani freestylu dosyć mocno czekają. Ciekawe, kto się zgłosił. Ciekawe, kto będzie sędziował. Ale wiemy, kto będzie siedział za dekami, a właściwie stał za dekami. To jest gość, który no, nam jest znany, bo już teraz dosyć mocno udzielał się przy ostatnim sezonie Poznań Freestyle League, czyli DJ Paszczak.
2: Tak, DJ Paszczak, lat naście, nie chcę popełnić błędu, ile dokładnie, ale jeszcze 18 nie ma. Gość, który jest bardzo dobrze wyedukowany hip-hopowo przez swojego ojca. Zna naprawdę bardzo dużo amerykańskiego rapu, też polskiego. Świetnie skreczuje, coraz lepiej skreczuje, uczy się u najlepszych. Jeździ do Warszawy do DJ-a Szederaka na lekcje skreczu i w tym roku w ogóle wystartował po raz pierwszy w zawodach IDEA. To są zawody DJ-skie. Także no, genialne dziecko deków, które tutaj z Poznania wyrasta, taka nasza duma. Bardzo dobrze obsługuje właśnie bitwy Poznań Freestyle League, całą naszą ligę. Ja też mam duże plany wobec niego, żeby zaangażować go do zrobienia skreczów na moją płytę, ponieważ uważam, że absolutnie jest już gotowy i warto tego chłopaka po prostu światu tutaj pokazać.
0: No właśnie, tak młody, no można by było, nie wiem, ja tu może nie siedzę za bardzo w temacie, ale wydaje mi się, że takich młodych osobników, którzy rzeczywiście tak mocno w to skreczowanie idą i w tą DJ-kę w takim klasycznym tego pojęciu, no to by można było chyba w takim przedziale wiekowym około niego, no to policzyć pewnie na palcach jednej ręki, może nawet w Polsce.
2: Tak, nie ma raczej za dużo, natomiast zdarzają się pojedyncze przypadki. Pamiętam, że byłem też na evencie organizowanym przez Drapaczy Wosku i był też jeden chłopaczek, on co prawda nie był stricte z Poznania, w sumie Paszczak też jest spod Poznania, natomiast był też inny chłopak, nastolatek, który tak samo, taki, no można powiedzieć, nerd hip-hopowy, który drapie, skreczuje i też bardzo fajnie mu to wychodziło. Natomiast rzeczywiście są to raczej takie jednostkowe przypadki.
0: No jak już ciebie mam tutaj na antenie, no to słuchaj stary, gadaliśmy o tym, że szykujesz powoli jakiś nowy materiał. Będzie tak. Coś nowego można usłyszeć na tym koncercie piątkowym, czy to jeszcze jest za wcześnie?
2: Nie jest za wcześnie, natomiast, bo mam już nagrane, powiedzmy lwią część płyty mam nagraną, natomiast też na tyle gdzieś jestem zajęty wkuwaniem tych wejść, żeby Krymie tutaj utrzeć nosa. Karina, nie słuchaj. I też, no nie ukrywam, że będę grał pierwszy raz od chyba, nie wiem, 3-4 lat bez Greka, czyli będę musiał troszeczkę przemeblować ten repertuar i odświeżyć sobie swoje solowe rzeczy, no i gdzieś nie wystarczyło mi za bardzo już tutaj mocy przerobowej, żeby te nowe rzeczy doszlifować, tak żeby je prezentować. Także wolę jeszcze je chwilę przytrzymać w tajemnicy.
0: I zagrasz Greatest Hits.
2: Dokładnie, będzie Greatest Hits, będą aktualne wielkie hity typu Border Kicia i Kołdra, ale będą też stare hity z płyty Płacz Truskula, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie z dyskografii KMC.
0: No właśnie, tutaj jeszcze, że tak powiem, ostatnie może pytanie. Karina, czy ty będziesz tutaj kibicowała swojemu bratu, czy raczej legendzie poznańskiego undergroundu, czyli KMC? Będziesz mocno stronnicza, jeśli chodzi o tutaj powiązania rodzinne, czy raczej będziesz obiektywnym tutaj obserwatorem całego wydarzenia?
3: Można to powiedzieć, że ja to będę bardziej obiektywnym. Będę się stawiała na dobrą zabawę. Wiem, że oboje podejdą do tego z dużym humorem, więc mam nadzieję, że dużo się będę śmiać. Liczę na to. Wierzę w obu, ale gdyby to było sędziowane, to wiadomo, jakiś tam troszeczkę sentyment rodzinny byłby. Cieszmy się, że to nie jest sędziowane i że to liczy się dobra zabawa. No jestem ciekawa tego pojedynku z obu stron. Wydaje się, że styl obu osób jest bardzo ciekawy i można tu podejść do tego z takim dużym dystansem raczej, bo nie spodziewam się trochę o sobie. Mam nadzieję, że aż tak dużo nie będzie, więc trzeba mieć dystans. Ja jestem ciekawa chyba wszystkich pojedynków rap battle'owych, ale tego najbardziej. Wydaje mi się, nie ze względu nawet na sentyment, tylko ze względu na to, jak bardzo wyśmiane może to być. Jak to może pójść właśnie w stronę stand-upu. Może mieć drugi dzień stand-upu może nawet.
2: No Kryma jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem, bo on rzeczywiście jest, ma duże walory humorystyczne, tak to nazwijmy, i jest taki nieprzewidywalny. Ja się trochę, znaczy może nie, że boję czy obawiam, ale nie wiem, z czym on może wylecieć, ale wiem, że może w punkt bardzo trafić. I w bardzo humorystyczny sposób mnie taki trafny obśmiać. No a uważam, że takie gdzieś tam puncze humorystyczne biorą górę nad punchami takimi agresywnymi na przykład. Tak, każdy agresywny wers można obalić humorem i myślę, że tutaj Kryma po prostu będzie w tym humorze bardzo, bardzo mocny.
0: A myślisz, że nie stand-up, tylko freestyle jest troszeczkę bardziej przewidywalny od rap battle? Czy ciężko jest to określić?
2: Tak, można tak powiedzieć, że jak masz mniej czasu, no to dużo częściej zdarza się może w sztampę jakąś pójść i w jakiś schemat niż przy rap battle, gdzie jednak masz bardzo dużo czasu na to, żeby unikać czegoś, co może być przewidywalne.
0: No nic, no pozostaje nam tylko czekać do soboty, a właściwie jeśli chodzi o koncerty, to do piątku. Przypomnijmy, kto gra w piątek?
2: Gra KMC, po KMC zagra Olka Kluj, później zagra zespół Trzewia i na koniec zagrają Noise Killa z Zabójcy Hałasu.
0: Później będzie stand-up?
2: Stand-up będzie wcześniej. Od 18 do 20 będzie stand-up. Od 20 planujemy wprowadzić DJ-a Paszczaka, który zagra 30-minutowy warm-up. Później będą koncerty. I po koncertach, jeżeli jeszcze nas nie wyrzucą, no to jeszcze
3: afterek
2: będzie kręcił DJ Paszczak w rytmie hip-hopowym. Także zapraszamy.
0: W sobotę za to, o której ruszamy i co będzie jako pierwsze.
3: O 18 zaczynamy rap battlem, pojedynkami czterema. O 20 zaczynamy z bitwą freestyle'ową, chociaż myślimy, że może się nawet troszeczkę szybciej zebrać, więc nawet jakieś tam pewnie za 15, ale raczej stawiamy na tą 20, bo wiadomo, piąty element hip-hopu, czyli opóźnienia. Więc liczymy ten. No i zaczynamy klasycznie. Zobaczymy, ile się osób zbierze, liczymy na jak największą ilość.
0: No cóż, pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich słuchaczy z Poznania i z okolic, a także z wszystkich tutaj miast Polski na to, żeby przybywali tu mnie na Free Fest, darmowy festiwal, który odbywa się w najbliższy weekend w piątek i w sobotę w Warto. Poznanie, jeśli ktoś nie wie, to ja już się tutaj dopytałem, to jest przy tym zejściu po stronie Politechniki przy moście Rocha. Także schodźcie w kierunku rzeki, znajdziecie, będzie tam od 18 już robiony hałas, także na pewno nie zgubicie się, podążajcie za dobrymi dźwiękami. No i cóż, Free Fest, piątek, sobota, najbliższy, 31 sierpnia. Tak, zapraszamy nad poznańską Wartę. Dziękuję dzisiejszym gościom, którzy są również tutaj współorganizatorami tego nadchodzącego wydarzenia, czyli Karina.
3: Dziękuję bardzo.
0: No i jeden z headlinerów, czyli KMC.
2: Bardzo dziękuję. Brawa dla Jancy.
3: Najważniejsze.
0: Widzimy się w takim razie w piątek i w sobotę. Do usłyszenia, a na koniec ostatni z artystów, ostatni ze składów, którzy wystąpią również w piątek na koncertach, czyli Trzewia w kawałku Raban.

0: Touch On. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
5: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
2: Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Audycja Warehouse.

W ten oto sposób chciałbym was powitać w dzisiejszym wydaniu audycji Warehouse. Cały tydzień biłem się z myślami, ponieważ miałem w planie do końca lipca zostać z wami w Chicago. Jednak oczekiwany przyjazd pewnego DJ-a do Polski w najbliższą niedzielę sprawił, że postanowiłem jednak wpakować was do auta i zabrać 300 mil na wschód, prosto do Detroit. Zbliżając się do celu, odpaliłem radio samochodowe na 98 FM, gdzie udało się załapać na początek pewnej audycji radiowej, której to przed chwilą posłuchaliśmy. Audycja ta zaczynała się codziennie o godzinie 10 wieczorem, a czarodziejski głos gościa o pseudonimie The Electrifying Mojo hipnotyzował przystawiających uszy do radioodbiornika mieszkańców Detroit, puszczając wielkich, innowatorskich twórców z taśm, takich jak Prince, czy Kraftwerk, czy przed chwilą usłyszanych Janet Jackson i Heaven 17. Właśnie wtedy, dzień w dzień, przez północy, pogrążeni w tej hipnozie, leżąc w ciemnym pokoju, słuchali tej audycji chłopacy, którzy za chwilę mieli wypracować własne unikalne brzmienie, któremu nadano nazwę techno. Fragment, który poleciał przed chwilą, można w całości usłyszeć na YouTubie. Materiał nazywa się Electrifying Mojo Live on the Radio on January 18, 1983, WJLB FM 98. Dosyć długa nazwa, ale trzeba było to przeczytać. Materiał udostępniony z profilu

Electrifying Mojo Rare Moments. Jeszcze się nie przedstawiłem osobom, które słuchają nas pierwszy raz, zatem No Division, miło nadawać do Was w Radiu Afera, razem z realizatorem dzisiejszej audycji, Olkiem Znanieckim.

Tak jak my dzisiaj wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy z Chicago do Detroit w 1987 roku, Derrick May i Kevin Sanderson, młode wspomniane wcześniej chłopaki z Detroit, wsiedli do auta i pojechali z Detroit do Chicago, czyli w drugą stronę, aby sprzedawać swoje produkcje w samym centrum rozszalałej kultury house. Zbliżając się do Chicago, włączyli radio, odbierając już chicagowskie WBMX i usłyszeli Farleya, Jack Mastera, puszczającego ten właśnie kawałek ich własnej produkcji, Triangle of Love, wydanego u ich przyjaciela Juana Atkinsa w jego wytwórni Metroplex w Detroit. Krzyk szczęścia w samochodzie. Ich kawałek pierwszy raz w radiu, w dodatku puszczony przez jednego członka z bardzo popularnej wówczas ekipy radiowej Hot Mix 5. Derrick i Kevin zdali sobie sprawę, że ktoś spoza ich miasteczka w końcu ich usłyszał. To jest właśnie wielka trójka pionierów techno, czyli Derrick May, Kevin Sanderson i Juan Atkins, zwani The Belleville Three, od miasteczka na przedmieściach Detroit, w którym to się poznali za dziecka. Chodzili tam razem do szkoły, tam też tworzyli muzykę. Skoro już wspomnieliśmy o wytwórni Metroplex, chyba pierwszej wytwórni techno, puśćmy sobie pierwsze wydania z 1985 roku. Zauważmy, to jest rok po pierwszym wydanym kawałku House, czyli On and On. Wszystko się działo, można powiedzieć, w tym samym momencie. Także mówi się, że techno wywodzi się od house'u, ale powstawało razem z tym house'em, w oparciu właśnie o Chicago, o twórców Chicago, w oparciu o Kraftwerk, który to właśnie słyszeli w audycji radiowej, która poleciała na samym początku. No dobrze, ale wracając do tych pierwszych wydań, Juan Atkins pod pseudonimem Model 500 i mix trzech pierwszych kawałków: No UFOs, Future i Night Drive Through Babylon.

Tutaj musimy krótko wspomnieć o sytuacji w Detroit. Miasto przemysłu samochodowego, przemysłu zapewniającego miejsca pracy dla większości mieszkańców miasta, podupada. Firmy samochodowe upadają, mieszkańcy tracą pracę, miasto ogarnia skrajne ubóstwo, rozwija się przestępczość, handel narkotykami, gangi przejmują kontrolę na ulicy. Detroit stało się najniebezpieczniejszym miastem w całych Stanach Zjednoczonych. Pustostany po fabrykach, opuszczone i często spalone budynki. Miasto to okryte było złą sławą. To też spowodowało silny zapalnik stworzenia własnej kultury za pomocą mechanicznych rytmów z automatów perkusyjnych i zimnych brzmień syntezatorów. Mechaniczne, postapokaliptyczne brzmienie. Wydaje mi się, że te produkcje z Detroit świetnie oddają klimat tego miasta. Wyobraźcie sobie te scenerie i wsłuchajcie się w kolejny miks rodem z Detroit, zwanego też Motor City.

No, mieliśmy właśnie tutaj dyskusję o tych kawałkach z Olkiem i doszliśmy do wniosku w zgodzie, że słychać tutaj tego Kraftwerka, szczególnie w tym środkowym kawałku, kiedy to wydobywał się głos Techno Music. No dobrze, ale co żeśmy usłyszeli? Po kolei Derrick May pod pseudonimem Rhythm is Rhythm. It is what it is. Następnie Juan Atkins, Techno Music wspomniane już, i Kevin Sanderson pod pseudonimem Inner City, początkowo Intercity, to nie żart, z wokalistką Paris Gray. Oni we dwójkę tworzyli właśnie ten zespół Inner City. Tytuł Big Fun, dobrze znane. Wszystkie trzy kawałki umieszczone były w składance z 1988 roku Techno The New Dance Music from Detroit, wydanego w Wielkiej Brytanii w wytwórni Virgin Records UK. Nazwa albumu przypieczętowała indywidualne brzmienie Detroit i jego nową nazwę Techno. I całe szczęście, bo początkowo miała się nazywać The New House from Detroit. Początkowo składanka nie przyjęła się w Wielkiej Brytanii za bardzo, przynajmniej wszystkie kawałki poza jednym, który poleciał jako trzeci. Ciekawostka, kiedy Derrick, Juan i Kevin umieścili już na składance całą esencję Detroit Techno z 1988 roku, brakowało im jeszcze jednego kawałka. Wtedy to właśnie Kevin nieśmiało wyciągnął nagranie z plecaka swojej produkcji i powiedział: może to. Po odsłuchaniu Derrick powiedział: no ale to nagranie jest złe. Na co Kevin stwierdził: wiem, ale poprawię wokale, nagram numer jeszcze raz i może się nada. Jak powiedział, tak zrobił, umieścił nagranie z braku laku w składance i ten właśnie numer podbił brytyjskie listy przebojów. Taka to była ciekawostka. Na koniec polecam jeszcze dwa kawałki Kevina Sandersona. Pierwszy to Just Want Another Chance, wydany pod pseudonimem Reese, a drugi to kolejny hit wydany pod szyldem Inner City, Good Life, którym pozwolę sobie już drugi raz zakończyć audycję Warehouse. No ale jest ku temu okazja, słuchajcie, gdyż to właśnie Kevin Sanderson zawita do Polski w niedzielę ponad 100 kilometrów od Poznania w stronę zachodniej granicy w miejscowości Garbicz. Dlatego właśnie postanowiłem dzisiejszą audycję wprowadzić trochę w ten klimat, gdyż zauważyłem, że mało kto w Poznaniu kojarzy to nazwisko, a to ten człowiek właśnie stworzył techno. Techno, które jest tak bardzo popularnym gatunkiem na całym świecie dzisiaj. Słuchajcie, to jest naprawdę coś. Ten człowiek to jest autentyczna legenda. Warto o tym pamiętać i myślę, że każdy rejwowiec, każdy, kto lubi techno, a zwłaszcza absolutnie każdy DJ, musi znać Kevina Sandersona, a razem z nim Derricka Maya i Juana Atkinsa. Zostawiamy was z Kevinem. Życzymy wam udanego wieczoru, wypełnionego brzmieniem z Detroit. Przy mikrofonie No Division audycję realizował Oleg Znaniewski.

0: Edycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera, 98,6 MHz.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: ulicy obserwują moje ruchy, mimo że stronie od wody, nadal w głowie mam wariatkę.
1: Czerpię bardzo dużo wiedzy od białasów, nie muszę popełniać błędów, które robili na starcie.
0: Kocham moją sukę, kocham moich ludzi, kocham moje style, chociaż jak za dużo myczy.

Weszliśmy na piętro i wcale nie przez to jesteśmy wciąż wyżej. Ja stakuję pestą i zgadza się często bez żadnych obliczeń. Jeżeli ja nie chcę jej robić, to pewnie zrobi ją mój DJ. Wszedłem na klub z moim składem bez obliczeń.

Na chacie miałem już fame MMA, ćpanie i klanie płakała mama. Chuj, że mówię, że jest wszystko spoko, uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba, dumny w chuj, ale gdzie spadł ochron? Się modliłem kiedyś, Boże, ochron. Teraz w dupie mam, to po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

0: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98.6.